by what I'm told. From the latest hit

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Tak, ja wiem, że to brzmi trochę jak chichot historii, ale dzisiaj wspominamy patronkę, która uratowała Europę przed Węgrami. Bo w pierwszej połowie X wieku śmiertelnym zagrożeniem dla zachodniej Europy były właśnie plemiona Madziarów. Nieobliczalnych, a przez to niebezpiecznych, których najazdy potrafiły wprowadzać zamieszanie na terenach dzisiejszych Niemiec, Austrii, Włoch, a nawet Hiszpanii. Wszystko to oczywiście do czasu, gdy na świat przyszła błogosławiona Gizela Bawarska, rodzona siostra cesarza Henryka II, władcy Niemiec. To ona bowiem ujarzmiła dzikość i nieprzewidywalność węgierskiego sąsiada. Jak? Czy mieczem? Nie, ślubną obrączką. Oto bowiem zgadzając się wyjść za pogańskiego władcę Madziarów, Stefana, przypieczętowała pokój między zwaśnionymi królestwami. I mówię królestwami, bo dzięki temu właśnie małżeństwu pogański książę Stefan, władający dotąd zjednoczonymi plemionami Madziarów, został uroczyście około roku 1001 koronowany na króla Węgier. A precyzyjnie to współkoronowany, bo błogosławiona Gizela Bawarska stała się równoprawną monarchinią Węgier, która przez 37 lat wspólnych rządów dała swojemu mężowi i dzieciom taki przykład życia wiary, że zarówno król Stefan I węgierski, jak i jeden z jego synów, Emeryk, zostali wyniesieni do chwały ołtarza. Ale to już zupełnie inna historia, w której Niemcy są ostoją chrześcijaństwa, a Węgrzy wzorem współpracy w Europie. Brzmi jak bajka, a wydarzyło się naprawdę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.

0: Ludzie, ale się zimno zrobiło. Słuchajcie, jak to jest? Jeszcze przed chwilą krótka koszulka, krótkie spodnie, a teraz w kurtce do roboty. Dejcie spokój. A teraz już poważnie, zaczynamy czwartek. Minęła w tym momencie godzina 6:00, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Setki strażaków, śmigłowce i samoloty gaśnicze walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Sąd rodzinny przyjmuje sprawę śmierci dziewczynki z okolic Nowego Tomyśla. Stowarzyszenie Rowerowe Poznań organizuje imprezę dla miłośników jednośladów. W walce z ogniem na Lubelszczyźnie oprócz setek strażaków pracujących na ziemi biorą udział też śmigłowce i samoloty gaśnicze, w tym dromadery. Jedna z takich maszyn rozbiła się wczoraj podczas akcji. Wyzwaniem dla ekip walczących z ogniem jest susza i silny ciepły wiatr. Szczególnie niebezpieczny i nieprzewidywalny jest dla lotników, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu dromader z leśnej bazy lotniczej w Kremsku pod Piłą.
3: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko. Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
2: Ogień w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim pojawił się 2 dni temu i objął las oraz nieużytki rolne. Obecnie akcja gaśnicza prowadzona jest w powiatach biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim.
1: Informacje z regionu.
2: Sprawę śmierci 13-latki niedaleko Nowego Tomyśla przejął sąd rodzinny. Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu ubiegłego roku miał on zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak powiedział, że w związku z tym, że podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
4: W związku z tym, że ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma jej rówieśnik, 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie zgodnie z przepisami ustawy tego typu osób i obecnie to on prowadzi to postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
2: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym. W Poznaniu odbędzie się pierwsze takie święto dla fanów jednośladów. Stowarzyszenie Rowerowe Poznań organizuje miejskie święto rowerowe. Ma ono na celu połączenie wielu grup rowerowych i partnerów, by pokazać, jak te pojazdy łączą Poznań i tworzą jego wyjątkowy klimat. W planie są wspólne przejazdy, dyskusje oraz liczne warsztaty, zapowiada Tadeusz Mirski z Rowerowego Poznania.
5: Będziemy mieć faktycznie warsztaty serwisowania z jednej strony dla takich bardziej początkujących osób, a na przykład dla bardziej zaawansowanych będzie projektowanie rowerów customowych. Dla dzieciaków będzie tworzenie sprychówek podczas finału, który będzie się odbywał w niedzielę 24 maja wokół Centrum Kultury Zamek. Będzie edukacja rowerowa dla dzieciaków.
2: Impreza rozpocznie się 19 maja i potrwa do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale na niektóre z nich obowiązują zapisy przez stronę internetową stowarzyszenia.
1: Informacje kulturalne.
2: Już niedługo ruszy 23 tydzień bibliotek, święto książek, bibliotek oraz wszystkich, dla których słowo pisane ma szczególne znaczenie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. W Poznaniu zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje, zapowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu Katarzyna Wojtaszak.
6: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy, natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach, to są i spotkania plastyczne i literackie i warsztaty z Lego, mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych, ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie. Pierwsze 8 maja o godzinie 17 w chwili 15 na Fabianowie, naszym gościem będzie Piotr Bojarski.
2: W stolicy Wielkopolskiej do akcji dołącza też Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna Centrum Animacji i Kultury. Na stronach placówek można znaleźć program wydarzeń. Tydzień rozpocznie się już w ten piątek i potrwa do 15 maja.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 8 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 6 stopni Celsjusza. Cieplutko, trzeba powiedzieć, cieplutko, cieplutko. Jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie szóstej, po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, ten duet, ten tandem jest z wami na posterunku do godziny dziesiątej. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim zagra i zaśpiewa nam Ewa Bem, Moje serce to jest muzyk. Miejcie dobry czwartek, mimo tego, że póki co szarówka za naszymi radiowymi oknami i patrzę na nasze raporty pogodowe, czy będzie słońce. Oj, bardzo chciałbym powiedzieć, że tak, ale no dobra, nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jedna z pokus podpowiada, że wiara przynosi utrapienie, każe rezygnować z tak wielu przyjemności, ogranicza wolność i jest smutna. Dzisiaj Jezus mówi, że trwanie w Nim, choć wiąże się z trudem brania swojego krzyża i przechodzeniem przez ciasną bramę, przynosi radość. Wyrzeczenia są po to, by nie odstąpić od trwania w miłości Ojca. Zawsze chodzi o miłość. Jeśli tracimy ją z oczu, wszystko może nas zniechęcić i sprawić, że będziemy ludźmi smutnymi i narzekającymi. Czy widzę w mojej wierze źródło radości? Czy wierzę, że Jezus chce mojego szczęścia?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie szóstej. Za nami Desu, a także Monika Brodka. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj czwartek, 7 maja, 127 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Róża, Gizela, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dwa. Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej, a także Światowy Dzień Hasła. No i myślę, że również po prostu wszyscy świętujemy. Obchodzimy to święto, bo każdy z nas jakieś hasła ma. Jeżeli chodzi o przysłowia, na dziś mamy tylko jedno, więc za dużego wyboru nie ma. Gizela święta zimy nie pamięta. A zdanie na dziś pochodzi od Stanisława Lema. Kiedy wszyscy są wariatami, nikt nie jest wariatem. Bardzo ciekawe zdanie. Na czwartek, 7 maja gramy dalej, tym razem T-Love i Syn Miasta. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

22 minuty zostały do godziny 7. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, bo usłyszeliście już sygnał silnika, dźwięk silnika, no to wjeżdżamy na dobre do stolicy Wielkopolski, albo może wiecie co, zanim wjedziemy do Poznania, to najpierw spójrzmy na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że S5 w porządku, A2 póki co również. No i tutaj widzę, że S11 także bez większych kłopotów, no więc teraz możemy wjeżdżać już na dobre do stolicy Wielkopolski, a tam ulica Obornicka na przykład, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, niewielkie utrudnienia, więc raczej płynnie przejedziecie od Suchego Lasu, wjedziecie od Suchego Lasu do Poznania. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, no to tradycyjnie można by powiedzieć przejazd Poznań-Wola, tutaj napotkacie na niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, no ale póki co nie jest źle, wiemy doskonale, że ten przejazd kolejowy lubi się zakorkować, to niestety na dosyć długo. Trasa Niestachowska, umiarkowane utrudnienia od Wojska Polskiego, ale tak to mówię, znowu przejazd jest dosyć płynny. Troszeczkę postoicie od strony Świętego Wawrzyńca, a dokładniej, no właśnie, dokładniej od ogrodów, o właśnie, od ogrodów, bo tutaj o ten dojazd mi chodzi. Jeżeli chodzi o znowu północną część Poznania, ulica Lechicka, skrzyżowanie Omultowska-Połabska, w obu kierunkach zakorkowano. No i również dalszy odcinek ulicy Lechickiej do skrzyżowania z ulicą Serbską, za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Tutaj również napotkacie na utrudnienia. Patrzymy na most Lecha. Umiarkowane utrudnienia także w obu kierunkach. Bałtycka do Gdyńskiej. Także tutaj troszeczkę postoicie. Na szczęście niedługo. No jeżeli chodzi o Ronda Śródka, no to widzę, że największe korki są od strony ulicy Podwale, no i korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. No i po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego spodziewajcie się niestety sporych korków z racji prac drogowych, jakie właśnie na tym odcinku trwają. Teraz patrzymy na ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. No i widzę, że od Ronda Rataje do Ronda Śródka sytuacja nie jest aż taka zła. W drugą stronę ja bym powiedział, że te utrudnienia są nieco większe, ale nadal raczej bym je zakwalifikował jako umiarkowane. Teraz już patrzmy na Rondo Rataje dokładniej, można powiedzieć. Największe korki od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej. Teraz rondo Starołęka. No i widzę, że największe korki są od strony ulicy Starołęckiej. No i tak patrzę właśnie, gdzie ten korek się zaczyna. Tak właśnie myślę. Bo troszeczkę postoicie już od samego przejazdu kolejowego. Dobrze widzę. Troszeczkę postoicie na krótkim odcinku za przejazdem kolejowym. Później sytuacja się uspokaja. No i później, ja wiem, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Romana Maja korek się znowu zaczyna. No i postoicie do samego ronda Starołęka. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tam patrzymy i co widzimy? Widzimy, że od strony ulicy Hetmańskiej niewielkie utrudnienia, także możecie śmiało śmigać właśnie tą ulicą i dalej. Teraz jeszcze spójrzmy na koniec na ulicę Głogowską, okolice pętli Górczyńskiej. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Czyli podsumowując, sytuacja nie jest zła, wiadomo, zawsze mogłaby być lepsza, ale nie jest źle i tego się trzymajmy, ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy do kontaktu. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także tam również możecie nas łapać. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojeźdźcie bezpiecznie do celu, a za parę minut sprawdzimy jakość powietrza w Poznaniu, czyli będzie czujnik smogu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w Poznaniu jest bardzo dobra, a wartość pyłu zawieszonego PM10 to 18 mikrogramów na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 będzie jeszcze niższe od obecnej wartości, bo wyniesie 8 mikrogramów na metr sześcienny. Jutro natomiast ta prognoza na PM10 będzie nieco wyższa, ale nadal w normie, bo wyniesie 37 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona. Sprawdzimy niedługo najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 7, a przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.

Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rzeczniczka praw dziecka zgłosiła nowelizację Lex Kamilek. Chce wzmocnić system ochrony nieletnich. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Poznańscy lekarze, wolontariusze Redemptoris Missio wylądowali w Kamerunie. Rzeczniczka praw dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku znęcania się. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci się poprawił, ale wciąż należy go zmieniać.
3: Nadal wymaga tego, żeby system się zmieniał i był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci, ale zawsze powtarzam, to nie jest system, to są ludzie, to są konkretni ludzie, którzy każdego dnia pomagają dzieciom, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo ciężka praca, natomiast cały czas mamy pracę do wykonania.
2: Rzeczniczka chce wprowadzić obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje. Nowelizacja proponuje powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami zajmującymi się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania.
1: Informacje z Poznania.
2: Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł podczas poniedziałkowej policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Badania nie wyjaśniły jednoznacznie przyczyny zgonu, ale biegły z zakresu medycyny sądowej podtrzymał swoje wstępne ustalenia wskazujące na samoistne zatrzymanie krążenia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
4: Żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, badania histopatologiczne i toksykologiczne. Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca.
2: Biegły nie stwierdził także jednoznacznych obrażeń, które świadczyłyby o udziale osób trzecich w śmierci mężczyzny. W tej sprawie toczy się odrębne postępowanie w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji. Podczas policyjnej interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie i przeszkadzał policjantom. Jeden z funkcjonariuszy użył wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Kolejne autobusy wodorowe są już we flocie MPK Poznań. Do przedsiębiorstwa dotarły pierwsze z 9 zamówionych Solarisów Urbino. Trwają odbiory tych pojazdów oraz szkolenia z zakresu ich obsługi. Do niedawna poznańskie MPK posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 elektrycznych, co stanowi około 30% całej floty. Obecnie liczba ta zaczyna się zmieniać, trwają bowiem dostawy kolejnych zamówionych wodorowców. Autobusy zostały kupione ze wsparciem wynoszącym 100%. Umowę na dofinansowanie spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2024 roku.
1: Informacje ze świata.
2: Poznańscy lekarze wylądowali w Kamerunie, gdzie rozpoczynają kolejną misję medyczną. Wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio planują zoperować nawet 150 pacjentów, głównie z przepuklinami. Dla wielu chorych to jedyna szansa na przeżycie. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że dla miejscowych przyjazd lekarzy to radość, ale niekiedy także źródło obaw.
5: To jest ośrodek misyjny, czyli prowadzony przez polskie siostry, które żyją z tymi ludźmi na co dzień, no to one są tym gwarantem tego bezpieczeństwa i zaufania też do naszych lekarzy. Poza tym pierwsza misja była tam w 2022 roku i część tych pacjentów dzisiaj żyje, uprawia pole, także oni będą takimi świadkami tego, że można przyjść do naszych lekarzy.
2: Misja potrwa 3 tygodnie. W Kamerunie wielu mieszkańców nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. Około 30% mieszkańców żyje za mniej niż 5 zł dziennie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni. Celsjusza, ale temperatura odczuwalna nieco niższa, 6 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

6 minut po godzinie 7. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Zapraszamy Was bardzo gorąco, abyście zostali z nami co najmniej do godziny 10, bo właśnie w tym duecie, w tym składzie będziemy do tej godziny. Już za moment kartka z kalendarza. Sprawdzimy, co wydarzyło się 7 maja, ale zanim kartka z kalendarza, no to oczywiście pogramy i to będzie utwór sprzed ponad 30 lat już. Big Day w świetle i we mgle. Za prawie że 5,5 minuty się słyszymy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 12 już na naszych radiowych zegarach. Ciut później niż zazwyczaj, ale jesteśmy z kartką z kalendarza.

chociażby powieści Komediantka, Ziemia Obiecana oraz Chłopi, za którą w 1924 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. 1919 rok, urodziła się Ewa, właściwie Evita Perón, druga żona prezydenta Argentyny Juana Perona. Sama także zajmowała się działalnością polityczną. Jest to również bohaterka głośnego musicalu Evita. Rok 1967, uśmiechamy się do naszego tutaj kolegi z branży, można by powiedzieć, bo urodził się Jakub Strzyczkowski, chociaż właściwie tak naprawdę on bardzo się przedstawia jako Kuba Strzyczkowski, więc po prostu urodził się w 67 roku Kuba Strzyczkowski, dziennikarz chociażby Trójki czy Telewizji Polskiej. Rok 1985, ostatnie wydarzenie w dzisiejszej kartce z kalendarza, niestety bardzo smutne, bo 41 lat temu zmarł Adam Bachdaj, pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży, między innymi Wakacje z duchami, czy też Stawiam na tolka banana. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, kolejna już jutro w okolicach godziny 7:10, a ja Was zapraszam do informowania nas o różnych utrudnieniach drogowych, my od razu je przekażemy na antenie. Dokonamy takiej aktualizacji sytuacji na poznańskich ulicach za paręnaście minut, więc jeżeli macie jakieś informacje, skontaktujcie się z nami. 601-077-033 to nasz bezpłatny numer SMS. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. To, co wspomniałem wcześniej, powtórzę to, kolejna kartka z kalendarza. No i już ostatnia w tym tygodniu, jutro w okolicach godziny 7:10.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.

25 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie grupa Brainstorm i Maybe. A teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach. No powiem szczerze, chciałbym wam powiedzieć, że jest tak dobrze jak godzinę temu. No niestety nie jest, nie będę was tutaj oszukiwać. Na samym początku chciałbym was poinformować o wypadku, który wydarzył się na wysokości Starego Zoo, czyli tutaj ulica Zwierzyniecka. Przypominam, wypadek na wysokości Starego Zoo, ulica Zwierzyniecka. Tam uważajcie na siebie, drodzy kierowcy i nie tylko. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o korki w Poznaniu. Dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, tutaj umiarkowane utrudnienia. Natomiast nie mogę powiedzieć, że umiarkowane utrudnienia są na ulicy Lutyckiej i że te utrudnienia są na przejeździe Poznań-Wola, takie niewielkie. Niestety z obu stron postoicie i to naprawdę dosyć długo, także uzbrójcie się w dużo cierpliwości i też dużo czasu. Trasa Niestachowska wygląda tak, że korek zaczyna się tuż przed alejami Solidarności, więc nawet jeżeli byście zjechali z Ronda Obornickiego zadowoleni, że płynnie będziecie jechać dalej, niestety nie tym razem. Ulica Lechicka od skrzyżowania Umurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, korki w obu kierunkach, no i również na dalszym odcinku ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Długo postoicie dosyć. Most Lecha, powiem tak, Most Lecha akurat od strony ulicy Lechickiej nie jest aż tak źle zakorkowany, nie jest aż tak zakorkowany, ale z kolei w drugą stronę, tutaj mam na myśli odcinek, jakbyście jechali na przykład od Bałtyckiej, no to tutaj faktycznie postoicie. Ulica Bałtycka w obu kierunkach do Gdyńskiej także dosyć spore utrudnienia. Rondo Śródka, teraz tam zaglądamy. No i właśnie, największe korki są od strony ulicy Podwale i ten korek zaczyna się mocno przed wiaduktem, ale tak naprawdę jakby zliczać w ogóle dojazdy do ronda i zjazdy, to największy korek jest od strony ulicy Warszawskiej. No i właściwie postoicie nawet nie do samego Ronda Śródka, ale jeszcze dalej, bo ten korek ciągnie się jeszcze przez ulicę Wyszyńskiego, most Mieszka I, więc naprawdę nie ma tutaj zbyt ciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Od Ronda Rataje do Ronda Śródka sytuacja umiarkowanie opanowana, ale w drugą stronę również uzbrójcie się w cierpliwość i dużo czasu, no bo napotkacie na spore korki. Rondo Rataje wygląda tak, że od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej tutaj są największe korki. Rondo Starołęka wygląda tak, że tak właśnie myślę, który z tych dojazdów wyróżnić. Dobra, ja myślę, że po prostu zarówno Hetmańska przed mostem Przemysła I, jak i Starołęcka naprawdę tutaj przodują, jeżeli chodzi o korki, więc jeżeli kierujecie się tymi ulicami, no nie spodziewajcie się płynnego przejazdu. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tam zaglądamy. Na szczęście tutaj widzę, że od strony ulicy Hetmańskiej zbyt dużych korków nie ma. No ale jeszcze na koniec zobaczę na ulicę, spojrzę na ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską i niestety tutaj widzę, że również spore korki, które zaczynają się właściwie na wysokości szacht. Więc no niestety również, jeżeli będziecie jechać chociażby, nie wiem, od Komornik, no to również nie spodziewajcie się zbyt płynnego przejazdu. Widzę, że również a propos dróg dochodzących do Poznania, także postoicie na węźle Poznań-Krzesiny od S11 i również widzę, że węzeł Poznań-Luboń, wjazd od Poznania, czy też wjazd od strony Lubonia, z obu stron niestety płynnie nie przejedziecie. 601 077 033, zapraszamy do kontaktu SMS-owego z nami, żebyście nas mogli poinformować o różnych utrudnieniach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a za parę minut dokonamy przeglądu prasy. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie YouTube i The Sweetest Thing.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.46 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy, czyli sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach dziś. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam Wołodymyr Zełenski. Rozejmu nie będzie, bo Rosja nie chce zawieszenia broni. A także Lech zrobi kolejny krok w drodze do koronacji. Jutro mecz z Arką przy komplecie widzów. Więcej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam co zrobi Bogdan Święczkowski. Sędziowie mają orzekać. Powstrzymanie się od utrudniania objęcia im wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie odebrał ślubowania, nakazał polskim władzom Trybunał w Strasburgu. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Polska jest seniorką. Wokół nas więcej osób starszych, mniej dzieci. To stawia coraz większe wyzwania oświacie, ochronie zdrowia i opiece nad seniorami. Prawie nie ma Polaka, który by już tego nie zauważał. Właśnie na te sfery wskazywali przede wszystkim respondenci zapytani przez Ibris o to, gdzie widzą oznaki starzejącego się społeczeństwa. Niemal 2 na 3 badanych dostrzega, że w najbliższym otoczeniu przybywa seniorów, a więc ludzi po 65 roku życia. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Krótszy tydzień pracy zdaje test. Lepsza organizacja pracy i mniej absencji chorobowych to przykładowe efekty pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy. Nowe rozwiązanie nie jest jednak dla wszystkich. Więcej dowiecie się w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna, a na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Zdaniem sądu to nie było zabójstwo. Za uderzanie dziecka po głowie pięściami, słuchawką prysznicową, zarzucenie dzieckiem na rozgrzany piec i w efekcie za śmierć Kamilka sąd skazał wczoraj jego ojczyma na 25 lat, a matkę chłopca na 16 lat więzienia. Sąd uznał jednak, że czyn ojczyma nie był zabójstwem, ale uszczerbkiem na zdrowiu. Więcej przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was już jutro w okolicach godziny 7.45, a na najbliższe informacje zapraszam nieco szybciej, bo te pojawią się już o godzinie 8, a przedstawi je obecnie już w studiu Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 8, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Centrum Nauki tak, ale nie w poznańskiej arenie. Jak reagować na zagrożenia? O tym m.in. na zbliżających się targach Protega w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski trwa nabór do 5. edycji Nagrody Stukot.

0: Poznańscy radni przychylają się do pomysłu stworzenia w stolicy Wielkopolskiej Centrum Nauki. Członkowie Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych chcą, by prezydent miasta powołał zespół, który zbada, czy taki obiekt jest w mieście potrzebny. Z pomysłem stworzenia takiego centrum wyszli społecznicy ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz. Jako potencjalną lokalizację centrum wskazali arenę. Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek uważa jednak, że w arenie jest miejsce na poznański sport, a nie na naukę.
1: My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na, powiedzmy, umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów, bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób, oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów. Uważam, że nie musimy wymyślać trochę od początku.
0: Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz szacuje koszt budowy nowoczesnego obiektu od 300 do 600 milionów złotych.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Mieszkańcy Poznania nauczą się reagowania w sytuacjach kryzysowych. Taka możliwość będzie podczas nadchodzących targów Protega. Druga edycja imprezy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej to okazja dla firm, by zaprezentować swoje nowoczesne rozwiązanie w tej dziedzinie. Tym razem wydarzenie będzie także otwarte dla mieszkańców. Odbędzie się pilotażowe szkolenie dla około 100 osób. Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za budowanie odporności społecznej, mówi zastępca wielkopolskich strażaków, starszy brygadier Sławomir Brandt.
3: Każdy w dziedzinie ochrony ludności ma coś do zrobienia. Nie tylko wojewoda, nie tylko prezydent, nie tylko straż pożarna, ratownictwo medyczne czy wojsko. Każdy z nas ma lekcję do zrobienia.
0: Zapisy na szkolenia ruszą w przyszłym tygodniu. Tymczasem trwa już nabór do 5. edycji Nagrody Stukot 56. O szczegółach nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które poprzez swoje działania angażują się w obronę praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach inspirowanych hasłami z poznańskiego czerwca. O Boga dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną, za wolność dla walczących i zasłużonych w walce o wolność oraz za prawo i chleb dla walczących i zasłużonych w walce o godność potrzebujących. Kandydatów można zgłaszać do 22 maja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Informacje kulturalne.
0: 21 maja w Teatrze Polskim w Poznaniu będzie można poznać efekty dochodzenia historyczno-teatralnego, które przeprowadził i opisał profesor Dariusz Kosiński. Wykład i prezentacja pod tytułem Faust, Jerzy Grotowski, rekonstrukcja ma stanowić próbę ożywienia przedstawienia sprzed 66 lat, jak i ukazania możliwości alternatywnej interpretacji całej drogi twórczej Jerzego Grotowskiego, mówi rzeczniczka prasowa Teatru Polskiego w Poznaniu Katarzyna Szramko.
5: To jest rzecz bez precedensu. Raz, że niezwykłym jest powrót do tego Fausta sprzed 66 lat. Fausta, który był z wielu różnych względów bardzo oryginalnym i niespotykanym wystawieniem. Przede wszystkim Grotowski, który wystawił go w Teatrze Instytucjonalnym, a był wtedy kierownikiem Teatru 13 rzędów, a po drugie wystawił go z wybitnym scenografem Piotrem Potworowskim.
0: Rekonstrukcja przedstawiona na żywo przez Dariusza Kosińskiego stanowi także prezentację jego najnowszej książki Grot Fausta, faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego oraz wpisuje się w element obchodów jubileuszu 150 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Wejściówki można nabyć na stronie teatru.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 7 stopni Celsjusza. Na plusie, ale temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 4 stopnie Celsjusza. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr niestety jest niekorzystny.
2: Radio Emaus.
7: Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wylicki, który w tym momencie wyszedł ze studia, ale spokojnie, spokojnie, Piotr jeszcze na spokojnie wróci, ale w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi na naszej antenie, no to pogramy i to pogramy pięknie. Dawno tej artystki nie było na naszej playliście. Mam wrażenie, że swego czasu graliśmy ją często. Teraz nieco rzadziej, ale takie powroty również są dobre. No bo właśnie, tak mi się wydaje w sumie. Teraz mi tak przyszło do głowy, bo akurat tutaj mówimy o playliście radiowej, że czasami jak się do czegoś przyzwyczajamy, no to... To jest tak, że my tego nie doceniamy w należyty sposób, a czasami trzeba nieco odpuścić, nieco tak spojrzeć z dystansem, no i właśnie chociażby Szadę, która no właśnie jest i była u nas grana częściej, ale obecnie mniej. Teraz bardzo się cieszę, że No Ordinary Love będę mógł zagrać na naszej antenie. Fakt, jest to wersja radiowa, bo wersja płytowa trwa 7 minut. Jest to przepiękny utwór, ale no jesteśmy w radiu, no i tak długie utwory, no raczej... Nie, może nie, że nie są mile widziane, no ale wiecie, to nie jest audycja autorska, gdzie można grać utwory nawet i dłuższe, no bo na autorzy mogą sobie pozwolić na nieco więcej. Może nie, że wszystko, ale na pewno nieco więcej. Playlista radiowa rządzi się swoimi prawami, no i taką kuchnią radiową kończę swoje wejście. Szadę, No Ordinary Love. Tak zaczynamy godzinę 8. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was

0: który jest miłością, bo miłości wszyscy doświadczamy w życiu, w większym lub mniejszym stopniu. To jednak tylko kropelka tej ludzkiej w oceanie Bożej. Możemy ośmielić się powiedzieć, że wszechmocny Bóg ma jedną słabość. On nie potrafi nie kochać człowieka. Pomyśl, czy moje serce raduje się z miłości Boga?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami także utwór, który trwał prawie że 5 minut. Za nami Urszula i Rysa na szkle. To jest wersja bodajże z lat 90., bo oryginalnie ten utwór pojawił się jeszcze w latach 80., ale ja przynajmniej poznałem ten utwór już w tej nieco nowszej wersji. O muzyce można byłoby mówić dużo, ale przede wszystkim skupmy się na tym, co będzie przed nami. A przed nami o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym gościem będzie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata, które poszukuje lekarzy, wolontariuszy różnych specjalizacji, a także rodziców do wirtualnej adopcji, dzięki której będzie można pomóc dzieciom na dalekim krańcu świata spełnić ich marzenia. Start porannej rozmowy o godzinie 8.30. Zapraszam Was bardzo gorąco do zostania z nami, a także wysłuchania naszej kolejnej w tym tygodniu porannej rozmowy. A teraz pogramy oczywiście i znowu po polsku. Makowiecki Band i Spełni się.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
6: Kolejnym gościem jest dziś Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata w Poznaniu. Dzień dobry, witaj Justyno.
7: Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, witam też wszystkich radiosłuchaczy.
6: Ostatnio rozmawialiśmy chyba jeszcze przed wyjazdem okulistów na misję do Afryki. No trochę czasu minęło już od ich powrotu, jak się udała ta misja?
7: Och, fantastycznie.
6: Zaznaczona sukcesem, rozumiem.
7: Oczywiście, pełen sukces. Nasi okuliści wrócili. Na miejscu w Sierra Leone przebadali ponad 500 osób. Pomogli tym osobom, jeśli chodzi o dolegliwości właśnie narządu wzroku. Ludzie przychodzili do nich z najdalszych miejsc. No i wspaniała misja. Chcemy ją kontynuować. Chcemy działać. Stąd też moja wizyta dzisiaj u was w studio, bo poszukujemy lekarzy, ale pewnie o tym później.
6: No właśnie, tak. No chciałem właśnie o to zapytać w tej chwili, bo wiem, że kolejne misje przed wami, kolejne wyzwania i w tej chwili jesteście na takim etapie poszukiwania właśnie lekarzy różnych specjalizacji.
7: Tak. Lekarze, którzy pracują na misjach, to lekarze doświadczeni. O takie osoby nam chodzi. Chodzi o to, żeby nie wysyłać osób młodych, które dopiero tam będą zdobywać doświadczenie.
6: Czyli to muszą być osoby już doświadczone z jakąś wiedzą, tak, z praktyką.
7: Z wiedzą, praktyką i z konkretną specjalizacją. Na ten moment poszukujemy stomatologów. To najbardziej pożądane chyba, pożądana specjalizacja na misjach, ponieważ miejscowa ludność zmaga się z problemami. My sami przecież wiemy, jak potrafi dopiec bolący ząb, a ludzie tam żyją z bólem zęba latami. Ale szukamy również fizjoterapeutów, kardiologów, ginekologów. Jeśli ktoś z Państwa jest lekarzem albo ma w swoim otoczeniu lekarza w rodzinie lub ma znajomego lekarza, prosimy, aby przekazał mu tą informację właśnie.
6: Różne specjalizacje z doświadczeniem dużym, ale na przykład czy to mają być osoby, które mają doświadczenie też w pracy w jakichś trudnych warunkach? No bo podejrzewam, że na przykład w Afryce nie jest pewnie łatwo w tamtejszych warunkach pracować.
7: Nie jest łatwo, ale też myślę, że misjonarze, którzy są na miejscu, którzy opiekują się takimi lekarzami, robią wszystko, aby im ten pobyt uprzyjemnić. My też przeszkolimy taką osobę przed wyjazdem, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę. Nie wysyłamy lekarzy w rejony niebezpieczne, ale warto mieć na względzie pewne czynniki. Zaszczepimy też wyjeżdżających.
6: No tak, bo to jest ważne.
7: To jest bardzo ważne. Ważna jest też profilaktyka antymalaryczna. To wszystko Stowarzyszenie dla Świata zapewni takiemu lekarzowi. Więc jeśli ktoś jest medykiem, chciałby wyjechać, to prosimy o kontakt. Może być przez naszą stronę www.dlaświata.org, ale również można to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jesteśmy obecni, aktywni, działamy. Można się również bezpośrednio skontaktować ze mną. Nazywam się Justyna Janiec-Palczewska. Można mnie znaleźć łatwo na Instagramie, na Facebooku. Więc drodzy lekarze, drodzy znajomi lekarzy, zachęcam serdecznie do kontaktu, bo to jest ogromna, ogromna życiowa szansa na przeżycie czegoś niezwykłego, doświadczenie też takiej wdzięczności od pacjentów, no i też pomoc wielu ludziom.
6: Czy oprócz takich medycznych umiejętności jeszcze jakieś inne kompetencje takie osoby powinny posiadać, czy dobrze byłoby, gdyby miały?
7: Ja wysyłam lekarzy od bardzo wielu lat, chyba od ponad 20 lat. Mam takie niezwykłe doświadczenie. Byłam też wielokrotnie na takich misjach. Jeśli miałabym powiedzieć, wyróżnić taką jedną cechę, która jest potrzebna, to jest to elastyczność. Taka elastyczność w myśleniu, w działaniu. Raczej, jeśli coś się zdarzy niespodziewanego, nie poszukiwanie, dlaczego to się stało, tylko raczej taka elastyczność, która polega na pomyśleniu, co teraz? Co teraz powinienem zrobić, aby tą sytuację naprawić, aby sobie w tej sytuacji poradzić. Ja sama wielokrotnie widziałam, jak nasi lekarze operowali w świetle latarek, bo brakowało prądu.
6: Bo nie było prądu na przykład. Mhm.
7: Tak, w Afryce brakuje prądu permanentnie. Nie dalej jak wczoraj napisała do mnie siostra, która bardzo prosi o środki na panele słoneczne, bo tylko to jest pewne źródło prądu w Afryce, ponieważ porody w jej ośrodku odbywają się przy świetle latarek. Przy świetle latarek odbywają się też cesarskie cięcia, więc to jest tak naprawdę... Ja wyjeżdżałam wiele razy i ciągle przydarzały się nowe sytuacje. Wszystkiego się po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale... Ze wszystkiego jesteśmy sobie w stanie zrobić coś dobrego, poradzić sobie jakoś z tą sytuacją.
6: Czy lekarze wyjeżdżają tylko do krajów afrykańskich, wasi lekarze?
7: Nie tylko do krajów afrykańskich, ponieważ prezeska stowarzyszenia, pani dr Kinga Zastawna, która jest chirurżką, wyjeżdża na przykład do Indii. Wyjeżdża od lat za... nawet nie za środki stowarzyszenia, ale za własne środki. I tam pomaga misjonarzom przebadać dzieci chodzące do misyjnych szkół. Jakby robi też poza tym, to chyba nie jest tajemnica, mogę to powiedzieć, operuje żołnierzy ukraińskich, którzy działają na froncie.
6: Na froncie, wyjeżdża. Że trafiają właśnie.
7: Tak,
6: tam,
7: tak, tak. Mhm. Co jakiś czas też wyjeżdża w takie miejsca. Więc no, robimy wiele rozmaitych rzeczy, ale najważniejsze, co chcę przekazać, nie bójcie się Państwo. My mamy doświadczenie, wiemy jak to się robi i zachęcamy do kontaktu.
6: Ważnym tematem, ważną misją, tak można też to powiedzieć, waszą jest wirtualna adopcja.
7: Wirtualna adopcja to jest takie najnowsze dziecko Stowarzyszenia dla Świata. W ramach tej wirtualnej adopcji chcemy zachęcić rodziców, wirtualnych oczywiście rodziców z Polski, do dołożenia na edukację dzieci z Madagaskaru, dzieci z Kenii i z Kamerunu. Mamy już 3 miejsca, które się do nas zgłosiły. Ja sama mam wirtualną córkę, 14-latkę z Madagaskaru i postanowiłam jej pomóc, dlatego że wiem, jak bardzo edukacja jest ważna. Czasem niektórzy mówią, o, mi tam nikt nie pomógł, to ja też nikomu nie będę pomagać. To jest nieprawda. Prawdopodobnie nie zauważyliśmy, gdy nam nikt nie pomógł. My, kiedy pojawiamy się na świecie, to ktoś nam pomaga na ten świat przecież przybyć. To nie jest tak. My wszyscy ludzie jesteśmy ze sobą połączeni i bardzo ważne jest, żebyśmy pomagali, ponieważ to dobro do nas powraca i to ono nie powraca bezpośrednio, ale powraca w zmienionej formie. A poza tym jestem też psychoterapeutką i najpewniejszy sposób na poprawienie swojego nastroju to jest pomoc drugiej osoby. Bardzo sprawdzony, drugiej osobie bardzo sprawdzony, polecam każdemu, można wypróbować już dzisiaj.
6: Powiedz, Justyno, na czym polega dokładnie ta wirtualna adopcja? Co trzeba zrobić? Każdy się może zgłosić do tego?
7: Każdy się może zgłosić. Można to zrobić przez stronę Stowarzyszenia Dla Świata www.dlaświata.org. Tam na stronie znajdą Państwo zakładkę wirtualnej adopcji. Koszt takiej adopcji to jest 100 zł miesięcznie. Przez 10 miesięcy w roku, bo w wakacje nie musimy łożyć na edukację. Natomiast w ramach tego kosztu dzieci mają zapewnione mundurki, podręczniki, mają opłacone czesne w szkole i jeśli chodzi o Madagaskar, mają opłacony internat. Bo dzieci, które uczą się tam w takiej szkole księdza Ludwika Wawrzeczki, przybywają z dalekich wiosek i muszą zamieszkać w internacie. Więc wyobraźmy sobie, dla nas kwota 100 zł to jest czasem, to są czasem jedne zakupy, a dla tych dzieci to jest możliwość nauki i nie ma lepszego sposobu na wyjście z biedy w Afryce, jak właśnie edukacja.
6: No właśnie, chciałam zapytać o to, jak ważna jest edukacja właśnie w Afryce. W ten sposób się można wyrwać, prawda?
7: Tak.
6: Z tej biedy.
7: Z tej biedy. Tylko przez edukację, bo edukacja to jest, jak mówił Nelson Mandela, najpotężniejsza broń w walce z ubóstwem. Bez edukacji te dzieci, tak jak na przykład moja wirtualna córka, ona za chwilę byłaby wydana za mąż, miałaby własne dzieci i to nie jedno, wiele kolejnych i całe życie ciężko musiałaby pracować na ich utrzymanie w polu. Dzięki edukacji lepiej poradzi sobie w życiu. Będzie miała zawód, będzie mogła zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość dzięki środkom zdobytym przez ten zawód. Będzie tych dzieci miała przede wszystkim mniej, a jeśli mniej, bo później wyjdzie za mąż, a jeśli mniej, to oznacza, że lepiej będzie mogła o nie zadbać. To jest taki, wielu naukowców, badaczy tematu zastanawiało się, co jest najbardziej potrzebne w Afryce. I oczywiście jest to pomoc medyczna i właśnie edukacja.
6: Czy jest szansa na spotkanie takiego wirtualnego rodzica z takim dzieckiem adoptowanym wirtualnie?
7: Teoretycznie jest. Praktycznie my tego nie zalecamy. Z tych względów, że takie dziecko potem... trudno się z takim dzieckiem rozstać, bo jak powiedzieć jemu, że my wyjeżdżamy do bogatej Europy wieść nasze bezpieczne, spokojne życie, a ono musi zostać w Afryce. Poza tym te dzieci bardzo często pochodzą z takich rodzin niepełnych, ale jednak mają swoje rodziny, swoich rodziców, to miejsce, więc tutaj nie wyróżniamy. Ale jeśli już rozmawiamy, to przypomniała mi się taka bardzo ciekawa historia. Całkiem niedawno odezwała się do nas rodzina, która adoptowała dziewczynkę i w dokumentach odnośnie tej dziewczynki, bo rodzice wirtualni znają sytuację dziecka, było napisane, że rodzice dziewczynki nie mają ślubu, gdyż tata nie ma krowy, aby zapewnić jakby rodzinie byt. I ta rodzina zapytała się nas, ta rodzina z Polski, czy mogą taką krowę zakupić dla rodziny z Madagaskaru. Bardzo nietypowa sytuacja, ale zapytałyśmy misjonarza, czy to jest możliwe. On powiedział, że właściwie jest to możliwe. Taka krowa kosztuje około, w przeliczeniu na polskie pieniądze, około 2000 zł. Przekazaliśmy tą informację rodzinie w Polsce. I ta rodzina zdecydowała się tą krowę kupić. Więc krowa jest prawdopodobnie kupiona albo już w drodze do tej rodziny. Ślub ma się odbyć w wakacje. No, niezwykłe historie wokół tego się odbywają. I to jest takie piękne i takie ludzkie.
6: Czyli można nawet w taki sposób pomóc komuś, kupując krowę, co u nas wydaje się śmieszne, a tam jest bardzo, bardzo istotne, jak widać.
7: Tak, taka krowa, dzięki takiej krowie może cała rodzina się wyżywić. Ja znam sytuację takej rodziny z kolei z Kenii, gdzie babcia wychowuje 6 dzieci, ma bardzo malutki domek, wychowuje w nim 6 dzieci. Nie wszystkie dzieci się mieszczą w tym domku, więc niektóre śpią w takich lepiankach wygrzebanych w ziemi, ale cała 6 żyje dzięki 2 krowom, które ta babcia ma. I babcia teraz planuje sprzedać 1 krowę, aby wybudować większą chatkę, więc my tutaj staramy się zebrać środki na budowę tej chatki dla tej rodziny, aby tej krowy nie musiała się pozbywać. Więc tak, krowa to jest bardzo ważne źródło utrzymania zwierzęta, malutkie poletka. Z tego ci ludzie żyją, z tego żyją nasi podopieczni. Oni naprawdę ciężko pracują, aby się utrzymać, aby móc się wyżywić.
6: Zachęcamy w takim razie do tej wirtualnej adopcji i także apelujemy do lekarzy doświadczonych różnych specjalizacji do zgłaszania się do Fundacji dla Świata.
7: Tak, zachęcamy serdecznie. Można to zrobić przez naszą stronę www.dlaświata.org.
6: A zachęcała Justyna Janiec-Proczewska właśnie ze Stowarzyszenia Dla Świata w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia dla wszystkich.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Za nami muzycznie z kolei Kaśka Sochacka i Szum. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, który w tym momencie wszedł do naszego radiowego studia. Ale teraz na naszej antenie nie Piotr, ale Wiktor. Wiktor Dyduła.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 9, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sąd rodziny przejmie sprawę śmierci dziewczynki spod Nowego Tomyśla. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań organizuje imprezę dla miłośników jednośladów. Zbliża się 23 tydzień bibliotek. Sprawę śmierci 13-latki spod Nowego Tomyśla przejmuje sąd rodzinny. Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu zeszłego roku miał zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, powiedział, że w związku z tym, iż podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
3: W związku z tym, że ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma jej rówieśnik, 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie zgodnie z przepisami ustawy tego typu osób i obecnie to on prowadzi to postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
2: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu odbędzie się pierwsze takie święto dla fanów jednośladów. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań organizuje Miejskie Święto Rowerowe. Ma ono na celu połączenie wielu grup rowerowych i partnerów, by pokazać, jak te pojazdy łączą Poznań i tworzą jego wyjątkowy klimat. W planie są wspólne przejazdy, dyskusje oraz liczne warsztaty, zapowiada Tadeusz Mirski z Rowerowego Poznania.
4: Będziemy mieć faktycznie warsztaty serwisowania z jednej strony dla takich bardziej początkujących osób, a na przykład dla bardziej zaawansowanych będzie projektowanie rowerów kostiumowych. Dla dzieciaków będzie tworzenie sztrychówek podczas finału, który będzie się odbywał w niedzielę 24 maja wokół Centrum Kultury Zamek. Będzie edukacja rowerowa dla dzieciaków.
2: Impreza rozpocznie się 19 maja i potrwa do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale na niektóre z nich obowiązują zapisy przez stronę internetową stowarzyszenia.
1: Informacje kulturalne.
2: Już niedługo ruszy 23 tydzień bibliotek. Święto książek, bibliotek i wszystkich, dla których słowo pisane jest szczególnie ważne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. W Poznaniu zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje, zapowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu Katarzyna Wojtaszak.
5: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy. Natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach, to są i spotkania plastyczne, i literackie, i warsztaty z Lego. Mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych, ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie. Pierwsze

0: 8 maja o godzinie 17 w chwili 15 na Fabianowie. Naszym gościem będzie Piotr Bojarski.
1: Do akcji dołącza także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Na stronach placówek można znaleźć program wydarzeń. Tydzień rozpocznie się już w ten piątek i potrwa do 15 maja.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Język polski, matematyka i język obcy za maturzystami i trzy dni egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Ponad 5000 osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii w Warszawie. To absolwenci szkoły w chmurze.
3: Dlaczego wybrałyście szkołę w chmurze?
4: Daje nam dużo wolności. Mogłyśmy się, jeśli chodzi przede wszystkim o ten rok, to skupić po prostu na przygotowaniach do matury, bez tych zbędnych wszystkich innych przedmiotów, które nas nie interesują.
5: Chciałem po prostu uciec trochę od tej systemowej szkoły i mieć trochę więcej czasu na swoje pasje.
6: W chmurach pięknie zorganizowała wszystko. Jest 5000 ludzi, to rodzice 2000, takie małe miasteczko, nie odczuwa się, że są tłumy. Rodzice są zaopiekowani też bardzo.
7: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
1: Dzisiaj początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 język polski, o 14:00 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 8 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 5 stopni Celsjusza, jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20:28, sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 15 stopni Celsjusza, w sobotę 16, w niedzielę 21, i w poniedziałek także 21 stopni Celsjusza. Ta pogoda coś nie może się zdecydować na odpowiednią temperaturę. Ciągle zmienna.

Już prawie 7 minut po godzinie 9, po raz kolejny kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym radiem Emaus. Już za moment emocje konkursowe, no bo o 9.15 startuje konkurs poranny. Nagroda już czeka obok mnie. Zagadnienie jest także przygotowane, także zapraszam was bardzo gorąco do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. No ale zanim zaczniemy konkurs poranny na dobre za około 8 minut, to pogramy. No i cofamy się do pierwszej połowy lat 80. To jest, wydaje mi się, że jedyny hit tego zespołu, no ale wydaje mi się, że zespoły... Czasami tak z przymrużeniem oka patrzymy na te grupy, które mają tylko jeden hit. No ale właśnie, drodzy słuchacze, te grupy, tym grupom się udało w pewien sposób, no i mimo tego, że z jednego hitu żyją, no to jednak właśnie to jest ich czasami siła. Brązki Beat, Small Town Boy, tak zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie zadam wam pytanie w kontekście dzisiejszego Światowego Dnia Hasła i długo się zastanawiałem, jakie zagadnienie wam podrzucić do konkursu, ale dzisiaj będę was prosić o to, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło, to jest dzisiejsze zagadnienie w konkursie. Poranny ma koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę was o to, abyście napisali, czym się kierujecie, tworząc własne hasło, no bo dzisiaj mamy właśnie Światowy Dzień Hasła. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Konkurs startuje w tym momencie. No i co? Życzę wam powodzenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o to, abyście napisali, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło? Takie zagadnienie dzisiaj Wam zadajemy, dlatego że mamy dzisiaj Światowy Dzień Hasła, więc zapraszamy Was bardzo gorąco do dzisiejszej porannej zabawy, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. 7148 to numer SMS, jego treść to Emaus. Stawiacie następnie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie piszecie, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Ja na przykład trzymam kciuki najbardziej za, co prawda, gościa, który nie może uczestniczyć w konkursach radiowych, bo byłoby to przeciwko zasadom, ale najbardziej tutaj kibicuję Piotrowi Bielickiemu, który mam nadzieję, że dobiję do studia o godzinie 9.30 i porozmawiamy na temat tego, co przyniesie dzień, czyli jakie tematy będą w informacjach. Żartuję oczywiście, Piotra widzę przed sobą. Piotr na razie skupiony na pracy, jak zwykle, nie może być oczywiście inaczej, no ale Piotra usłyszycie w pełnej krasie o godzinie 9.30. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie, no bo mógłbym oczywiście gadać, no ale trzeba też oczywiście grać. Daria Zawiałow, Złamane Serce jest okej. Okay.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Jak tam się czujesz przy czwartku?
8: Rewelacyjnie.
7: No, piękna pogoda, cieplutko, słonecznie, nie pięknie. Tak. Nie, jest taka szaruba, że po prostu, no różnie bywa.
8: Takie dwa dni podobno mają być, ale na weekend ma się zmienić pogoda. Poprawić ją.
7: Dziękuję bardzo, to był Piotr Wielicki.
8: Nie. Mówiłem ja, Rząbek.
7: Nie, Rząbek. Jeszcze nazwiska nie zmieniłeś, chociaż kto wie, to może być, no.
8: Nie wiadomo.
7: Dobrze, ale już teraz poważnie zejdźmy na ziemię, chociaż na moment. Zdradź, Piotr, jakie informacje będą dzisiaj poruszane w naszych serwisach.
8: Jakie będą informacje poruszane? Otóż powiemy o kolejnej dostawie do Poznania autobusów wodorowych. Przyjechały kolejne z zamówionych bodajże 9 autobusów wodorowych. No więc ta nasza flota autobusów miejskich coraz bardziej zwiększa właśnie tę liczbę tych wodorowych.
7: Wodorowcy. Słyszeliśmy w serwisie w jednym. Piękne określenie, bardzo mi się spodobało.
8: Czekamy, bo o 12:00 będzie konferencja dotycząca pływalni, budowanej pływalni przy ulicy Taborowej. Mhm. Tam chyba jest już powolutku na finiszu. Powiemy o domku Masztalerza w Kościanie. Nie wiem, czy ty słyszałeś o tym domku. To jest
7: chyba nie.
8: Domek popada w bardzo wielką ruinę. Szpeci właściwie miasto, szpeci centrum, ale jest to i będzie rozebrany. W końcu tutaj taka decyzja zapadła, przekazany chyba zostanie miastu. To jest dom taki bardzo charakterystyczny, bo jeszcze zbudowany w takim stylu szachulcowym. A na ścianie tego budynku jest tablica poświęcona żołnierzowi, który poległ w czasie powstania wielkopolskiego, Franciszek Masztalerz właśnie. I dlatego mówi się o tym domek Masztalerza. No i będzie rozebrany ten domek. Co jeszcze mogę ci zdradzić, co będziemy robili dzisiaj? Jest taka akcja w Bibliotece Raczyńskich, co czytają Raczyńscy. To jest wystawa taka, którą można sobie obejrzeć w bibliotece. Właśnie będą konsultacje, powiemy też o konsultacjach społecznych dla seniorów, czyli czego potrzebują nasi seniorzy. No i myślę, że chyba to by było na ten moment wszystko.
7: Okej, czyli na razie byli to tajemniczy Piotr Wielicki, albo trzymasz jeszcze karty przy sobie, albo po prostu czekasz, co się wydarzy.
8: Co się wydarzy, no tak, bo to dopiero jest przecież 9.30, no to dzień przed nami.
7: Tak jest, przynajmniej dobrze, że powiedziałeś godzinę, to przynajmniej wiadomo, że radio jest na żywo. 9.33 nawet
8: 33 dokładnie.
7: Żeby, tak. bo w sumie tak sobie myślę, że ktoś mógł powiedzieć, jak to, przecież ja mam 3 minuty do przodu już. Nie, 9.33, dobrze powiedziałeś, radio jest na żywo, więc wszystko się zgadza. Także czekamy, co się wydarzy. No a ja czekam na najnowsze informacje, które przedstawisz o 10.
8: Oczywiście.
7: Mówił do was oczywiście Piotr Wielicki. Piotr, bardzo ci dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: A za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurności

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o to, abyście napisali, czym się kierujecie, tworząc własne hasło, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło? Na to czekamy w dzisiejszym Waszym zgłoszeniu w konkursie porannym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. 7148 numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy też piszecie na temat tego, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale póki co pogramy. Będzie Złoto na naszej antenie, a zaśpiewa Mrozu. Dobrze, że mroza, że nie ma mroźnej pogody, ale z drugiej strony no faktycznie no, jest chłodniej niż było zazwyczaj, więc w sumie ten Mrozu nawet się wpisuje na naszej antenie. Bez dygresji gramy, słuchajcie, Mrozu, Złoto.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, zapraszamy oczywiście do zgłaszania się. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o to, abyście napisali, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Czym się kierujecie, tworząc własne hasło, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj mamy akurat Światowy Dzień Hasła, więc pytanie, czy też to zagadnienie jest jak najbardziej na miejscu. Do wygrania dzisiaj książka Hibo Wardere Cięcie. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. Wysyłacie SMS pod numer 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, ale rozwiązanie konkursu już za około 6 minut, więc naprawdę nie ma na co czekać. My czekamy na Wasze zgłoszenia przede wszystkim. No ale zanim rozwiązanie konkursu, pogramy. Będzie teraz nieco spokojniej. Maciej Skiba, Chcę Ciebie częściej.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Hibo Wardere Cięcie. Prosiliśmy was dzisiaj w konkursie porannym, abyście napisali, czym się kierujecie, tworząc własne hasło. I pewnie niektórzy z was się zastanawiali gdzieś w międzyczasie, a dlaczego takie zagadnienie? A to dlatego, że dzisiaj właśnie mamy Światowy Dzień Hasła. No i przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie. Wygrywa Magdalena, która napisała w ten sposób. Hasło ma być oczywiste dla mnie, nieoczywiste dla reszty. Magdalena, książka Hibo Wardere Cięcie jest już twoja, także za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Obserwuj swój telefon, za moment dostaniesz SMS-a. Kolejny konkurs o godzinie 15:15. Już teraz zapraszam was do tego, aby wziąć w nim udział. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, podobnie jak dzisiaj, od godziny 6 do godziny 10, a od godziny 10 do godziny 14 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Na sam koniec Vanessa Carlton i A Thousand Miles. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: środku Europy, na zegarze 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rzeczniczka Praw Dziecka zgłosiła nowelizację Lex Kamilek. Chce wzmocnić system ochrony nieletnich. Kolejne autobusy wodorowe przyjechały do Poznania. Ruszyła 33. edycja konkursu Zielony Poznań. Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację ustawy Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku znęcania się. Po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci się poprawił, ale wciąż należy go zmieniać.
3: Nadal wymaga tego, żeby system się zmieniał i był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci, ale zawsze powtarzam, to nie jest system, to są ludzie, to są konkretni ludzie, którzy każdego dnia pomagają dzieciom, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo ciężka praca, natomiast cały czas mamy pracę do wykonania.
2: Rzeczniczka chce wprowadzić obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje. Nowelizacja proponuje powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Chce też wprowadzić obowiązek przekazywania informacji między instytucjami, które zajmują się dziećmi, gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania.
1: Informacje z Poznania.
2: Kolejne autobusy wodorowe są już we flocie MPK Poznań. Do przedsiębiorstwa dotarły pierwsze z 9 zamówionych Solarisów Urbino. Trwają odbiory tych pojazdów oraz szkolenia z zakresu ich obsługi. Do niedawna poznańskie MPK posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 elektrycznych, co stanowi 30% całej floty. Obecnie liczba ta zaczyna się zmieniać, trwają bowiem dostawy kolejnych zamówionych wodorowców. Autobusy zostały kupione ze wsparciem wynoszącym 100%. Umowę na dofinansowanie spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2024 roku. Ruszyła 33. edycja konkursu Zielony Poznań. Jest on skierowany do mieszkańców Poznania, którzy posiadają przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby, które opiekują się terenami wspólnymi lub takimi, z których korzysta więcej osób, na przykład przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Ważny jest cel konkursu, mówi Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
4: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni.
2: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. Wypełnione karty zgłoszeń można złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem e-doręczeń na adres Urzędu Miasta Poznania.
1: Informacje ze świata.
2: Poznańscy lekarze wylądowali w Kamerunie, gdzie rozpoczynają kolejną misję medyczną. Wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio planują zoperować nawet 150 pacjentów, głównie z przepuklinami. Dla wielu chorych to jedyna szansa na przeżycie. Anna Mikołajczyk z fundacji tłumaczy, że dla miejscowych przyjazd lekarzy to radość, ale niekiedy także źródło obaw.
5: To jest ośrodek misyjny, czyli prowadzony przez polskie siostry, które żyją z tymi ludźmi na co dzień. No to one są tym gwarantem tego bezpieczeństwa i zaufania też do naszych lekarzy. Poza tym pierwsza misja była tam w 2022 roku i część tych pacjentów dzisiaj żyje, uprawia pole. Także oni będą takimi świadkami tego, że można przyjść do naszych lekarzy.
2: Misja potrwa 3 tygodnie. W Kamerunie wielu mieszkańców nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. Około 30% mieszkańców żyje za mniej niż 5 zł dziennie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. pogoda.
0: Nie więcej niż 11 stopni, no może 12. Zobaczymy dzisiaj na termometrach w stolicy Wielkopolski. Jeśli 12, to najpewniej koło godziny 17. Do tego czasu raczej będzie chłodniej. Teraz opady deszczu będą spodziewane najbardziej w tej godzinie właśnie, między 10 a 11 i nawet trochę przed 12 jeszcze opady deszczu w Poznaniu mogą się pojawić. Później już sporo zachmurzonego nieba, ale niekoniecznie deszczowego. No i dzisiaj też wieczór będzie bardzo pochmurny, także na obserwację zachodu słońca w stolicy Wielkopolski raczej szans nie ma. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono dość wysokie, ale nie za wysokie, 1010 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra.

Gizela, Ludmiła, Sława, Benedykta i Ludomir, to oni dzisiaj mają swoje imieniny. Najserdeczniejsze życzenia także dla wszystkich jubilatów. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radio Emaus, a teraz przed nami Urszula.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jedna z pokus podpowiada, że wiara przynosi utrapienie, każe rezygnować z tak wielu przyjemności, ogranicza wolność i jest smutna. Dzisiaj Jezus mówi, że trwanie w Nim, choć wiąże się z trudem brania swojego krzyża i przechodzeniem przez ciasną bramę, przynosi radość. Wyrzeczenia są po to, by nie odstąpić od trwania w miłości Ojca. Zawsze chodzi o miłość. Jeśli tracimy ją z oczu, wszystko może nas zniechęcić i sprawić, że będziemy ludźmi smutnymi i narzekającymi. Czy widzę w mojej wierze źródło radości? Czy wierzę, że Jezus chce mojego szczęścia?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Piosenka na odstresowanie się. To będzie Papaja i Urszula Dudziak. Jeśli ktoś zna tekst, to niech śpiewa. Szczególnie propozycja jest to dobra, myślę, dla tegorocznych maturzystów. Zdecydowanie odstresowuje ta piosenka i zdecydowanie można całkowicie pomknąć myślami w inną stronę niż tylko stres związany z egzaminem, który przed wami, przed oczekiwaniem na wyniki. Myślę, że taka piosenka zaśpiewana wspólnie z Urszulą Dudziak na pewno zrobi wam dobrze. 13 minut po godzinie 10.

0: środku dnia.
1: Przed momentem Annie Lennox na naszej antenie, a ja ostatnio zachwycałem się utworem Annie Lennox wykorzystanym w jednym z filmów opowiadającym o hobbitach, o orkach, o tej przestrzeni związanej z Władcą Pierścieni i z tamtymi klimatami tolkienowskimi. Annie Lennox pięknie ubogaciła te obrazy swoim głosem i piosenką, która tam była wykorzystana. Utwór, którego nie przytoczę niestety teraz, bo nie mam go tutaj w swoich zapasach, ale jeśli chodzi o to, jakie utwory tu możemy dzisiaj zagrać, to już za chwilę, niedługo, bo o 10.45 wybierzemy się w muzyczną podróż w czasie. A zatem 10.45 wyruszamy i sprawdzimy, co wydarzyło się w muzyce 7 maja w przeszłości. I na pewno kilka przystanków zrobimy.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
7: Dawno, dawno temu. Były sobie dwie wieże. I to nie jest opowieść tolkienowska, tylko to będzie opowieść o dwóch księżniczkach. W dwóch różnych wieżach. Uwięzionych i rycerze tam biegli i ratowali. No tak mogłoby być, ale nie wiem, co mieli na myśli ekipa grupy Spin Doctors, bo oni teraz zaśpiewają utwór Two Princess.

No i wszystko jasne, jak to. Warto czasami zagłębić się nad tekstem, do którego nigdy wcześniej tak nie zaglądałem. Okazuje się, że to nie jest o dwóch księżniczkach, bo księżniczek tam mogło być więcej. Natomiast był jeden książę, drugi książę, prosili o rękę księżniczki, no i to na tym ta cała opowieść się tutaj zamyka. Przyjeżdżali, prosili o rękę, a czy księżniczka się zgadzała, czy nie? No o zaręczynach generalnie i o taka bajkowa opowieść. Grupa nazywa się Spin Doctors, Two Princess, a nie Two Princesses, a więc o dwóch książętach, a nie dwóch księżniczkach. Była to opowieść, no to taka mała korekta do wcześniejszej zapowiedzi.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Nie trzeba zapinać pasów, można nawet wziąć kubek z kawą do ręki i raczyć się tą kawą i słuchać tego, co za chwilę tutaj wybrzmi. Wyruszamy w muzyczną podróż w czasie.
0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Na początku Sztokholm i 1971 rok, dokładnie 7 maja tego roku, w Sztokholmie urodził się Eagle Eye Cherry, wokalista i kompozytor, który w 1998 roku wprowadził na listy przebojów single z piosenką Safe Tonight. No i jeśli chodzi o Eagle Eye, wychowywał się on w rodzinie muzyków. Jego ojciec był trębaczem jazzowym, Don Cherry, a siostrą wokalistka, no i tutaj pewnie wielu z was ją zna, Nene Cherry, to jego siostra, a siostrą przyrody notabene tego człowieka, Eagle Eye Cherry, jest piosenkarka Titio. A zatem dzisiaj urodziny Eagle Eye Cherry, urodził się 7 maja 1971 roku, ale dzisiaj także data ważna, jeśli chodzi o irlandzką grupę Snow Patrol. W 2006 roku wprowadziła ona na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii swój krążek zatytułowany Eyes Open. Album zdobył też pierwsze miejsce w Irlandii i Australii, a na płycie znalazły się m.in. kompozycje You're All I Have oraz ballada Chasing Cars. No i teraz u nas najpierw Eagle Eye Cherry, dzisiejszy jubilat, a potem grupa Snow Patrol. Posłuchajmy.

0: Eagle Eye Cherry i później Snow Patrol w muzycznej podróży w czasie. Przyznacie sami, że Snow Patrol tak nostalgicznie i delikatnie, a nie zawsze tak grają. Czasami są bardzo energetyczni.
1: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Czy Poznań potrzebuje Centrum Nauki i Sztuki? Zbada to specjalny zespół. Jak reagować na zagrożenia? O tym m.in. na zbliżających się targach Protega w Poznaniu. Donald Tusk przybył do Watykanu. Spotka się z papieżem Leonem XIV. Poznańscy radni przychylają się do pomysłu stworzenia w stolicy Wielkopolski Centrum Nauki i Sztuki. Członkowie Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych chcą, by prezydent miasta powołał zespół, który zbada, czy taki obiekt jest w mieście potrzebny. Z pomysłem stworzenia takiego centrum wyszli społecznicy ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz. Jako potencjalną lokalizację centrum wskazali arenę. Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek uważa jednak, że w arenie jest miejsce na poznański sport, a nie na naukę.
3: My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na, powiedzmy, umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów. Bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów. Uważam, że nie musimy wymyślać trochę od początku.
2: Szacowany koszt budowy nowoczesnego obiektu to od 300 do 600 milionów złotych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Mieszkańcy Poznania nauczą się reagowania w sytuacjach kryzysowych. W drugiej połowie maja w stolicy Wielkopolski odbędą się targi Protega. Druga edycja imprezy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej to okazja dla firm, by zaprezentować swoje nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie. Tym razem wydarzenie będzie także otwarte dla mieszkańców. Przeprowadzone zostanie pilotażowe szkolenie dla około 100 osób. Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za budowanie odporności społecznej, mówi zastępca komendanta Wielkopolskich Strażaków starszy brygadier Sławomir Brandt.
4: Każdy w dziedzinie ochrony ludności ma coś do zrobienia. Nie tylko wojewoda, nie tylko prezydent, nie tylko straż pożarna, ratownictwo medyczne czy wojsko. Każdy z nas ma lekcję do odrobienia.
2: Zapisy na szkolenia ruszą w przyszłym tygodniu. A 21 maja w Teatrze Polskim w Poznaniu będzie można poznać efekty dochodzenia historyczno-teatralnego, które przeprowadził i opisał profesor Dariusz Kosiński. Wykład i prezentacja pod tytułem Faust, Jerzy Grotowski, rekonstrukcja ma stanowić próbę ożywienia przedstawienia sprzed 66 lat, jak i ukazania możliwości alternatywnej interpretacji całej drogi twórczej Jerzego Grotowskiego, mówi rzeczniczka prasowa Teatru Polskiego w Poznaniu Katarzyna Szramko.
5: To jest rzecz bez precedensu. Raz, że niezwykłym jest powrót do tego Fausta sprzed 66 lat. Fausta, który był z wielu różnych względów bardzo oryginalnym i niespotykanym wystawieniem. Przede wszystkim Grotowski, który wystawił go w Teatrze Instytucjonalnym, a był wtedy kierownikiem Teatru 13 rzędów. A po drugie, wystawił go z wybitnym scenografem Piotrem Potworowskim.
2: Rekonstrukcja przedstawiona na żywo przez Dariusza Kosińskiego stanowi także prezentację jego najnowszej książki Grot Fausta, faktyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego oraz wpisuje się w element obchodów jubileuszu 150 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Wejściówki można nabyć na stronie teatru.
1: Informacje ze świata.
2: Premier Donald Tusk przybył do Watykanu na spotkanie z Leonem XIV. W prezencie papież otrzyma pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszę, napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Po audiencji odwiedzi Grubiana Pawła II. Kolejnym punktem wizyty Donalda Tuska we Włoszech jest spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Deszczowo w Poznaniu się zrobiło. Popada to tu, to tam. Stolica Wielkopolski jest tak duża, że w niektórych częściach może padać, a w niektórych częściach jeszcze deszczu pewnie nie widać, ale bądźcie na to przygotowani. Jeszcze w tej godzinie też sporo deszczu się pojawi, ale później już tylko pochmurne niebo nad Poznaniem, aż do zachodu słońca, którego pewnie nie będziemy widzieć. Zachód planowany jest na godzinę 20:28. Oczywiście, jeśli słońce się nie spóźni. Nie będziemy mogli tego zweryfikować, gruba warstwa chmur nam to przeszkodzi. Dobra jakość powietrza? No tak, no oczywiście, no bo skoro wiatr i skoro deszcz, no to powietrze musi być czyste, a dzisiaj porywy wiatru dochodzą do 25 km na godzinę. Tak też będzie jutro. W nocy nieco słabiej, bo porywy w nocy sięgną 20 km na godzinę. Niestety, i to mówię z przykrością, niekorzystne warunki biometeo zarówno dziś, zarówno w nocy będą, jak i jutro także. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono będzie stopniowo rosło do 1014 hektopaskali. Wzrośnie dzisiaj w ciągu dnia. W nocy już będzie na poziomie 1018 hektopaskali, a jutro wzniesie się nawet do poziomu 1020 hektopaskali. W sobotę ma być aż 16 stopni na termometrach. Mówię aż, ale bywało ostatnio więcej, więc 16 stopni, no to i tak będzie całkiem ciepło. Z tym, że uwaga, tu jest mała gwiazdka do tej informacji. Noc z soboty na niedzielę będzie z tego wszystkiego najchłodniejsza, bo na termometrach z soboty na niedzielę zobaczymy 4 stopnie, a jeśli powieje konkretnie, no to odczuwalna temperatura będzie dużo, dużo niższa.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dużo dobrej muzyki, ciekawe audycje to jedno, ale też dbałość o czystość języka polskiego i o prawidłowe wysławianie się, o to, co w języku polskim jest zawiłe, żeby to jednak odkręcić nieco i żeby to trochę upublicznić i rozpopularyzować. O tym już za chwilę profesor Jerzy Bralczyk, ale najpierw zagramy jeszcze. Początek tej godziny rozpocznie Snowman.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Krystyna ma pewien problem z pisownią nazw jednostek administracyjnych, które według niej są w pewien sposób różnie zapisywane. Nie jest ta pisownia ustabilizowana. Więc mamy na przykład małymi literami powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, a na przykład starosta bydgoski, mimo że bydgoski jest przymiotnikiem, to oba te wyrazy są wielkimi literami zapisywane. Nie jest to sprawa zupełnie łatwa. Ja sam czasem mam wątpliwości, czy pisać województwo mazowieckie wielkimi czy małymi literami. Potem sobie zasady przypominam i piszę małymi literami. Otóż dobrze jest rozróżniać, choć nie dla wszystkich to łatwe, jednostki samorządu, czyli organy władzy, czyli podmioty prawne, które mają niejako prawo do bycia nazwami własnymi, czy też nosić nazwy własne, od geograficznych okręgów, które także są administracyjnie wyróżnione. I mamy dlatego na przykład województwo mazowieckie, bliski mi powiat ciechanowski, pisane od małych liter. Gmina także, ale przy gminie rzadko się zdarza, chyba w ogóle się nie zdarza, przymiotnik. Pojawia się już nazwa miejscowości, która jest siedzibą stolicy, stolicą gminy. I dlatego mój bliski mi także gmina Grudusk na przykład, gmina małą literą, Grudusk dużą. Jest pewien wyjątek, bo na przykład powiat Bydgoszcz, który będzie powiatem miejskim, ma Bydgoszcz jednak zapisywaną, bo to rodzaj żeński, dużą literą, od dużej litery i dlatego można mówić tu o jakiejś niekonsekwencji, ale to jest wątpliwa niekonsekwencja, bo powiat bydgoski czy województwo bydgoskie już małymi literami zapiszemy jako nazwy okręgów geograficznych. Natomiast jeśli mówimy o podmiotach prawnych, wówczas pojawia się wielka litera, bo to już są organy władzy i dlatego też możemy tak zapisywać starosta bydgoski, który jest nazwą instytucji, ale także i województwo czy powiat, jeśli taką właśnie reprezentuje w tym przypadku taki tego rodzaju byt. Nie jest to zupełnie proste, ale jednak w jakiś sposób logiczne. Administratorzy na pewno to dobrze rozróżniają, co jest jednostką samorządu, czyli organem władzy, a co okręgiem geograficznym.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Czy 7 maja to jest dobry dzień, żeby się wybrać na jakieś wydarzenie kulturalne? No być może tak, dlatego już za chwilę o 11.30 serwis kulturalny na naszej antenie i będę miał kilka dla Was propozycji.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: 11.30. Pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, ale nie ostatni. Kolejny będzie o 16.30, ale najpierw skupmy się na tym, co jeszcze przed nami. I teraz pierwsza propozycja. Miałem trochę dylemat, czy o tym mówić, czy to wydarzenie kulturalne, czy też nie. No ale okazuje się, że jeśli chodzi o wodę z płynem, takim płynem na przykład do kąpieli albo do tworzenia wyjątkowych kształtów zwanych bańkami mydlanymi, no to jednak może być to wydarzenie kulturalne i na tyle ciekawe, że o godzinie 17 dzisiaj w Auli Artis w Kolegium Da Vinci taki teatr baniek mydlanych. Jeśli chcielibyście się wybrać, to myślę, że warto. O godzinie 17 Aula Artis zaprasza na bajeczny festiwal baniek mydlany połączony z niesamowitą dawką humoru oraz mocą pozytywnych wrażeń dla całej rodziny. Mydlaneczka, prymuska mydlanej edukacji, wróżka czarodziejówna, mądra nauczycielka, profesor Bulbulas, osobliwy naukowiec, a także wy, widzowie naszej Bańkolandii. To wszystko będzie w przestrzeni Auli Artis. Dzisiaj o godzinie 17 teatr baniek mydlanych i możecie wziąć w nim udział. Blizny. To już poważny temat. Blizny, krajobraz po przemyśle. Spotkanie autorskie z Martą Tomczok. Kim jest Marta Tomczok? To historyczka literatury, która obecnie zajmuje się badaniami nad pamięcią o przemyśle ciężkim. Zbiera i archiwizuje historie mówione pracowników górnictwa. Interesuje się także tematyką środowisk społecznych, konsekwencji uprzemysłowienia. Jest stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatką konkursów Narodowego Centrum Nauki. Regionalną reprezentantką European Society for Environmental History. Pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. No i to ona dzisiaj będzie prezentować o godzinie 18 Blizny, czyli krajobraz po przemyśle. No i okazuje się, że po 1945 roku badania geologiczne w Polsce nabrały tempa. Odkryto złoża węgla brunatnego, miedzi, siarki i rozpoczęło się wielkie uprzemysłowienie. Pod kopalnie, huty i elektrownie, takie jak Turów czy Bełchatów, potrzebny był pusty teren. Wraz z powstaniem nowych ośrodków przemysłowych kurczył się lub wręcz znikał to, co wiązało się z miejscowościami. Takie miejscowości jak Opolno i Rybarzowice na Łużycach, Kazimierz Biskupy i Pątnów w Konińskiem, Bogomice i Rapocin pod Głogowem i wiele, wiele innych tego typu miejsc. Marta Tomczok, historyczka literatury, odwiedzała i analizowała, jak wielki wpływ na te miejsca miał właśnie przemysł. Krajobraz po przemyśle. Blizny. Spotkanie autorskie z Martą Tomczok dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek. dostępne jest to wydarzenie także dla osób z niepełnosprawnościami, a więc może warto się wybrać. Godzina 18, CK Zamek, Blizny, Krajobraz po Przemyśle i spotkanie autorskie z Martą Tomczok. Pokaz filmowy z dyskusją to już propozycja Galerii Miejskiej Arsenał przy ulicy Stary Rynek 6. No i to będzie pokaz filmowy z dyskusją Na zawsze w moim sercu, 27 pięter Alterii. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza na ten właśnie dokument, bo to poruszający portret wiedeńskiego osiedla Von Park Alteria, jednego z najbardziej znanych przykładów powojennej architektury społecznej. Film ukazuje tę wyjątkową przestrzeń jako miasto w mieście, w którym architektura staje się narzędziem budowania wspólnoty i codziennego dobrostanu mieszkańców. Reżyserka łączy osobistą perspektywę z wnikliwą obserwacją życia mieszkańców, pokazując, jak modernistyczna wizja lat 70. funkcjonuje dziś, między utopią a rzeczywistością. To opowieść nie tylko o architekturze, ale przede wszystkim o ludziach i o relacjach ich z przestrzenią. Wprowadzenie do tej dyskusji dokona dr Jędrzej Suchecki, a po projekcji dr Jędrzej Suchecki i Katarzyna Podlewska będą z Państwem rozmawiać. Spotkanie ma być przestrzenią do refleksji nad współczesnym mieszkalnictwem, rolą architektury społecznej oraz wyzwaniami projektowania inkluzywnych i trwałych struktur miejskich. Warto się wybrać. Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, dzisiaj o godzinie 18. No i jeszcze takie muzyczne zaproszenie. Blue Note, ten klub, zaprasza dzisiaj na koncert Skicki Skiuk o godzinie 19. Wyjątkowy zespół, który redefiniuje jazz. Nie lubią porównań z innymi muzykami, chyba że do wyimaginowanej współpracy Wayne'a Shortera z Led Zeppelin pod kierownictwem Franka Zappy. Ich nazwa powstała z połączenia końcowych sylab nazwisk muzyków. Dziś jest synonimem muzycznego buntu i przełamywania schematów. Dariusz Rubinowski, saksofon tenorowy, Jakub Mizeracki, gitara, Roman Chraniuk, kontrabas i Jakub Miarczyński, perkusja. Jeśli chcecie ich usłyszeć, to dzisiaj o godzinie 19 w klubie Blue Note wystąpią. I jeszcze jedno zaproszenie na 14 maja, czyli dokładnie za tydzień. Wiara i Rozum. Kolejna odsłona konserwatorium, która odbędzie się właśnie 14 maja o godzinie 18 na Wydziale Fizyki i Astronomii UAM przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 2. No i tutaj będzie wykład Spór o status ludzkiego embrionu. Ten wykład wygłosi ksiądz profesor Marian Machinek. Wydarzenie jest organizowane przez grupę profesorów z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i wspierane przez parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Poznaniu oraz Duszpasterstwo Akademickie Morasko. Jeśli chcecie się wybrać, to ważne, bo to nie wykład kierowany tylko do studentów, ale także do wszystkich innych zainteresowanych osób, studentów, profesorów, jak i wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nim udział. Ten wykład w ramach Konserwatorium Wiara i Rozum już 14 maja o godzinie 18 na Wydziale Fizyki i Astronomii przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 2. I jeszcze jedno zaproszenie, to już w zasadzie zaproszenie na Boże Ciało, 4 czerwca i wtedy w Tobie żyje. Wieczór adoracji i uwielbienia w Boże Ciało. Poprowadzi ten wieczór ksiądz Michał Tomiak, znany duszpasterz. 20. Uwielbienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 21. Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. No i o godzinie 22. apel. A i gdzie to wszystko będzie? No, to będzie plac przy kościele świętego Antoniego Padewskiego i kaplicy wieczystej adoracji, a więc Poznań Starołęka. 4 czerwca zaprasza W Tobie żyje wieczór adoracji i uwielbienia w Boże Ciało. Poprowadzi ten wieczór ksiądz Michał Tomiak. O, oczywiście przy współpracy z Duchem Świętym. Jakże mogłoby być inaczej?
8: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Przed momentem Goja. A teraz też po polsku zagramy, ale to będzie męski głos. Mietek Szcześniak.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Gastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

że Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już ponad minuta po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Na południu Wielkopolski płonie magazyn energii. W tym wydaniu informacji powiemy także o wyjątkowej wystawie w Poznańskiej Bibliotece Raczyńskich. Od rana wielkopolscy strażacy walczą z poważnym pożarem w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Ogień pojawił się po zapaleniu akumulatorów dużej mocy znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze. Początkowo strażacy obsypali kontener piaskiem i rozpoczęli jego schładzanie, jednak temperatura wewnątrz stale rosła, a pożar się rozwijał. W związku z tym ewakuowano ponad 60 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. Obecnie na miejscu pracują strażacy z 24 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Gostyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 25-letniego mieszkańca Poznania, który przewoził znaczne ilości narkotyków. Pojazd, którym poruszało się łącznie 3 mieszkańców stolicy Wielkopolski, został zatrzymany do kontroli w miejscowości Kunowo. Tam zabezpieczono nielegalne substancje, relacjonuje Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni 3 woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana i metamfetamina. Kryminalni przeszukali również pojazd. Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana.
2: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 316 gramów narkotyków, w tym ponad 204 gramy metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany. 25-latkowi grozi do 15 lat więzienia.
0: Informacje z Poznania.
2: Wielkopolanie mogą sprawdzić, co czytali Raczyńscy. W Bibliotece Raczyńskich można oglądać wystawę właśnie pod tym hasłem, która pokazuje książki znajdujące się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli tego rodu. Na wystawie zaprezentowane zostaną łącznie 64 woluminy, którym towarzyszyć będą reprodukcje portretów i fotografii ich dawnych właścicieli, mówi rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
4: Można zobaczyć m.in. książki ze zbiorów Konstancji Raczyńskiej czy Edwarda albo Atanowego Raczyńskiego. Dowiedzieć się też trochę więcej o tych postaciach właśnie poprzez pryzmat tego, co czytali, co mieli w swoich zbiorach, a często są to książki dosyć zaskakujące ze względu na przykład na tematykę.
2: Eksponowane książki wyróżniają się zachowanymi śladami użytkowania, wpisami na kartach tytułowych i innymi znakami pozwalającymi odtworzyć ich historię. Wystawę można oglądać do 12 czerwca w Galerii Atanazego.
0: Informacje z kraju.
2: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum miałoby odbyć się 27 września i zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolnej. Zgodnie z konstytucją prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Wymaga to jednak zgody Senatu wyrażonej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Pożar w Wielkopolsce, o którym wspominała Ania Hajduczek. No i niewątpliwie przydałby się deszcz. I deszczu w tej godzinie nie powinno zabraknąć. W całym naszym regionie raczej popada teraz, właśnie w tej godzinie. No i to jest dobra informacja, szczególnie dla strażaków. Jeśli chodzi o deszcz, to też jest dobra informacja, jeśli chodzi o rolników. No i jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest bardzo dobra informacja, bo jakość powietrza dzięki temu też jest dobra. 1012 hektopaskali na barometrach, ale ciśnienie będzie rosło. W nocy wzrośnie do 1018 hektopaskali, a jutro nawet do 1021 hektopaskali. Niestety nie mam dobrych informacji dla meteopatów. Dzisiaj warunki biometeo niekorzystne, jutro też niekorzystne. W nocy będzie mała przerwa, ale to nie znaczy, że biomet będzie korzystny. W nocy będzie po prostu obojętny, neutralny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Uśmiechnięta i radosna koleżanka redaktor. Witam cię serdecznie.
1: Witam również.
0: Anna Hajduczek. Uśmiechnięta i od razu tym pozytywnym klimatem, pozytywną energią tutaj zaraża i bardzo dobrze, bo warunki biometeo podobno dzisiaj nie sprzyjają. Tobie nie sprzyjają?
1: No jak tak patrzę za oknem, to chyba to się wszystko składa.
0: Tak? Nie, no. Ja się cieszę w sumie, że pada. Okay. Ja się bardzo cieszę. Ja mam ogród, więc niech pada.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Słabość Boga. Cóż więcej może człowiek powiedzieć? Cóż więcej zrozumieć, mówiąc Bóg? Nie ogarnął go najtęższe rozumy świata. Tym, co choć trochę możemy zrozumieć, to prawda o Bogu, który jest miłością, bo miłości wszyscy doświadczamy w życiu, w większym lub mniejszym stopniu. To jednak tylko kropelka tej ludzkiej w oceanie Bożej. Możemy ośmielić się powiedzieć, że wszechmocny Bóg ma jedną słabość. On nie potrafi nie kochać człowieka. Pomyśl, czy moje serce raduje się z miłości Boga?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Cofnęliśmy się w czasie nieco muzycznie. Przed momentem Robert Plant i teraz też będzie trochę cofnięcie się w historii. Janis Joplin pojawi się na antenie i zaśpiewa utwór Summertime. Jeśli ktoś chce, może jej potowarzyszyć, ale tak jak ona to zaśpiewa, to chyba nikt jej nie dorówna.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze 12:30.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: W tym roku obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, prognozują ekonomiści.
8: Do końca roku ta rada może dojechać ze stabilnymi stopami procentowymi.
7: W Polsce trwa susza, alarmują hydrolodzy. Zagraża to wegetacji roślin i zbiorom.
9: Jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja suszy glebowej.
7: Pracownicy prywatnych firm mogą wnioskować o wliczenie umów zleceń do stażu pracy. I o tym m.in. dziś w bilansie. Piotr Wielicki, zaczynamy.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: O obniżkach stóp procentowych w tym roku trzeba zapomnieć, uważa główny ekonomista banku PKO SA Ernest Pytlarczyk. Zdaniem eksperta przestrzeń do cięcia stóp pojawi się w przyszłym roku, kiedy inflacja prawdopodobnie spadnie.
8: Rynek cały czas wycenia podwyżki. My myślimy, że do końca roku ta rada może dojechać ze stabilnymi stopami procentowymi. Obecny poziom stóp procentowych jest neutralny dla gospodarki. Co to oznacza? To oznacza tyle, że to jest taki poziom, w którym ta akcja kredytowa ma szansę się materializować i być na naprawdę wysokim poziomie. Na początku roku wydawało się, że te 2-3 obniżki mogą się wydarzyć w tym roku, bo inflacja byłaby poniżej 2%. No teraz ta ścieżka inflacji jest już wyżej. Trzeba na nią patrzeć, co tam się dzieje.
7: Oczekiwano wyhamowania inflacji, a jest kolejny wzrost. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że na koniec kwietnia wzrosła do 3,2%. W marcu było to 3%. Ernest Pytlarczyk mówi, że jeśli zwrócić uwagę na szczegóły, marcowy wskaźnik był nienaturalnie niski na tle zmian na rynku ropy naftowej i paliw.
8: Po prostu GUS pewne rzeczy poszacował inaczej niż analitycy, a w tym miesiącu okazało się, że te wyższe ceny paliw zostały odzwierciedlone w wskaźniku kwietniowym.
7: Wydarzenia na Bliskim Wschodzie przełożyły się na zmianę prognoz banku dotyczących na przykład tempa wzrostu gospodarczego w tym roku.
8: Inflacja będzie prawdopodobnie w okolicach 3% i powyżej. Trzeba powiedzieć wprost, że analitycy zmieniają te prognozy z tygodnia na tydzień, dlatego że śledzą, co się dzieje na i stacjach benzynowych, ale przede wszystkim w tej geopolityce. My zmieniliśmy szacunki, obniżyliśmy już dynamikę PKB, na razie o 0,2 punkta procentowego, dlatego że weszliśmy z niezłym rozpędem w ten nowy rok. Konsument też radził sobie nieźle, a to, co się teraz dzieje, najszybszym kanałem będzie właśnie kanał przez konsumenta, bo konsument bardzo reaguje negatywnie na taką inflację kosztową, a to jest taka inflacja kosztowa i tą konsumpcję trzeba będzie tutaj weryfikować w dół.
7: Więcej danych na temat kwietniowej inflacji GUS poda w połowie maja. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, powiedział, że jest to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
9: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również w tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
7: Susza glebowa trwa w prawie całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach: zlewni Górnego Sanu, Górnej Wisły, Górnej Warty i Lizwarty, a także Radomki i Jeziorki. Susza hydrologiczna jest także w zlewni Górnej Noteci oraz Iny i Płoni. Pracownicy prywatnych firm mogą się zwrócić z wnioskiem o wliczenie m.in. umów zleceń do stażu pracy. Doświadczenie zdobyte poza etatem, również w działalności gospodarczej czy za granicą, będzie mogło podnieść uprawnienia pracownicze, na przykład wydłużyć urlop. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS, przypomina regionalny rzecznik pracowy ZUS-u w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.
10: Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą platformy usług elektronicznych EZUS. Od 1 stycznia tego roku na EZUS jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy i ma on symbol USP. Każdy pracodawca może już teraz zdalnie zweryfikować zaświadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał w odpowiedzi na wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
7: 1 stycznia przepisy objęły pracowników sektora finansów publicznych. Do 28 kwietnia do ZUS wpłynęło prawie 640 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia związanego ze stażem pracy. W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT.
11: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
7: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. Coraz mniej kobiet studiuje na kierunkach technicznych, wynika z najnowszego raportu Kobiety na Politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy od niemal 20 lat zachęca absolwentki szkół średnich, by wybierały kierunki ścisłe. Przez lata odsetek studentek na uczelniach technicznych rósł. Teraz to się zmieniło. Na kierunkach związanych z nowymi technologiami kobiety to niecała 1/5. Współautorka raportu, dr Anna Knapińska z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, mówi, że na niektórych kierunkach pań nie ma praktycznie wcale.
12: Te najbardziej zmaskulinizowane kierunki, czyli takie, gdzie ta przewaga mężczyzn jest duża, rzeczywiście mają takie udziały, na przykład 96-97% mężczyzn, więc to są pojedyncze kobiety na tych kierunkach. To jest automatyka i elektrotechnika, na przykład informatyczne zastosowania informatyki.
7: Alicja Bakomska jest na 5 roku inżynierii internetu rzeczy na Politechnice Warszawskiej. Potwierdza dane płynące z raportu.
13: Jak zaczynałam studia na pierwszym stopniu, to były 4 dziewczyny na 20 osób, które były na kierunku. Obecnie na studiach magisterskich jest tych dziewczyn 2 na 15 osób. Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby no, w takiej mniejszości być. Ale to nie jest tak, że to jest aż tak ciężkie.
7: Aby przyciągnąć absolwentki na politechniki, największe polskie uczelnie techniczne organizują dni otwarte skierowane właśnie do pań. I to wszystko w tym bilansie. Piotr Wielicki, do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie. No i niesamowita historia związana z tym wycieczkowcem. Idylla, czyli przewspaniały rejs, zmienił się nieco w dramatyczną walkę, bo statek Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął już z Republiki Zielonego Przylądka i teraz kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. Wiadomo o osobach zakażonych na pokładzie. Wśród nich są także Polacy, ale nie są osobami zakażonymi. Wśród pasażerów są Polacy. To ważne, żeby podkreślić, że Polacy nie są zakażeni tym wirusem, ale statek z osobami, które są zakażone, także zmierza teraz w stronę Wysp Kanaryjskich. Jeśli chodzi o samą Teneryfę, on dotrze do portu Grandilla na Teneryfie w ciągu 3 dni. Ten statek, tak podaje radio RMF24, no, trwa walka o to, żeby ustalić w ogóle, skąd ten wirus się pojawił. Hantawirus, który okazuje się, że przenosić się może w wyjątkowych przypadkach także z człowieka na człowieka, a to zdecydowanie utrudnia izolację tutaj, żeby wyizolować gdzieś osoby zakażone. Niemniej jednak póki co statek jest w trasie na Wyspy Kanaryjskie, no i wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości, aby ten wirus się nie rozprzestrzenił. Wszystkie bieżące informacje na ten temat będziemy Państwu podawać niezwłocznie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wycieczkowiec z hantawirusem to jedno, ale druga sprawa to ewakuacja w Wielkopolsce. Płonie magazyn energii, trwa pożar w Czajkowie, no i tam trwa walka strażaków o to, żeby ten pożar się nie rozprzestrzenił. Obecnie akcja polega na schładzaniu akumulatorów w kontenerze, bo zapaliły się te akumulatory, no i stąd też ta akcja jest bardzo trudna, aby ją opanować. Być może najświeższe dane będziemy mieli już o 13, więc punktualnie o 13 informacje Radia Emaus i wtedy więcej szczegółów na naszej antenie. Choć nie jestem tego pewien, bo to oczywiście są zbierane informacje przez naszych reporterów i wydawców informacji.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Płonie magazyn energii na południu Wielkopolski. Między innymi teraz o tym w informacjach Radia Emaus, bo już 2 sekundy po godzinie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznaniak zatrzymany w ramach antypedofilskiej akcji pod kryptonimem Hellfire. W informacjach Radia Emaus powiemy także o wizycie Donalda Tuska w Watykanie. Poznaniak wśród zatrzymanych w sprawie dotyczącej pedofilii. Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o zatrzymaniu łącznie 123 osób podejrzanych o sprowadzanie, posiadanie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W ramach operacji Hellfire przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono około 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. 37-letni poznaniak został już przesłuchany i przyznał się do posiadania takich materiałów. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 15 lat więzienia. Już prawie 100 strażaków walczy z pożarem magazynu energii w Czajkowie na południu Wielkopolski. Jak mówiliśmy w poprzednim wydaniu informacji Radia Emaus, ogień pojawił się po zapaleniu akumulatorów dużej mocy znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze. Początkowo strażacy obsypali kontener piaskiem i rozpoczęli jego schładzanie, jednak temperatura wewnątrz stale rosła, a pożar się rozwijał. Konieczne było ewakuowanie kilkudziesięciu osób z terenu zakładu, na którym znajduje się magazyn, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
3: Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego.
2: Według informacji Radia Poznań pożar zaczął wydobywać się na zewnątrz i jest w tym momencie trudny do opanowania. Na wniosek wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabisz-Szulc do osób przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego został wysłany alert RCB, apelujący o niezbliżanie się do miejsca pożaru, zamknięcie okien i w miarę możliwości niewychodzenie z domu. Na czym polega dobry wolontariat? Jakie pomysły warto zrealizować i jak zachęcić rówieśników do działania? To tylko niektóre kwestie, o jakich będzie mowa podczas trzeciej już edycji Poznańskiego Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzenie odbędzie się 25 maja w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz dobrych praktyk związanych z wolontariatem młodych ludzi. W planie m.in. wykłady oraz warsztaty tematyczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Donald Tusk zapewnił, że dopóki jest premierem, będzie szukał porozumienia z Kościołem. Szef rządu przekazał to podczas audiencji papieżowi Leonowi XIV i kardynałom, z którymi rozmawiał. Poruszone zostały również tematy wojny w Ukrainie i obronności Polski. Premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że jest zadowolony i poruszony spotkaniem z papieżem, mimo odmiennych opinii w niektórych tematach, na przykład lekcji religii w szkole.
4: Tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski i ja tak też rozumiem misję mojego rządu i moją osobistą, jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, szukać takich dobrych porozumień.
2: Premier zaprosił papieża w imieniu rządu i narodu do Polski, choć data nie została jeszcze ustalona. Podczas wizyty w Rzymie Donald Tusk spotka się również z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziesięć stopni na termometrach teraz w Poznaniu? No chyba tak, chyba koło 10. I ta temperatura może nieznacznie wzrastać, ale momentami pojawia się deszcz i trochę wiatru i to ochładza zdecydowanie nas i temperatura jest niższa. Teraz ta odczuwalna, moi drodzy, jest na poziomie 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie dość wysokie, ale jeszcze będzie rosło, 1012 hektopaskali. Jutro wzniesie się do poziomu 1020 hektopaskali, więc to będzie naprawdę spory wzrost ciśnienia atmosferycznego. No i jeśli chodzi o noc nadchodzącą. To też jest istotna informacja. W nocy padać nie powinno, ale chmur będzie na tyle dużo na niebie, że nawet zachodu słońca pewnie nie uda nam się w Poznaniu zobaczyć. Słońce zajdzie o godzinie 20:28, no i pewnie będziecie musieli uwierzyć mi na słowo, że o tej właśnie porze schowa się za horyzontem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jaka to jest trudna rola być wydawcą. Tutaj z jednej strony musisz patrzeć na Watykan i na to, co tam się dzieje, bo wizyta premiera polskiego rządu, no a z drugiej strony patrzysz na Wielkopolskę, bo tu pożar. No i to być wydawcą nie jest łatwo, prawda?
1: Zgadzam się, ale robimy wszystko, co możemy, żeby przekazywać najnowsze informacje.
0: Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, drodzy słuchacze.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Są takie samoloty, które mogą bardzo długo lecieć bez międzylądowania. No ale jest jeden taki organizm, żywy organizm, który potrafi niemal całe swoje życie spędzić w powietrzu, w locie, jeść, pić, spać, a nawet kopulować w locie. Potrafi latać bez lądowania, uwaga, nawet 3 lata. 3 lata bez lądowania. No znacie lepszego magika? W zasadzie to nie magia, to natura. Osiąga prędkość nawet do 200 km na godzinę. No i o kim mowa? O jeżykach. Jeżyki to właśnie tacy wybitni sprzymierzeńcy ludzi, bo po pierwsze zjadają tysiące owadów dziennie, w tym komary. No w Polsce warto pamiętać, że one są objęte ścisłą ochroną, no i niemal całe swoje życie spędzają w powietrzu. Niech żyją nam jeżyki i proszę pamiętać o nich, że to dzięki nim mamy mniej komarów na przykład.

0: Ikona? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
11: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
10: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Maile, SMS-y z różnymi tematami tutaj do mnie zaglądacie. Kasia przed chwilą zadała jedno pytanie, jedno, ale jakże ważne pytanie. Czy można jutro planować spacer? Ja myślę, że codziennie można planować spacer, tylko do tego jutrzejszego, myślę, że tak jak i do dzisiejszego, trzeba będzie się specjalnie przygotować, bo deszcz może się zdarzyć, a skoro zdarzyć się może deszcz, to po pierwsze, trzeba się odpowiednio ubrać, żeby się nie przemoczyć i do tego, jak dodamy wiatr porywisty, który dzisiaj dochodzi do 25 km na godzinę, no to przeziębienie gotowe, jeśli nie jesteśmy zahartowani. Gdybyśmy jeszcze do tego dodali niekorzystne warunki biometeo, no to trzeba odpowiednio wcześniej się do wszystkiego zabrać, bo jeśli pochłonie nas ten niekorzystny biometr, to możemy mieć spóźniony czas reakcji. Więc czy można planować spacer na jutro, na pojutrze? Oczywiście, że zawsze można, tylko trzeba się najpierw zapoznać z prognozą pogody, a ta jest nieubłagana, jeśli chodzi o dziś i jutro. Niekorzystne warunki biometeo, no ale też deszcz. Deszcz jest potrzebny, jak już sami mówiliśmy tutaj przed momentem, no ale jednak trzeba się odpowiednio ubrać. I o tym pamiętajcie. Jutro też ciśnienie dość wysokie, 1021 hektopaskali.

co trzeba zrobić, żeby już dzisiaj na przykład dowiedzieć się, o czym będzie można przeczytać w Przewodniku Katolickim w najnowszym numerze tego pisma. Wystarczy być blisko Radia Emaus, bo o 17.30 dzisiaj u nas na antenie popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. No i tam będzie namiastka tego, o czym będziecie mogli przeczytać w tym numerze tego czasopisma Przewodnik Katolicki. Ale dzisiaj także warto po godzinie 18 być tutaj, blisko Radia Emaus, bo Paweł Kowalczyk i ksiądz Mariusz Sokołowski opowiedzą o naszych braciach mniejszych, czyli o ptakach. O ptakach będzie ta audycja. Czy będą trele, czy będą ćwierkania? Nie mam pojęcia. Nie mam nawet pojęcia, jaki to ptak dzisiaj tutaj zagości, ale warto słuchać tej audycji, jeśli chcecie na przykład nauczyć się lepiej rozpoznawać trele ptaków, albo lepiej je w ogóle rozpoznawać, bo myślę, że ta audycja bardzo dużo wnosi dla miłośników ornitologii i nie tylko. Ja też bardzo lubię ptaki, bardzo lubię tę audycję. Ptaki warte poznania dzisiaj po godzinie 18, tuż po serwisie Radia Watykańskiego. Za dzisiaj już wam dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę Tomek Wandel się tutaj pojawi i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 10.

0: sama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 7 maja, właśnie minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Mieszkańcy poznańskiego Antoninka nie chcą rozbudowy fabryki Volkswagena. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także, jak tegorocznym maturzystom poszedł egzamin z rozszerzonego angielskiego. Antoninka spierają się z przedstawicielami zakładów Volkswagen Poznań. Obie strony pojawiły się na wczorajszej Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania. Mieszkańcy sąsiadujący z fabryką od blisko 2 lat uskarżają się na smród. Według nich ma go emitować lakiernia fabryki samochodów, mówi jedna z mieszkanek tamtejszych terenów, Edyta Mądry.
3: Najbardziej uciążliwą rzeczą dla nas są chemiczne opary, które są wyczuwalne cały czas. Opary, które czasami czujemy po stronie Antoninka, a czasami czujemy po zupełnie drugiej stronie, w zależności od wiatru. Nie mamy pewności, skąd te opary się wydobywają. Podejrzewamy, że to może być lakiernia w Volkswagenie. Nie reaguje Volkswagen na żadne nasze maile. Czujemy się bardzo niewysłuchani, czujemy się wręcz ignorowani przez władzę.
2: Mieszkańcy na komisji alarmowali, że sytuacja może się pogorszyć w momencie planowanej rozbudowy fabryki. Wtedy to ma zostać wycięte około 5 hektarów lasu, co przybliży teren fabryki do osiedla Zieliniec. Radna Dorota Bonghammermeister, przewodnicząca komisji z klubu Lewica Centrum, zaproponowała, aby zorganizować posiedzenie wyjazdowe na terenie fabryki w Antoninku. W posiedzeniu oprócz radnych wzięliby udział także mieszkańcy. Przedstawiciele firmy wyrazili zgodę na takie spotkanie, podkreślając, że nie mają nic do ukrycia i są otwarci na dialog.
1: Informacje sportowe.
2: W niedzielę w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja biegu Wings for Life. To jedyny globalny bieg, w którym metą jest samochód pościgowy ścigający zawodników. Kierowcą pojazdu tradycyjnie będzie Adam Małysz, który wyruszy za biegaczami 30 minut później. Wniesione przez uczestników opłaty zostaną przeznaczone na badania nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. Z powodu wydarzenia od południa pasażerowie tramwajów i autobusów muszą liczyć się z utrudnieniami. Wiele linii zmieni swoje trasy. Szczegóły można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Autobusy wodorowe są już we flocie MPK Poznań. Do przedsiębiorstwa dotarły pierwsze z 9 zamówionych Solarisów Urbino. Trwają odbiory tych pojazdów oraz szkolenia z zakresu ich obsługi. Do niedawna poznańskie MPK posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 z wodorowym ogniwem paliwowym oraz 75 elektrycznych. Obecnie liczba ta zaczyna się zmieniać. Trwają bowiem dostawy kolejnych zamówionych wodorowców. Autobusy zostały kupione ze wsparciem wynoszącym 100%. Umowę na dofinansowanie spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2024 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Tegoroczni absolwenci szkół średnich wciąż mierzą się z maturami. Dziś od rana angielski na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze szkoły w Chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili zadowoleni.
4: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
5: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
6: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
2: W tym momencie rozpoczyna się kolejny egzamin z historii muzyki. Matury potrwają do końca miesiąca.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Jesienna aura ogarnęła dziś Poznań i część Wielkopolski. Przejawia się to dużym zachmurzeniem, opadami deszczu i niskimi notowaniami temperaturowymi. Teraz w Poznaniu 13 stopni Celsjusza. Temperatura powoli zacznie spadać. Na barometrze 1013 hektopaskali. Ciśnienie powoli zacznie rosnąć.

Dzień dobry, witam was serdecznie w wiosenno-jesiennym klimacie, bo to więcej jesieni niż wiosny dzisiaj, tak jak mówiłem przed chwilą w prognozie pogody, ale będzie lepiej, w weekend ma już być znacznie sympatyczniej. Tomek Wandel, zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus.

skandynawskie klimaty w popołudniowym programie Radia Emaus. W Skandynawii pewno chłodniej jest, faktycznie sprawdziłem przed chwilą w Oslo, jest teraz 12 stopni Celsjusza, czyli podobnie, ale maksymalna temperatura w stolicy Norwegii dzisiaj to tylko 13. Więc więcej nie będzie. Temperatura bardzo porównywalna do naszej. A ja zapraszam, żebyście słuchali nas bardzo uważnie, tym bardziej, że u nas dzisiaj wiele atrakcji, o których opowiem już za parę chwil. Tymczasem imieninowo pozdrowię Różę i Gizelę. Jest czwartek, 7 maja.

Miłość jest jak opium, coś w tym jest. To grupa Manam. Jest 17 minut po 14 w naszym programie. O 15.15 konkurs popołudniowy. Dziś do wygrania powieść, bardzo interesująca. O szczegółach opowiem za mniej więcej godzinę. O 16.10 święci z nieba ściągnięci. Potem w naszym studiu pojawi się gość Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek. Opowie o 19 edycji festiwalu Etnoport, który już za miesiąc i 4 dni się rozpoczyna. Gdzieś po drodze będziemy mieli jeszcze serwis kulturalny i o 17.30 zapraszam na popołudnie z przewodnikiem katolickim.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50%

0: Tani, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No właśnie, ja zawsze czekam, aż pojawi się w tym utworze Left Eye i zacznie mówić to, co ma do powiedzenia. Mam nadzieję, że tam, gdzie jest teraz, mówi równie elokwentnie. TLC Waterfalls. Mamy środek wiosny wbrew pozorom, a ja zawsze, gdy przychodzi wiosna, to czekam, aż na rynku pojawi się żółta fasolka, powszechnie zwana szabelkiem. Na początku jest ona bardzo droga, dzisiaj najniższa cena, którą widziałem, to 45 zł, ale jeszcze za kilogram, rzecz jasna, ale jeszcze myślę tydzień, dwa i ta cena już będzie całkiem przyswajalna. Szabelek z ziemniaczkami i z tartą bułką na masełku jest doskonały. Nie mam piosenki o szabelku, o żółtej fasolce, mam za to piosenkę o pomidorach. Za 18.03.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jedna z pokus podpowiada, że wiara przynosi utrapienie, każe rezygnować z tak wielu przyjemności, ogranicza wolność i jest smutna. Dzisiaj Jezus mówi, że trwanie w Nim, choć wiąże się z trudem brania swojego krzyża i przechodzeniem przez ciasną bramę, przynosi radość. Wyrzeczenia są po to, by nie odstąpić od trwania w miłości Ojca. Zawsze chodzi o miłość. Jeśli tracimy ją z oczu, wszystko może nas zniechęcić i sprawić, że będziemy ludźmi smutnymi i narzekającymi. Czy widzę w mojej wierze źródło radości? Czy wierzę, że Jezus chce mojego szczęścia?

Pogodniej to Lenny Kravitz, za chwilę wystąpi. Pogodniej to Piasek, tak miał być przecież. Piasek w piosence jak najbardziej filmowej, jak najbardziej serialowej, prosto ze Złotopolskich. Czy ktoś jeszcze pamięta ten serial? Za 5,5 minuty minie 15, punktualnie o 15 kolejny serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Ani Hajduczek.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: 6 lekarzy odeszło ze szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także, co w ramach Nocy Muzeów będzie działo się w Lesznie. Chaos kadrowy w szpitalu na Lutyckiej. Po odejściu kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego doktora Marcina Przybylskiego z pracy odeszło kolejnych 5 lekarzy. Jak się okazuje, kierownik Przybylski został zwolniony pod koniec kwietnia przez dyrektora szpitala wojewódzkiego profesora Dawida Murawę. Dziś na spotkaniu z dziennikarzami tłumaczył on tę decyzję potrzebą zmiany w funkcjonowaniu oddziału.
2: Mimo iż szpital od kilku lat posiada robota Da Vinci, w zasadzie mogę powiedzieć, był prawie że żaden, to wynika z tego, że te operacje muszą być wykonywane przez zespół ludzi, którzy mają odpowiednio do tego papiery, ale papiery papierami, muszą to być lekarze, do których przychodzą pacjenci. Są to lekarze, którzy się specjalizują w danej dziedzinie, czyli w onkologii ginekologicznej, i w tym momencie takie zabiegi mogą być wykonywane.
1: Informacje o odejściu lekarzy szybko rozeszły się wśród pacjentek. Kobiety zaczęły pytać o bezpieczeństwo porodów i dalsze funkcjonowanie oddziału. Szpital zaznacza, że nie ma problemu z obsadzeniem dyżurów i finalizuje współpracę z nowymi specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa. Mieszkańcy poznańskiego Łazarza zyskali nowy park kieszonkowy. Kolejne zielone miejsce powstało przy ulicy Chłodnej na tyłach kamienic stojących przy ulicy Głogowskiej. Spacerować po parku będzie można ścieżkami o nawierzchni mineralnej. Urozmaiceniem jest też drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej, który poprowadzono przy starszych drzewach. Zamontowano także ławki, leżaki i hamaki miejskie.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Wciąż trwa dogaszanie pożaru magazynu energii w miejscowości Czajków na południu Wielkopolski. Do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego wysłano alert RCB. Komunikat brzmi: uwaga, pożar na czepy z magazynem energii w Czajkowie, duże zadymienie, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna. Od rana strażacy walczą z pożarem kontenera. W obiekcie znajduje się ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorowych. Dla porównania, bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 takich ogniw. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin.
0: Informacje kulturalne.
1: Przyszłą sobotę w całym kraju odbędzie się kolejna Noc Muzeów. Wydarzenia na ten dzień zaplanowało m.in. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. Przed galerią mają działać stanowiska do zdjęć, punkt do parzenia herbaty pod znak zodiaku oraz projekcje filmów w kuli sferycznej z cyklu Pod kopułą nieba. Główny punkt programu stanowią 2 wystawy, zdradza dyrektorka placówki Sylwia Herbert-Hoja.
3: Jedna galerii MBW przy ulicy Leszczyńskich 5. To jest wystawa Zdzisława Beksińskiego zatytułowana Beksiński nieoczywisty. Wystawa fotografii i grafik. Zazwyczaj kojarzymy jego twórczość z malarstwem, ale tym razem chcemy pokazać to nie inne oblicze jego twórczości. Natomiast w drugiej naszej galerii w ratuszu mamy przygotowaną wystawę fotografii Michała Kałużnego, więc chcemy zabrać Państwa w taką podróż przez kosmos.
1: Z kolei dla najmłodszych zaplanowano m.in. warsztaty sensoryczne, zagadki o wszechświecie oraz kosmiczny pokój wyciszenia. Noc muzeów potrwa od 18 do północy.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: W Poznaniu nadal duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu jeszcze w niektórych lokalizacjach mogą występować. Na termometrze 11 stopni, na barometrze 1013 hektopaskali. Wiatr wieje z północnego wschodu.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na naszej antenie już muzyka ze Skandynawii, teraz parę dźwięków z Półwyspu Apenińskiego. Perdono, Tiziano Ferro. Spójrzmy w kalendarz. Dziś czwartek, 7 maja, imieniny Róży, Gizeli, Jana, Piotra, Floriana, Ludmiły, Wincentego, Virginii, Augusta, Domiceli, Ludomira, Ludomiły i Flawi. Pozdrawiam serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Teraz parę dźwięków prosto z naszego polskiego podwórka. Andrzej Zaucha.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Zaczynamy dzisiaj konkurs popołudniowy. Bardzo punktualnie jest kwadrans po 15. Do wygrania dziś Rogaliński Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych, wydał przepiękną, bardzo dokładną mapę Rogalińskiego Parku Krajobrazowego ze szczegółowym opisem roślin i zwierzaków, które tam możemy napotkać. Ja właśnie sobie ją oglądam. To jest nagroda numer 1 w zestawie. Nagroda numer 2 w zestawie to jest książka Szczepana Twardocha zatytułowana Nul, a to wszystko będzie opisane.

to 16 litera alfabetu łacińskiego, 22 litera alfabetu polskiego. A druga część to rozsypana koza. 71:48 w treści wiadomości konkursowej proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę wpisać rozwiązanie. Część pierwsza, słowa do odgadnięcia, 16 litera alfabetu łacińskiego, 22 alfabetu polskiego. Część druga to rozsypana koza. Zapraszam zatem do wspólnej popołudniowej zabawy na antenie Radia Emaus. Czas start.

Do wygrania dziś w konkursie powieść Szczepana Twardocha Nul i mapka Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Taki zestawik sympatyczny. Do odgadnięcia pięcioliterowe słowo, które podzieliłem na dwa człony. Człon pierwszy to, uwaga, 16 litera alfabetu łacińskiego oraz 22 litera alfabetu polskiego, a człon drugi to może być troszkę problem, chociaż po SMS-ach spływających na naszą skrzynkę widzę, że specjalnych problemów nie ma. Człon drugi tego słowa to rozsypana koza. Proszę mieć na uwadze, że hasło ma 5 liter.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
9: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Marię w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
7: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Powoli kończymy nasz konkurs. Teraz jeszcze raz przypomnę podpowiedzi konkursowe, których jest bardzo mało, bo słowo jest bardzo krótkie, bardzo proste do odgadnięcia, tak mi się wydaje przynajmniej, ale widzę, że to nie jest tylko tak, że mi się wydaje. 5 liter ma słowo, pierwsza część tego słowa to 16 litera alfabetu łacińskiego i zarazem 22 litera alfabetu polskiego. Człon drugi to rozsypana koza. 71-48. Kończymy za 7 minut. Macie jeszcze 7 minut, by wysłać do nas wiadomość konkursową na numer 71-48. W jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko. No i na końcu, rzecz jasna, proszę podać rozwiązanie. Do zdobycia dziś mapa Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Przyda się na spacery, gdy będzie ładniejsza pogoda, i powieść Szczepana Twardocha zatytułowana Nullo.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to ja już teraz muszę powiedzieć, że słowo do odgadnięcia brzmi pokaz. Bo ta 16 litera alfabetu łacińskiego to P, a rozsypana koza, no to literki po prostu rozsypane. Można było troszkę pokojarzyć, pokojarzyło wiele osób. Dzisiejszy zestaw nagród wygrywa pani Marzena, którą serdecznie pozdrawiam. Za chwilę wysyłam wiadomość, jak zwykle zresztą to robię, z informacją o tym, jak odebrać te

0: nagrodę. Następny konkurs popołudniowy jutro po południu, ale wcześniej jeszcze konkurs poranny. Zapraszam na 9:15 w imieniu Kuby Antkowiaka.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
0: Za 14 minut minie 16. Popołudniowy program Radia Emaus gra i trwa. Po 16 naszym gościem będzie Bożena Szota z Centrum Kultury Zamek. Bożena jest dyrektorem festiwalu Etnoboard, który po raz 19 rozpocznie się w naszym mieście w przyszłym miesiącu i nam o tym festiwalu opowie. A teraz zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 7 maja, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Znamy termin otwarcia pływalni na Taborowej. W tym wydaniu informacji zapowiemy także jutrzejszy mecz na Bułgarskiej. Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości. Najważniejsze atrakcje przewidziano w hali głównej, do której dzięki przeszkleniom wpada naturalne światło słoneczne. Oddajemy wiele atrakcji do dyspozycji, zaznacza zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa.
2: Obiekt będzie dostępny od piątku 29 maja. Inwestycja została sfinansowana z rządowych funduszy w ramach programu Polski Ład. Poznaniak wśród zatrzymanych w sprawie dotyczącej pedofilii. Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o zatrzymaniu łącznie 123 osób podejrzanych o sprowadzanie, posiadanie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W ramach operacji Hellfire przeprowadzono ponad 170 przeszukań oraz zabezpieczono około 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. 37-letni Poznaniak został już przesłuchany i przyznał się do posiadania takich materiałów. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji polityki senioralnej Poznania do 2031 roku. Szczegóły w tym temacie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Podczas konsultacji każdy będzie mógł ocenić, jak w praktyce realizowany jest obecny program polityki senioralnej miasta Poznania. Jest to okazja, by wyrazić swoją opinię i pomysły na jego aktualizację, a także kontynuację w najbliższym czasie. Można to zrobić, wypełniając ankietę na stronie internetowej miasta lub wypełniając propozycje i uwagi mailem na adres zss@um.poznań.pl lub pocztą. Zaproszeni do udziału w konsultacjach są przede wszystkim seniorzy i ich rodziny, organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz poznaniaków w dojrzałym wieku, a także eksperci zajmujący się tematyką starości i starzenia się. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Informacje sportowe.
2: Pierwszy z trzech przystanków do Mistrzostwa Polski. Lech Poznań już jutro podejmie u siebie Arkę Gdynia w ramach 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Obecnie kolejorz jest liderem tabeli z 6-punktową przewagą nad drugim Górnikiem Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że to drużyna z Poznania zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Arka natomiast zajmuje 17. miejsce i traci 4 punkty do bezpiecznej strefy, która zagwarantuje jej utrzymanie na kolejny sezon. Nie spodziewamy się łatwego spotkania, zaznacza trener Lecha Poznań Nils Frideriksen.
5: Jesteśmy świadomi tego, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie cierpi, ale też walczy, aby uniknąć spadku. A kiedy gramy przeciwko takim zespołom, to wiemy, że one wyjdą na to spotkanie, by dać z siebie 100%. Dadzą z siebie wszystko na boisku, dlatego jest bardzo ciężko grać przeciwko takim drużynom. A my szykujemy się na bardzo trudne spotkanie, w którym będziemy musieli być bardzo skoncentrowani, ale także będziemy starać się odnaleźć swoją jakość, którą oczywiście dysponujemy.
2: Początek meczu przy Bułgarskiej o godzinie 20:30.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś pogoda może wpływać źle na nasze samopoczucie. Zamiast wiosennego ciepełka mamy jesienną słotę i to niestety nie nastraja optymistycznie. W tej chwili zachmurzenie duże, na termometrze 12 stopni Celsjusza. Temperatura już spada, ciśnienie natomiast rośnie. Teraz 1014 hektopaskali.

Druga część radiowego popołudnia w Radiu Emaus właśnie się rozpoczęła, dokładnie 5,5 minuty temu. Mała zmiana w naszym programie. Bożena Szota, wywiad z nią będzie na naszej antenie o 16.30. Natomiast kwadrans wcześniej, około godziny 16.15, nieco wcześniej zatem niż zwykle, serwis kulturalny. Do 18.00 w Radiu Emaus będzie z wami Tomek Wander. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Tak, ja wiem, że to brzmi trochę jak chichot historii, ale dzisiaj wspominamy patronkę, która uratowała Europę przed Węgrami. Bo w pierwszej połowie X wieku śmiertelnym zagrożeniem dla zachodniej Europy były właśnie plemiona Madziarów. Nieobliczalnych, a przez to niebezpiecznych, których najazdy potrafiły wprowadzać zamieszanie na terenach dzisiejszych Niemiec, Austrii, Włoch, a nawet Hiszpanii. Wszystko to oczywiście do czasu, gdy na świat przyszła błogosławiona Gizela Bawarska, rodzona siostra cesarza Henryka II, władcy Niemiec. To ona bowiem ujarzmiła dzikość i nieprzewidywalność węgierskiego sąsiada. Jak? Czy mieczem? Nie, ślubną obrączką. Oto bowiem zgadzając się wyjść za pogańskiego władcę Madziarów, Stefana, przypieczętowała pokój między zwaśnionymi królestwami. I mówię królestwami, bo dzięki temu właśnie małżeństwu pogański książę Stefan, władający dotąd zjednoczonymi plemionami Madziarów, został uroczyście około roku 1001 koronowany na króla Węgier. A precyzyjnie to współkoronowany, bo błogosławiona Gizela Bawarska stała się równoprawną monarchinią Węgier, która przez 37 lat wspólnych rządów dała swojemu mężowi i dzieciom taki przykład życia wiary, że zarówno król Stefan I węgierski, jak i jeden z jego synów, Emeryk, zostali wyniesieni do chwały ołtarza. Ale to już zupełnie inna historia, w której Niemcy są ostoją chrześcijaństwa, a Węgrzy wzorem współpracy w Europie. Brzmi jak bajka, a wydarzyło się naprawdę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: My Father's Eyes to Eric Clapton, który ostatnio koncertował w Krakowie. Ponoć oklaskom nie było końca.
1: Serwis kulturalny Radia Emaus.
0: Tak jak zapowiadałem wcześniej, dziś serwis kulturalny nieco wcześniej, natomiast o 16.30 dotrze do nas Bożena Szota. Porozmawiam z nią o festiwalu Etnoport. Dziś o 17.00 w Auli Artis Teatr Baniek Mydlanych, o 18.00, jeśli ktoś chce wziąć udział w spotkaniu autorskim z Martą Tomczok, zapraszamy do Centrum Kultury Zamek. Marta Tomczok napisała książkę Blizny, krajobraz po Przemyśla, jest ona historyczką literatury. Obecnie zajmuje się badaniami nad pamięcią o Przemyśle Ciężkim. O 18.00 w Starej Rzeźni pokaz filmowy z dyskusją Na zawsze w moim sercu 27 pięter Altery.

Spektakl Śmierć Chopina. O 19.30 w Teatrze Nowym, na scenie nowej, spektakl I dlatego nie masz męża. I jeszcze 4 zaproszenia na dziś do Kina Bułgarska 19, o 18.20 Barka na Oceanie, o 18.40 ostatnia sesja w Paryżu, o 19.50 Father, Mother, Sister, Brother i o 20.30 Wysokie i Niskie Tony. Zapraszamy i polecamy. Zapraszamy również na premierę właśnie teraz.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Od 11 do 14 czerwca w Poznaniu odbędzie się wielkie święto muzyki świata, z dala od mainstreamu, ale blisko przyrody. 19 edycja festiwalu Etnoport. Moim gościem jest Bożena Szota, dyrektor tego pięknego festiwalu. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś chwilę, żeby tutaj wpaść do radia i poopowiadać trochę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za cierpliwość. Rzeczywiście teraz maj i początek czerwca to okres wytężonej pracy nad festiwalem, nad programem, nad całą logistyką i promocją. 19 edycja, wspomniałeś, że blisko przyrody, owszem, bo też jedna ze scen teraz znajduje się w Parku Adama Mickiewicza. Jeżeli miałabym zaczynać od początku, dziś ogłosiliśmy kolejne nazwiska i nazwy.
0: Ale ja chciałbym Cię zapytać na początek o zupełnie inny początek. Jak to się wszystko zaczęło? Bo to był rok 2008, pierwsza edycja Etnoportu, prawda?
1: Tak.
0: I to w zupełnie innym miejscu niż teraz. Kto to wymyślił w ogóle?
1: Andrzej Maszewski. Wspólnie pracowaliśmy w ówczesnym dziale produkcji imprez. Organizowaliśmy koncerty nie tylko w zamku, ale również na Starym Rynku w ramach Jarmarku Świętojańskiego. I ponieważ zajmowałam się programowaniem muzyki, to coraz częściej sięgałam po zespoły z różnych, reprezentujące różne kultury z Europy i spoza Europy. I tak powoli narodził się pomysł, żeby zrobić odrębne wydarzenie. Jeszcze w 2006 roku był już taki festiwal poświęcony muzyce i teatrowi czeskiemu, Dobre Bo Czeskie. I tak coraz więcej tych koncertów, tych artystów i artystek przyjeżdżało do Poznania. I tak w 2008 roku ostatni weekend Jarmarku Świętojańskiego był weekendem festiwalowym w Starym Korycie Warty. To było szaleństwo, myśmy naprawdę nie wiedzieli, na co się porywamy. I zaskoczeniem był sukces właściwie tej pierwszej edycji. Spełnialiśmy swoje marzenia. To był między innymi Kimmo Pohjonen, Vartina z Finlandii, Umu Sangare. No, mnóstwo pięknych postaci ze świata muzycznego, z muzyki tradycyjnej i tej muzyki już współczesnej, ale zahaczającej o tradycję, muzykę zmiksowaną też z jazzem, z rockiem, z klasyką.
0: Ja te początki Etnoportu doskonale pamiętam. Piękna scena nad Wartą, festiwalowa scena na rynku, także dobrze pamiętam. Etnoport to nie tylko polscy wykonawcy. W Poznaniu w ogóle mówi się, że Etnoport jest jednym z najbardziej kolorowych festiwali w Polsce, na pewno też w Europie. Czy masz jakieś dane, ilu cudzoziemców bywa wśród festiwalowej publiczności?
1: Wiesz co, ja rozpoznaję już niektóre twarze, z niektórymi widzkami widuję się co roku i podtrzymujemy kontakt. Między innymi taka starsza para seniorów ze Szkocji, którzy byli turystycznie w Poznaniu, kiedy jeszcze scena była przed Centrum Kultury Zamek, na ówczesnym parkingu, a wykładanym trawą, a obecnym dziedzińcu otwartym. I wtedy trafili na festiwal przypadkiem, zwiedzając Poznań, a od tamtej pory, czyli od około 10 lat, przyjeżdżają regularnie, planują urlop w Europie, w Polsce, tak żeby móc być na festiwalu. Trudno powiedzieć, jaki to jest procent, ale myślę, że co najmniej 10% publiczności.
0: Ten festiwal jest popularny w Europie, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jesteście jednym z 25 najpopularniejszych festiwali z taką muzyką w Europie. Gdzieś jakieś takie zestawienie widziałem.
1: Masz na myśli zestawienie, które było przygotowywane corocznie w magazynie Songlines.
0: O właśnie.
1: Tak, i pierwsze edycje, rzeczywiście byliśmy w pierwszej trójce nawet, co było dla nas zupełnym zaskoczeniem, ponieważ nikt do nas oficjalnie się nie zgłaszał, żaden dziennikarz, żaden gość, który mógłby to ocenić, ale być może też na podstawie opowieści osób występujących na festiwalu taką renomę zdobyliśmy. Songlines już nie tworzy tego top 25, natomiast od kilku lat funkcjonuje też takie zestawienie Transglobal World Music Chart i też wybierają pierwszą dziesiątkę festiwali na świecie. I też jesteśmy w pierwszej dziesiątce.
0: To bardzo dobra informacja.
1: Bardzo.
0: Chciałbym cię jeszcze podpytać o takie techniczne sprawy festiwalowe. Ile osób jest zaangażowanych w tworzenie festiwalu? Nie mówię tutaj o ludziach z obsługi technicznej, dbających o dobry dźwięk, o dobre światło, o bezpieczeństwo publiczności, ale bezpośrednio o organizatorach. Bo wiem, że jesteś ty, jest Andrzej Maszewski.
1: Andrzej Maszewski już troszeczkę się wycofał, chociaż jeszcze daje się namówić i od ubiegłego roku zajmuje się tą częścią festiwalu Wsłuchaj się w świat, czyli debaty wokół filmów i książek, rozmowy, spotkania, które są związane z najbardziej takimi palącymi problemami współczesnego świata. Obecnie, to znaczy od pierwszej edycji programowaliśmy festiwal we dwójkę, właśnie z Andrzejem Maszewskim, a tak naprawdę obecnie jest koordynatorem jest Jędrzej Weber, już trzeci rok bodajże, i świetnie się sprawdza.
0: Tak, 2 lata temu był tutaj właśnie u mnie też na wywiadzie w związku z tą portą.
1: Tak, myślę, że to jest właściwa osoba w tym miejscu. Zastąpił mnie trochę w negocjacjach z artystami. Dużo rozmawiamy, też mamy podobne gusty, ale już ta różnica pokoleń jest odczuwalna, więc jest tutaj kilka jego wyborów, również w tegorocznym programie. Wspólnie pracujemy w dziale programów muzycznych i performatywnych z Anią Pawłowską, która zajmuje się wieloma rzeczami, to jest osoba właściwie nie do zastąpienia. Aleksandra Kołodziej, to już jest nas czwórka. No i też od niedawna Paweł Gałkowski, który w tym roku koordynuje Małe Etno.
0: Mm-hmm. A jak wygląda samo przygotowanie następnych edycji, gdy wybrzmią ostatnie festiwalowe dźwięki? To kiedy siadacie, kiedy już planujecie następny festiwal?
1: Ja już od kilku tygodni mam założony folder Etnopolk 2027, bo muzyki ciekawej i marzeń do spełnienia jest wciąż dużo i kto się nie zmieści albo z przyczyn logistycznych, no nie jest na przykład w trasie w Europie, a koszty sprowadzenia danego artysty z odległego kraju to jest nieekonomiczne i nieekologiczne. Aha. Na jeden koncert, więc jednak próbujemy się wpisywać w trasy koncertowe w Europie. Ale tak, właściwie ten proces programowania trwa cały czas. On się nigdy nie kończy. On się kończy w momencie, kiedy wybrzmiewa ostatni zespół danej edycji, a w tle już powstają pomysły na kolejną.
0: Festiwal Etnoport od paru lat 3 sceny. Ja bym powiedział, że nawet 4 sceny, bo 4. sceną jest miasto, gdzie można spotkać festiwalową publiczność, nierzadko ubraną odpowiednio do tematyki festiwalu, to masz miło tak popatrzeć, ale te 3 sceny festiwalowe to jest...
1: To jest przede wszystkim Sala Wielka w Zamku.
0: Ale to nie jest główna scena, czy to jest główna scena?
1: Właściwie wszystkie sceny są tak samo ważne, bo też programujemy trochę scenami. Koncerty wymagające większej oprawy technicznej lub skupienia to Sala Wielka i Dziedziniec Zamkowy. Natomiast no rzeczywiście największa scena to jest scena w Parku Adama Mickiewicza.
0: I to jest scena, gdzie zawsze jest największe szaleństwo.
1: I tam jest największe szaleństwo. Tam jest przestrzeń do tego szaleństwa w otoczeniu drzew, na zielonej trawie. Taka namiastka łąki z Nadwarty.
0: I wreszcie prawdziwa trawa.
1: I wreszcie prawdziwa trawa.
0: Tak jest. Festiwal to nie tylko koncerty, nie tylko muzyka, także są to projekty towarzyszące, prelekcje, warsztaty, strefa dla najmłodszych. Tak będzie w tym roku też.
1: Tak będzie w tym roku. Mamy również, od kilku lat pracujemy bardzo mocno nad dostępnością festiwalu, więc niedziela jest poświęcona dostępności. Tutaj mamy akurat finansowanie z projektowania uniwersalnego kultury w ramach takiego programu i rzeczywiście zaczynaliśmy kilka lat temu już tłumaczyć niektóre koncerty na polski język migowy. Audiodeskrypcja już corocznie się pojawia. W tym roku będzie to jeszcze bardziej dopracowane.
0: Audiodeskrypcja to jest doskonała sprawa. Założyłem sobie ostatnio testowo słuchawki podczas przedstawienia w sali wielkiej. Naprawdę to jest
1: sztos. Tak, tym bardziej, że audiodeskrypcję tworzy dla nas Marcin Głowiński, który jest mistrzem i się doskonale przygotowuje. Już rozmawia z muzykami wcześniej, dostaje wszystkie materiały i nawet patrząc własnymi oczyma na to, co się dzieje na scenie, to kiedy, tak jak wspomniałeś, zakłada się słuchawki i słyszy się opowieść, która się sączy, to rzeczywiście można się tak jeszcze bardziej zaangażować, zanurzyć w tej muzyce.
0: Ja ostatnio usiadłem sobie w ostatnim rzędzie, gdzie tam no, kiepsko słyszałem, a ta audiodeskrypcja mi bardzo pomogła. Właśnie wtedy usiadłem w tym ostatnim rzędzie, kiedy postanowiłem za namową Ani Pawłowskiej właśnie przetestować audiodeskrypcję. Będą też przy tej dużej scenie w parku Adama Mickiewicza, będą też stoiska, gdzie będzie można kupić różne tematyczne gadżety etnoportowe i nie tylko.
1: Nie tylko, nawiążę do tego, co wspomniałeś, że publiczność etnoportową, taką kolorową, radosną widać na ulicach miasta. I rzeczywiście ten kiermasz również wpisał się już na stałe i nawet jeżeli ktoś przyjeżdża, nie wiem, ubrany na czarno, to i tak się skusi na coś barwnego, kolorowego. Wspomnę też, że od kilku lat nie produkujemy koszulek festiwalowych.
0: Ubolewam nad tym faktem, bo moja już się totalnie sprała. Miałem chyba jedną z pierwszych.
1: Natomiast od tego czasu co roku jest nowy szablon, właściwie kilka szablonów i takie miejsce w holu Wielkim Zamku, gdzie można sobie koszulkę stworzyć samemu z motywem etnoportowym, który w danym roku jest opracowany. Wystarczy przyjść ze swoim t-shirtem, ze swoją koszulką i wolontariuszki, wolontariusze pomogą pomogą wybrać kolor i nadrukować sobie koszulkę.
0: Kolor t-shirt oczywiście bez znaczenia.
1: Bez znaczenia.
0: Słuchamy tutaj w podkładzie naszej rozmowy wykonawców, którzy będą gościć na tegorocznej 19. już edycji festiwalu. Mam nadzieję, że nam wybaczą, że ich troszkę zagadujemy, ale to tylko po to, by dodać...
1: Teraz słyszę zespół Rastak. To jest zespół irański, ponad 30 lat na scenie, ale obecnie mieszkający w Turcji.
0: Gramy to tylko po to, by dodać kolorytu naszej rozmowy i zachęcić ewentualnie słuchaczy, by tego 11 czerwca przyszli i na otwarcie festiwalu. Jeszcze mam jedno pytanie techniczne. Za chwilę przejdziemy do programu. Czy już macie jakieś plany na przyszły rok, jeśli chodzi o fakt, że to będzie 20 festiwal?
1: Tak, ale jeszcze nie mogę niczego zdradzić.
0: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Dobrze, w takim razie przejdźmy do programu. Program jeszcze pewno nie do końca jest dopięty na ostatni guzik, ale są już ogłoszeni wszyscy.
1: Wszyscy artyści są potwierdzeni.
0: 4 godziny temu, właśnie przed chwilą sprawdzaliśmy, została ogłoszona ostatnia grupa artystów. Proszę cię teraz, żebyś pokrótce przybliżyła, bo wiem, że już wiadomo, kto wystąpi na koncercie otwarcia.
1: Koncert otwarcia może być zaskakujący, bo wspomniany przeze mnie Kimo Pohjonen, który występował na pierwszej edycji festiwalu, tym razem zagra swoje kompozycje z albumu Unico, nagranego z Kronos Quartet, a zagra z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Rus.
0: No, to mnie zaskoczyłaś.
1: Tak. I tego dnia, czwartek jest zawsze takim dniem spokojnym, otwarcie w sali wielkiej, potem potańcówka na dziedzińcu zamkowym, tym razem z kapelą Odloty. I piątek się już będzie rozkręcał również w Parku Mickiewicza, ale najpierw hiszpański zespół Viguela, który prezentuje właściwie takie bardzo rootsowe, bardzo korzenne flamenco, nie to estradowe, które znamy z wielkich scen. Zespół z niedużej miejscowości, jest zespół rodzinny, ale porywający słuchaczy, bo miałam też okazję widzieć ich na żywo, więc bardzo, bardzo polecam. A w parku w piątek również takie moje tegoroczne odkrycie absolutne, Tanda Choir z Kapsztadu w Republice Południowej Afryki. Polecam Państwu THANDA.
0: A czy oni wiedzieli, że w Poznaniu jest taki festiwal Etnoport? Czy zaskoczyłaś im?
1: Wtedy jeszcze nie wiedzieli. Natomiast udało nam się nawiązać kontakt z agencją, która organizowała im tegoroczną trasę w Europie, Molpe Music, z którą już współpracowaliśmy, więc poszło dużo łatwiej. Zespół jest duży, to jest kilkanaście osób. Znakomite polifonie, pełne emocji, pełne takiej szczerości scenicznej. A to jest młodzież, która poprzez muzykę jakby wychodziła z takich miejsc zagrożonych wykluczeniem czy ubóstwem. I teraz dzięki tej muzyce, dzięki temu, że są już naprawdę bardzo profesjonalnym chórem, ale bardzo energetycznym też, tak, mogą przyjeżdżać, mogą podróżować i tą swoją muzykę prezentować nam ku naszej radości.
0: Świetnie, bardzo, bardzo, bardzo to wszystko wygląda kolorowo.
1: Będzie no kolorowo, tak.
0: Kiedy będzie opublikowany oficjalny program, kto, gdzie, kiedy?
1: W tej chwili już są w przygotowaniu materiały, materiały promocyjne, także myślę, że bardzo niebawem, przynajmniej opublikujemy już w naszych mediach społecznościowych taki program godzinowy z podziałem na miejsca i godziny, ponieważ w tej chwili w sprzedaży są karnety 4 i 3 dniowe, czyli 4 dniowe z koncertem otwarcia, z czwartkiem.
0: I można kupować w ciemno.
1: Można kupować w ciemno. To znaczy nasza publiczność...
0: to ja mówię.
1: Nasza publiczność kupuje w ciemno. Czasem właśnie komentują, że nawet nie sprawdzają, kto wystąpi. Teraz słyszymy Tandę. Chór Tanda. Tak. Że nie sprawdzają, bo chcą być zaskoczeni. Chcą zostać porwani i zaskoczeni podczas koncertu na żywo. Ale oprócz karnetów wprowadzamy też bilety na poszczególne koncerty, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Więc razem z tym godzinowym, szczegółowym programem też wypuścimy bilety do sprzedaży na pojedyncze wydarzenia. Mam nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko.
0: Doskonale. Widzimy się zatem już całkiem niebawem, bo to za miesiąc i 4 dni na festiwalowych scenach.
1: Tak, właśnie to...
0: 4 dni wielkiego, kolorowego święta w Poznaniu. To się będzie działo.
1: Właśnie to, że to już jest za miesiąc, zaczyna budzić we mnie lęk, że z czymś możemy nie zdążyć. Ale robimy
0: właśnie,
1: to już
0: chciałem
1: tyle
0: cię,
1: lat.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać, czy ty przed każdą edycją festiwalu odczuwasz wzmożone napięcie, trema, zdenerwowanie, zniechęcenie, zmęczenie?
1: Taką pewną ekscytację, zwłaszcza teraz, kiedy już ten program domknęliśmy i od kilku dni, a nawet dłużej, znamy już wszystkich wykonawców i z tego, i teraz patrząc jakby na całość, pomyślałam sobie, że to naprawdę będzie dobry festiwal.
0: Co
1: to właściwie mogłaby być jubileuszowa edycja. Właściwie każda jest jubileuszowa.
0: Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
1: Ale lęk jest, bo też obserwujemy, co się dzieje na świecie. Mogę na przykład powiedzieć, że są takie zakulisowe ciekawostki, że zespoły z krajów pozaeuropejskich bardzo często muszą się starać o wizy do Polski. I też się zawsze tym zajmowałam. I w tym roku po raz pierwszy dostałam pytania z konsulatu polskiego, kto ten zespół wybrał? Czy ktoś z naszej ekipy widział ten zespół na żywo? Czy wszyscy członkowie zespołu muszą jechać, żeby ten koncert się odbył? Odpowiedziałam wyczerpująco. Akurat tak się składa, że widziałam ten zespół w ubiegłym roku. To jest i tak pomniejszony skład niż ten, który na co dzień funkcjonuje w tym kraju. Już nie będę mówiła, o kim konkretnie mowa, ale no, zaostrzyły się te przepisy i bardzo tak ostrożnie są wydawane wizy. Będzie w tym roku dużo takich też liczebnie dużych grup, co pewnie będzie też fajne, bo tak jak Tanda, bardzo często, jak sobie Państwo zobaczą, nie wiem, na kanałach społecznościowych tego zespołu, a oni śpiewają wszędzie. Na lotnisku, na ulicy, w parku, w holu jakiegoś biurowca, no gdzie tylko mogą, to śpiewają, więc myślę, że będzie ich widać i słychać, na co czekam z wielkim entuzjazmem właściwie.
0: Czekajmy zatem, bo jest na co. 19. edycja festiwalu Etnoportu w Poznaniu od 11 do 14 czerwca. Moim gościem była dziś pani dyrektor tego festiwalu, Bożena Szota. Dziękuję ci serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście nie wymieniłam wszystkich artystów i artystek, na które warto zwrócić uwagę, więc bardzo zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie są te wszystkie najaktualniejsze informacje. Warto się zapoznać wcześniej, żeby dokonać wyboru lub przychodzić na wszystkie koncerty, bo tak gramy, żeby można było zdążyć na każde wydarzenie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Lećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to czwartek, 7 maja, właśnie minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznańskie Stowarzyszenie Pilnie Poszukuje Lekarzy. W tym wydaniu informacji powiemy także o nowych wodorowych autobusach, które wyjadą na ulicę Poznania. Lekarze pilnie poszukiwani. Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata poszukuje medyków, którzy są chętni do wzięcia udziału w misjach humanitarnych w Afryce. Władze stowarzyszenia zaznaczają, że muszą to być osoby doświadczone w swojej pracy. Przede wszystkim nawiążemy współpracę ze stomatologami, mówiła w rozmowie porannej Radia Emaus Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata.
3: To najbardziej pożądana specjalizacja na misjach, ponieważ miejscowa ludność zmaga się z problemami. My sami przecież wiemy, jak potrafi dopiec ząb, a ludzie tam żyją z bólem zęba latami.
2: To nie jedyni medycy, jakich potrzebuje stowarzyszenie.
3: Szukamy również fizjoterapeutów, kardiologów, ginekologów. Jeśli ktoś z Państwa jest lekarzem albo ma w swoim otoczeniu lekarza w rodzinie lub ma znajomego lekarza, prosimy, aby przekazał mu tą informację właśnie.
2: Stowarzyszenie zapewnia wszelkiego rodzaju potrzebne szczepienia oraz profilaktykę antymalaryczną. Chętne osoby mogą skontaktować się poprzez stronę internetową lub fanpage organizacji na Facebooku. W niedzielę w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja biegu Wings for Life. To jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca samochodem pościgowym, goni zawodników. Kierowcą pojazdu tradycyjnie będzie Adam Małysz, który wyruszy za biegaczami 30 minut później. Wniesione przez zawodników opłaty przeznaczone będą na badanie metod leczenia urazów rdzenia kręgowego. Z powodu wydarzenia od południa pasażerowie tramwajów i autobusów muszą spodziewać się utrudnień. Wiele linii zmieni swoje trasy, szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do przedsiębiorstwa dotarły właśnie pierwsze z 9 zamówionych autobusów wodorowych Solaris Urbino. Obecnie trwają ich odbiory techniczne, szkolenia dla kierowców i procesy rejestracyjne. Nowe wodorowce są w 100% ekologiczne, zaznacza Maciej Szkudlarek z poznańskiego MPK.
4: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodorów, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
2: Do niedawna MPK Poznań posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 elektrycznych. Dzięki nowym pojazdom ta liczba się zmieni. Warto dodać, że zakup autobusów w całości sfinansowano ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Informacje z kraju.
2: Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. Jutro dyrektor CKE podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy w sieci.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu zachmurzenie cały czas jest duże. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 40%. Tak więc być może będziemy mieli jeszcze deszczowy wieczór, a już na pewno deszczową noc. Na termometrze 11 stopni Celsjusza, na barometrze 1014 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 7 maja, czwartek, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na jeszcze godzinkę popołudniowego programu Radia Emaus. Na początek tej godziny zaśpiewa Barry White.
1: So, what do you want to do?

Marek Kościkiewicz, tym razem nie z grupą Demono, a absolutnie solo. Tytuł utworu: Czy jesteś? Jestem, 19 minut po 17 w naszym popołudniowym programie, jeszcze popołudnie z przewodnikiem katolickim. Zapraszam w imieniu panów Jóźwik i Nowickiego punktualnie o 17.30.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
8: Aż trudno uwierzyć, że to już rok. Rok pontyfikatu Leona XIV i to jest okładkowy temat nowego wydania przewodnika katolickiego. O nim, a także o innych ciekawych propozycjach, które udało nam się w minionym tygodniu zrealizować, chcemy dzisiaj porozmawiać. Piotr Jóźwik
9: i ksiądz Wojciech Nowicki.
8: Witamy bardzo serdecznie w to wiosenne popołudnie. Pierwszy rok Leona XIV i całkiem długa rozmowa w tym temacie, bo głosy są tak naprawdę różne od takich, które pokazują, że na razie troszkę na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym, że jeszcze nie do końca dał się poznać, ale z drugiej strony są też tacy, którzy pokazują, nie, możemy już całkiem sporo powiedzieć o tym, jaki wpływ na Kościół powszechny chce wywierać papież, którego korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, ale także Ameryki Południowej. Do której z tych opinii jest ci bliżej?
9: Jako człowiekowi sierotka. No masz rację, że są tacy, którzy mówią, no dobrze, nie było jeszcze encykliki, więc tego przełomowego momentu.
8: Ale podobno zaraz będzie.
9: Podobno zaraz będzie, a poza tym mój rozmówca, czyli ksiądz Regimiusz Schauer, socjolog, teolog z koszalińsko-kłobrzyskiej diecezji, on wskazuje, że dla niego na ten moment takim dokumentem jest orędzie na Światowy Dzień Pokoju, dlatego że kategoria pokoju i też jego ujęcia powraca w nauczaniu papieża bardzo konsekwentnie.
8: Od
9: samego początku. Co więcej, widać także, że jego działania na rzecz pokoju, także no, w sumie to działanie, które spowodowało w pewnym sensie konflikt z prezydentem Donaldem Trumpem, jest właśnie konsekwencją tego, więc on mówi, na ten moment możemy powiedzieć, że to jest jakiś taki trochę programowy dokument, a w każdym razie, który pokazuje pewien kierunek, w jakim idzie papież. Oczywiście wiadomo, że to jest trochę tak, że strona konserwatywna no, liczyła na zaciągnięcie hamulca po Franciszku i taką no, trochę zmianę kursu. Strona liberalna liczyła, że będzie kontynuacja bardziej odważna, bo jakby nie patrzeć jednak papież Franciszek, to też zresztą jest taki trochę wniosek z naszej rozmowy z księdzem Schauerem, tak trochę wypuszczał się czasami, badał, jakie są możliwości, jakie są reakcje i potem tak trochę powracał. Nie, że tak, to było takie trochę badanie. Natomiast Leon ewidentnie porządkuje.
8: A myśmy się spodziewali, można no, by było tak, skomentować ale to oczekiwanie.
9: Niektórzy mówią, że jak wszyscy są niezadowoleni, znaczy, że jest dobrze. Natomiast nie, jakby ja mam taką, wiesz, konkluzję po tym roku, że tak widzę dwa komplementarne oblicza. Zresztą trochę o tym napisałem we wstępniaku, nie? To znaczy, że z jednej strony widzę oblicze bardzo skupione i jak on odprawia mszę świętą, to on naprawdę uczestniczy w tym wydarzeniu. On, to nie jest tak, że wchodzi w jakąś rolę, musi coś zrobić, idzie dalej, tylko faktycznie widać, że on wchodzi w misterium i w tym w sensie też nas tam pociąga, nie? Także widać, że to jest twarz skupiona, rozmodlona, że on ma kontakt z Bogiem. Z drugiej strony jest to oblicze uśmiechnięte. Papież jest taki łagodnie pogodny, uśmiecha się spontanicznie. Czasami go rozbawiam jakieś sytuacje, jak tam to z tą muchą, którą tam próbował okiełznać, jak wokół niego latała, czy tam jak w Afryce były te tańce przy modlitwie z darami, to on się... Widać, że go coś tam rozbawiło. On no, po prostu tak zareagował. Jest bardzo naturalny, spontaniczny. A w tym wszystkim ja mam takie wrażenie, że on ma taką bardzo poukładaną i spokojną osobowość. Jakby trochę inną niż Latynos, nie? Czyli Franciszek z Ameryki Południowej. On z Ameryki Północnej ma taką bardziej usystematyzowaną, trochę taką poukładaną w pewne pojęcia, w pewne ramy i tak dalej. I chyba przez to jest nam może bliższy i wydaje nam się, że jest jakby więcej takiego spokoju w Kościele. Chociaż jak przyjrzymy się temu, co kontynuuje, o czym mówi, to widzimy też zasadniczą jakby tutaj kontynuację głównych linii programu nie tylko Franciszka, ale też poprzednich papieży, no trzeba sobie powiedzieć wprost, no po prostu Soboru Watykańskiego II. Natomiast po prostu wnosi inny styl. I to też jest bardzo ciekawa taka myśl, która się pojawia w tej mojej rozmowie z księdzem Schauerem, że papież jakby wnosi część siebie do papiestwa, nie, że to nie tak, że teraz nagle wchodzi w jakąś rolę i staje się kimś innym. Nie? Franciszek też wnosił siebie ze swoim charyzmą i Leon też wnosi siebie. Nie? I to jest cenne, że w tą historię tych papieży, tych różnych charakterów, różnych spojrzeń, jest to kolejny papież, który coś do tej sztafety, można powiedzieć, pontifexu właśnie wnosi coś od siebie.
8: To jeszcze tylko dopytam o tytuł twojej rozmowy z księdzem Schauerem, bo tytuł jest intrygujący. Tak. Niespokojne serce papieża. Skąd ten niepokój?
9: No, nawiązanie jest oczywiście do świętego Augustyna, który to właśnie powiedział. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Panu. I w tym sensie to jest wyciągnięte rzeczywiście z księdza Schauera. To znaczy on, może tak, pytanie jest trochę moje podprowadzające pod Augustyna, no bo papież jest augustianinem, w związku z tym no Augustyn ewidentnie tutaj wychyla się z tych przemówień papieskich i z jego postawy. Natomiast też jest fajne, że to nie jest tak, że papież na siłę teraz szuka odniesień do Augustyna, tylko to po prostu widać, że to w nim jest, to jest jego właśnie charyzmat. No i wydaje się, że to, co było kluczowe dla Augustyna, czyli właśnie w takich nie tylko czasach jakichś niespokojnych, ale przede wszystkim w jego drodze życia, która była naznaczona ogromnymi niepokojami jego też bycia w sekcie, nieuporządkowania w dziedzinie moralności i tak dalej. Właśnie w pewnym momencie odkrywa swoje miejsce w świecie, swoje miejsce w sercu Boga, ale coraz bardziej właśnie czuje to, że właściwie on jest taki niespokojny, aż nie znajdzie tego pokoju, pełnego pokoju, który jest w Bogu. Wydaje się, że papież właśnie idzie za tą intuicją i jego serce w tym sensie jest niespokojne, że zależy mu na tym, żebyśmy wszyscy odnaleźli właśnie swoją drogę, swoje miejsce w Kościele i w ten sposób zbliżali się do Pana Boga. Stąd tytuł i cieszę się, że on jest intrygujący w takim razie, bo trochę o to chodzi.
8: Tak. Zachęcamy do lektury, do tego, żeby właśnie spróbować dokonać takiego podsumowania pierwszego roku pontyfikatu nowego papieża, jeżeli cały czas tak można o Leonie XIV mówić. To było Niespokojne serce papieża, a my o niepokojach społecznych sprzed 100 lat też piszemy w tym numerze, bo tak się składa.
9: Bo to jest temat numeru z kolei.
8: Tak, temat numeru, na który składają się dwa teksty wydarzenia sprzed 100 lat, czyli Przewrót Majowy. Dwa teksty. Pierwszy właśnie nakreślający zarówno kontekst tamtejszych czasów, jak i sam przebieg, no i konsekwencje zamachu przeprowadzonego przez Józefa Piłsudskiego. Drugi artykuł to artykuł o tym, jak wobec tej próby bardzo trudnej zachował się Kościół katolicki w Polsce. No, Józef Piłsudski, wiadomo, ikona, ojciec odrodzonej demokracji i trudna decyzja, przed jaką stanął. W zamyśle miało to pomóc zasypać podziały, podkreślić jedność i wspólnotę, no ale wyszło zupełnie inaczej niż chyba marszałek się spodziewał. Doprowadziło to kraj do autorytarnej dyktatury, a władza nie zdefiniowana żadnymi przepisami znalazła się w rękach Piłsudskiego. I Paweł Stachowiak opisuje te wydarzenia od cierpień młodej demokracji, bo przecież przypomnijmy, że my po 123 latach chwilę wcześniej odzyskaliśmy niepodległość. Musieliśmy się w trudnej rzeczywistości odradzać. Ta droga nie była łatwa i w zasadzie od samego początku prowadziła nas w kierunku konfrontacji i doprowadziła nas na ten słynny most Poniatowskiego, gdzie Józef Piłsudski do jednego z żołnierzy wypowiedział słowa: do mnie będziesz strzelał, tak? No, wiadomo, jaką pozycją cieszył się w tamtych czasach marszałek. Jak było dalej, to myślę, że pamiętamy. Jeżeli nie do końca, to Paweł Stachowiak w swoim artykule artykule przypomni nam właśnie te wydarzenia, no a także pisze o tym, jak z perspektywy czasu na ten zamach majowy Józef Piłsudski spoglądał. A z kolei Łukasz Kobeszko w tym temacie numeru pisze właśnie o tym, jak roztropnie i z umiarkowaniem do kwestii zamachu majowego podchodził Kościół w Polsce. Ten stosunek Kościoła do wydarzeń, o których mówimy, był złożony. On odzwierciedlał oczywiście podziały, które w społeczeństwie panowały, ale pasterze Kościoła w Polsce wykazali się wówczas właśnie takim nastawieniem, które pomagało ułagodzić te wielkie napięcia, chociaż nie brakowało w tym wszystkim emocji, no bo pojawiały się i takie głosy, że skoro marszałek Piłsudski zapewnił sobie taką pozycję, to może niedługo co biskupów będzie w kościele mianował. Takie ciekawostki też właśnie w tym artykule można znaleźć. Historia to jest jeden z tych tematów, o których chcemy bardzo dużo na łamach przewodnika pisać, stąd też w tym tygodniu taki nasz temat numeru.
9: Ale muszę powiedzieć, Piotrze, że masz o wiele lepszą wiedzę historyczną niż nasi parlamentarzyści, niż ostatnio w internecie przy okazji matur pojawiło się właśnie kilka takich pytań, dziennikarze zadawali politykom, no i jeden z polityków, już pomijamy, który i jaka opcja, ale został właśnie zapytany, kiedy Polska odzyska niepodległość, i miał z podaniem daty problem. I chyba dziennikarz, chcąc mu pomóc, zapytał go na a po ilu latach? I to jest tak zwane betonowe koło ratunkowe. No, szukał gdzieś tam 1800 ileś. No, także naprawdę gratulacje.
8: Dziękuję. No, pomogły w odświeżeniu sobie tych tematów na pewno te dwa doskonałe artykuły, także...
9: To z całą pewnością, jako absolwent jednak politologii, mogę z całą pewnością powiedzieć, że Piotr takie rzeczy wie, a nawet i nie takie.
8: Tak, tak. Chociaż pewnymi oczywistościami można się zdziwić, tak było na przykład w tym roku, kiedy 3 maja
9: przypadł drugiego.
8: No i tak, to całkiem legalnie.
9: Dokładnie. Albo na przykład w niebowstąpienie przypada w niedzielę i już od 3 dni jest nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego. No to są trochę takie, jakby to ładnie powiedzieć, takie sytuacje niezręczne, które wynikają z kalendarza. Trochę pisze o tym ksiądz Artur Stopka, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, mamy coś takiego jak tabela pierwszeństwa dni, które są w kalendarzu. Po reformie po Soborze Watykańskim II niedziela wielkanocna jest po prostu wyżej niż jakakolwiek uroczystość ku czci Najświętszej Marii Panny. W związku z tym trzeba coś zrobić z tym 3 maja. Zasadniczo przenosi się dzień później, na 4 maja, ale chciano jednak ze względu na obchody, żeby umożliwić, w poniedziałek byłoby to pewnie trudne po majówce, więc zaproponowano na sobotę to przenieść i w ten sposób Stolica Apostolska, wyraziwszy zgodę, umożliwiła Polakom 2 maja świętowanie uroczystości Królowej Polski, Marii Królowej Polski. Natomiast to oczywiście kwestia przewędrowania z czwartku na niedzielę, co trochę zaburza, bo 40 dni, wiemy, że po 40 dniach, oczywiście to też jest liczba symboliczna, było w niebo wstąpienie, to by przypadało właśnie w czwartek, a potem po 50 dniach, co jest kolejną niedzielę, zesłanie Ducha Świętego, znowuż biskupi lata temu uznali, że ponieważ w niebo wstąpienie jest świętem czy uroczystością nakazaną, w związku z tym żeby tutaj wyjść naprzeciw ludowi Bożemu, przeniesiono to właśnie na niedzielę. No ale trochę to zaburzyło te obchody. No i trochę o tych różnych takich rzeczach pisze ksiądz Stopka. Ela Wiater, tylko wspomnę, pisze o katechumenacie. To jest jej taki konik, można powiedzieć, ona przez lata w Krakowie przygotowywała dorosłych do sztu, natomiast zwróciła uwagę, przeglądając ofertę diecezji, jeśli tak można powiedzieć, że co ciekawe, nie we wszystkich diecezjach istnieją takie ośrodki, a nawet jeśli istnieją, to czasami trudno znaleźć informacje o tych ośrodkach. Na szczęście w archidiecezji poznańskiej z tym problemu nie mamy, ale do tekstu też odsyłamy. I Michał Kosłowski wreszcie zajmuje się tematem trochę z pogranicza Kościoła, a trochę polityki poniekąd, bo chodzi o niedawną wizytę Sara Mulally, chyba tak się to wymawia. No i teraz tak, ja bym powiedział arcybiskupki Canterbury i prymas Anglii i Walii, ale tu zaraz niektórzy by mi zarzucili, że co najwyżej w cudzysłowie, bo przecież my nie uznajemy w ogóle kobieta ubrana w te szaty, wszystkie tu błogosławi, tutaj nawiedza groby i tak dalej. No, wywołało to wiele napięcia i nie tylko wśród komentatorów, ale także w samym Watykanie, ponieważ była to pewnego rodzaju grzecznościowa, kurtuazyjna, dyplomatyczna wizyta nowo wybranej, a że akurat jest kobietą, i że no nie uznajemy tu ważności w ogóle święty, już nawet nie, że kobieta, ale w ogóle. Ale inną sprawą, że jakby Welby, czyli mężczyzna, lata temu, to aż takich to kontrowersji nie wywoływało jak teraz. Więc wszystkie te głosy zebrał Michał Kłosowski, który w Watykanie jest i dla nas właśnie je zbiera i zebrał i spisał.
8: No i najważniejsze jest to, że on przyglądał się temu tam na miejscu, tak, a nie przefiltrowane tutaj komentarze przez internet pozbierał i napisał to właśnie rzeczy same stąd. To była taka wizyta, która wywołała sporo emocji. No to teraz o wydarzeniu, które jeżeli wywoływało emocje, to tylko pozytywne. I autorka
9: rzadkością to w Polsce,
8: która napisała dla nas o zwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej Andrzeja Poczobuta. On był jednym z najbardziej znanych więźniów Aleksandra Łukaszenki. No i niewątpliwie dobrze się stało, że został po wielu, wielu latach zwolniony. O kulisach tej całej dyplomatycznej akcji z udziałem nie tylko strony białoruskiej i polskiej, ale także o tym, co z pozostałymi Polakami na Białorusi, a jest ich tam co najmniej 300 tysięcy. O tym jest właśnie ten artykuł Marii Przełomiec, Święto Wolności, bo tak zostało to wydarzenie nazwane. Fajnie, możemy się cieszyć, ale pytanie, co dalej, bo Białoruś była, jest i pozostaje naszym sąsiadem. Zobaczymy, w jaki sposób te relacje uda nam się budować. A jeśli mowa o relacjach w naszych rodzinach, to czasami punktem zapalnym bywa w nich smartfon. Tak. No i właśnie w sprawie tych smartfonów Ministerstwo Edukacji się wypowiedziało. Od września szkoła ma stać się miejscem wolnym od smartfonów. Jak pisze Bogna Białecka, pomysł wydaje się prosty, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo tam, gdzie pojawiają się wyjątki i brak spójności, szybko pojawia się obchodzenie zasad. No i właśnie o szczegółach tego pomysłu i o tym właśnie, gdzie ten diabeł, w jakich szczegółach się on tam schował, o tym pisze w swoim tekście Bogna Białecka.
9: A w ogóle myślę, że sam smartfon pewnie by nie był jeszcze aż tak niebezpieczny, gdyby nie to, co do czego daje dostęp ten smartfon, to przede wszystkim chodzi o media społecznościowe i tu z kolei, już nie tylko w kontekście dzieci i młodzieży, ale w ogóle wszystkich nas, użytkowników mediów społecznościowych, pisze Angelika Czerngowska-Mironiuk, no, że te algorytmy, no niestety, one też powodują, że trochę zamknięci w tych różnych bańkach, w których żyjemy, właśnie dostarczane są nam różne informacje i tak dalej. I to powoduje, że my stajemy się irracjonalni, to znaczy przestajemy myśleć krytycznie. W ogóle odsuwamy się od pogłębionego myślenia, analizy, po prostu zwyczajnie przyjmujemy to, co do nas przychodzi. Nie myśląc o tym, że przecież nie musi to być wcale prawdą i nie musi to być wcale tak, jak nam się to na tym ekranie wyłania. I o tej kapitulacji rozumu właśnie pisze Angelika Szangowska-Mironiuk.
8: Jest w tym coś smutnego, że nasz rozum kapituluje wobec tej potęgi algorytmów, a tak naprawdę nasze życie premiuje coraz bardziej pierwotne i szybkie, magiczne myślenie. Miało być cudownie, bo wraz z tym nieograniczonym dostępem do wiedzy fakty, informacje, sprawdzone dane miały być na wyciągnięcie ręki, a my chętnie mieliśmy z nich korzystać. No więc widzimy, że tak już się nie stało. No my staramy się w przewodniku, żeby te informacje i zawarte komentarze na naszych łamach były rzetelne, były sprawdzone, żeby można było na nich polegać. Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć i po ten numer przewodnika na niedzielę 10 maja z papieżem Leonem na zakończenie pierwszego roku jego pontyfikatu. Polecamy się zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
9: Ksiądz Wojciech Nowicki
8: i Piotr Jóźwik, życząc dobrego, udanego popołudnia.
7: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.

Blinded by the Light to wykonawca, który nazywa się Weekend. Do weekendu jeszcze troszkę czasu nam zostało, chociaż bardzo niewiele. Słońce nad Poznaniem zajdzie dzisiaj o 20.28. Kończy się popołudniowy program Radia Emaus. Oczywiście namawiam Was gorąco, byście z nami zostali. W naszym programie o 18.00 i 23.30 aktualności Radia Watykańskiego. O 18.05 czytelnia, o 19.00 ogniem i mieczem, czyli lektura na naszej antenie, o 25.00 dojrzali na fali, 21.00 to apel jasnogórski, o 21.05 krąg biblijny i o 22.05 lista z mocą. Jutro rano, kilka minut po 6.00, przywita się z Wami Kuba Antkowiak. Ja już serdecznie dziękuję za wspólne popołudnie. Życzę miłego wieczorku i do usłyszenia jutro. Kłania się Tomek Wandal.

0: rana.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
1: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
1: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej, założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
3: Il libro è un'occasione per...
4: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
1: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Z radością kłaniamy się ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Drodzy Państwo, kolejne nasze spotkanie i znów odkrywamy tajemnice ptaków różnych, a dzisiaj taki tytuł bardzo ciekawy, panie Pawle, ja przyznam szczerze, że taki zaskakujący, zachęcający tytuł naszej audycji. Dlaczego afrykańskie strusie z wielkopolskich farm nie szybują po poznańskim niebie, czyli o niezwykłościach świata współczesnych nielotów słów kilka. To nie tylko brzmi zachęcająco, ale też jakoś egzotycznie. Skąd taki tytuł, skąd taki pomysł?
2: Pomysł wziął się stąd, że ostatnie nasze audycje poświęciliśmy bocianom, bocianowi białemu, bocianowi czarnemu. Bocian biały, jak się okazuje, symbolem naszym narodowym jest i basta, i właściwie gatunkiem naszym narodowym, więc pomyślałem sobie, że może zrobimy taką maleńką woltę i podróżujemy troszkę po takich bardziej egzotycznych czy bardzo egzotycznych miejscach. Zajmiemy się dzisiaj bardzo specyficznymi gatunkami ptaków. Mianowicie są to gatunki, które nie potrafią latać, czyli są to nieloty. Także myślę, że uda mi się Państwa zainteresować tymi ptakami, tym bardziej, że właściwie lot to jest cecha dystynktywna jakby ptaków jako kręgowców, no a one są wyjątkiem tutaj, bo po prostu latać nie potrafią.
1: Gdzieś tam pamiętam, że mówiliśmy sobie o kurach jako nielotach, chociaż tam 2 metry poleci pewnie, nie?
2: Dwa metry poleci, aczkolwiek wspominaliśmy sobie o bardzo ciekawej papudze, o której troszeczkę więcej dzisiaj powiem. To rozmawialiśmy przez chwilę na temat nielotów przy okazji, kiedy mówiliśmy o migracjach.
1: No to mamy tą listę nielotów, ona pewnie jest skrócona dzisiaj, ale kto pierwszy? Jaki gatunek otwiera tą naszą listę?
2: Jest skrócona lista, bo tak jak powiedziałem, nieloty jest to grupa ptaków, która liczy około 40 gatunków ptaków na całym świecie. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy niecałe 11 tysięcy gatunków występujących na całym świecie, więc jest to bardzo niewielki ułamek gatunków. Ważną rzeczą jest, że nie jest tak, iż nieloty to są ptaki, które nigdy nie potrafiły latać. Otóż one potrafiły latać w przyszłości, tylko na skutek, zgodnie z teorią ewolucji, po prostu skrzydła przestały im być potrzebne i umiejętność lotu właściwie, można powiedzieć, bo one skrzydła posiadają, tylko często są to zredukowane skrzydła i pełnią inne funkcje niż funkcje pierwotne. Okazuje się również, że pradziadkowie strusi czy emu potrafili latać, byli mistrzami długodystansowych podróży, no ale na skutek ewolucji po prostu te skrzydła przestały im być potrzebne. Z reguły w związku z tym przestały im być potrzebne, że nie zagrażały im żadne drapieżniki. Bycie nielotem po prostu było łatwiejszą strategią przetrwania niż bycie ptakiem lotnym. Natomiast nasz taki króciutki przegląd, nie bowiem najciekawszy, bo one są po prostu wszystkie zaskakująco ciekawe. Pierwszym gatunkiem będzie najmniejszy z nielotów, jaki żyje na świecie. Stąd ja go sobie nazwałem nielotem z wyspy Liliputów. Jest to chruścielek karłowaty. Jest to niewielki ptak, którego długość ciała nie przekracza 17 cm, a średnia waga wynosi zaledwie 30 gram. Czyli można powiedzieć taki wróbel wśród nielotów. Ciekawą rzeczą jest to, że aktualnie ten ptak występuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu na świecie. Jest to maleńka wyspa, która ma zaledwie 14 km kwadratowych i została odkryta w 1652 roku. Zyskała sobie miano niedostępnej, ponieważ marynarze, którzy ją odkryli, zdołali pokonać jedynie pas plaży, natomiast nie mogli wejść w głąb tej wyspy, ponieważ tą wyspę tworzą klify, której wysokość sięga od, powiedzmy tam, 155 do 490 metrów, więc po prostu ta wyspa poprzez ten fakt była zupełnie nie do zdobycia. Sam gatunek chruściela karłowatego został opisany bardzo późno, można powiedzieć, być może ta niedostępność właśnie to spowodowała, bo w 1923 roku na łamach brytyjskiego takiego czasopisma ornitologicznego.
1: Mhm. Tak, to był najmniejszy, a ten największy, czy to będzie, tak sobie myślę, może struś?
2: Tak jest. Największy, najszybszy.
1: Najszybszy nawet.
2: Również. To jakby...
1: Struś pędziwia, tak kojarzę.
2: Struś pędziwia, dokładnie. No i tutaj mamy taki już pierwszy paradoks, tak? Z jednej strony jest to największy struś, który może osiągnąć wzrost 2,5 metra. Więc jest to olbrzym po prostu. Jeżeli weźmiemy, porównamy go do najmniejszych ptaków na świecie, czyli koliberków, to jest 7-8 cm. On ma 2,5 metra wysokości, z czego połowa tejże wysokości to jest szyja.
1: Tak.
2: Waga, do której dorastają strusie, wynosi 150 kg, więc no jest to po prostu potężny atleta, a do tego jest to potężny atleta, który potrafi bardzo szybko biegać. Jest jednym z najszybszych ptaków, biegających na świecie. Potrafi osiągnąć, biegnąc prędkość 70 km na godzinę. Dla porównania powiem, że jeżdżąc na rowerze górskim po równym terenie i naprawdę mocno depcząc, można osiągnąć prędkość 40 km na godzinę. Natomiast rekord człowieka, który bez żadnych dodatkowych urządzeń wspomagających po prostu biegacza, jest niecałe 45 km na godzinę. Także no, zadziwiająca cecha, olbrzymi, potężny, największy na świecie ptak i największy na świecie stwór dwunożny, potrafi właśnie biegać z taką, a nie inną prędkością. Teraz co się stało ze skrzydłami strusia? One oczywiście również uległy redukcji, także jest nielotem, natomiast nie jest tak, że te skrzydła przestały pełnić jakiekolwiek inne funkcje. Otóż one pomagają strusiowi w utrzymaniu równowagi podczas tego szybkiego biegu i to jest ich pierwsza funkcja. Natomiast druga funkcja służą komunikacji z innymi

0: mięsa strusiego na rynki Unii Europejskiej.
1: Chyba jaj też strusich.
0: Tak. Bo oprócz mięsa jako takiego, wyobraźmy sobie 150 kg mięsa, to jest naprawdę spora ilość i mięso uchodzi za bardzo, no, znaczy ma bardzo dobre cechy. Ale oprócz właśnie mięsa, poszukiwanym bardzo okresowym produktem są jaja strusie. Z czego to się bierze? No, jajo strusie potrafi ważyć około 1,5 kg. Natomiast w sezonie nośnym, czy nieśnym, nie wiem jak to odmienić, samica potrafi znieść od 40 do 60 jaj razy 1,5 kg, no to jest duża ilość jajecznicy. Natomiast oprócz jakby wartościowego białka strusie jaja również cieszą się popularnością jako przedmiot sztuki użytkowej. Są dobrym materiałem do po prostu rzeźbienia. Kolejnym surowcem, który dają strusie, to jest strusi tłuszcz, z którego pozyskuje się olej i tenże z kolei olej jest wykorzystywany jako składnik kosmetyków, między innymi kremów, maści i balsamów. Również strusie pióra są kolejnym produktem. Są wykorzystywane między innymi do tworzenia biżuterii, wachlarzy oraz dodatków do kapeluszy. Cenna jest skóra strusia, jak się okazuje, z której są wytwarzane naprawdę bardzo ekskluzywne buty, torby skórzane, paski i czy portfele. Także
1: mi się żal zrobiło tego strusia.
0: Mi też się trochę zrobiło żal. Ta moja opowieść jest zbyt szczegółowa, jeżeli chodzi o tą anatomię.
1: Ale niestety mówi pewną prawdę.
0: Ale dokładnie, no to jest po prostu fakt, więc warto o tym wiedzieć.
1: To zostawimy te strusie, niech one sobie żyją.
0: Niech biegają sobie tak.
1: Tak, w swojej jakiejś tam wolności, o ile ją mają.
0: A jeszcze jedną może ciekawą rzecz chciałbym powiedzieć, że strusi w naturalnych warunkach, czyli w Afryce, żywi się roślinnością. Często są to po prostu suche na wiór owoce, liście i teraz musi to w jakiś sposób strawić. Więc w żołądku tego olbrzyma możemy znaleźć około kilograma kamieni różnej wielkości, które po prostu pomagają mu w trawieniu suchej na wiór zieleniny. Nie jest to strategia wykorzystywana tylko i wyłącznie przez strusia. Również częstymi gośćmi przy piaskownicach w mieście są sujki, które żywią się w dużej mierze żołędziami. I to też są ciężko strawne pokarm. I one również przylatują do piaskownic po to, żeby nałykać się piachu, który pomaga im po prostu w trawieniu.
1: To już zupełna ciekawostka. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz taką ciekawostkę słyszę.
0: Cieszę się, że mogłem księdza zaskoczyć.
1: Myślę, że naszych słuchaczy również. A tak sobie myślę o tych nielotach. Czy do nich należą pingwiny? Jeśli tak, to czy wszystkie?
0: Tak, należą do nielotów również należą pingwiny. I to jest najliczniejsza grupa nielotów na całym świecie, gdyż pingwiny występują, jest 18 gatunków pingwinów aktualnie, które żyją na świecie. I teraz jednym z bardzo ciekawych gatunków są żyjące na Antarktydzie nielotne pingwiny cesarskie. I teraz proszę sobie wyobrazić, iż te pingwiny zaczynają wysiadywać jaja w miesiącach pomiędzy majem a czerwcem. Czyli u nas są to, powiedzmy, już takie miesiące letnie, ciepłe. Natomiast na Antarktydzie panują w tym okresie temperatury, które potrafią spaść do minus 60 stopni Celsjusza przy zimnym, mocnym, arktycznym wietrze. W tak ekstremalnych, niesprzyjających warunkach samce przez ponad 100 dni, czyli właściwie mamy przez 3 miesiące
1: ponad.
0: Potrafią wysiadywać jedno pojedyncze, znaczy wysiadują jedno pojedyncze jajo i to jest niesamowite, że ponieważ jaja są składane bezpośrednio na śniegu czy na lodzie, ponieważ tam nie ma patyków ani gałęzi, z których mogłyby po prostu wybudować sobie gniazdo. I teraz samica po złożeniu takiego jaja przekazuje je w bardzo ostrożny sposób samcowi, który kładzie sobie to jajo, a ono waży 0,5 kg, na stopach i przykrywa je swoją fałdą, właściwie taką fałdą tłuszczową, którą nosi na brzuchu. I teraz proszę sobie wyobrazić ptaka, który przez tak długi okres, przy tak niesprzyjającej temperaturze, przy tak silnych mrozach, przy tak silnym wietrze, stoi niczym Szymon Słupnik przez te 100 dni, trzymając to jedno

0: No, jają na swoich stopach i okrywając je własnym brzuchem. Więc jest to moim zdaniem po prostu mistrzostwo świata. Jest to niesamowity, fascynujący jakby aspekt dotyczący tego ptaka, który no, zresztą budzi ogromną sympatię wśród ludzi. Stał się bardzo popularny dzięki takiemu filmowi dokumentalnemu właśnie poświęconym pingwinom cesarskim.
1: Możemy tak w jednym słowo, możemy powiedzieć, że samiec pingwina może nie tyle wysiaduje, ale pomaga w tym wykluciu się małego pingwinka.
0: Nie, możemy powiedzieć, że wysiadł, musimy powiedzieć, że wysiaduje, bo on po prostu jakby w okresie inkubacji, tylko on siedziałby na gnieździe, gdyby je miał, a tak po prostu to jajo cały czas
1: okrywa
0: i otula, czyli jakby tym bardziej, że robi to samodzielnie, ponieważ w tym okresie samica intensywnie żeruje, czyli poluje na ryby, ponieważ...
1: Zupełnie inne role niż w świecie ludzi.
0: Ludzi, tak. Ale no, ponieważ jajo pingwina waży 500 gram, a pisyla, które się z niego wykluwa, 300 gram. Ta różnica jest dość duża, ale to wynika z grubości skorupki tego jajka, bo ono jest po prostu bardzo, bardzo grube. Czyli no, samica wydając na świat jajo tej wielkości, o takiej masie, również traci duże zasoby energetyczne i w tym czasie, kiedy samiec wysiaduje jajo, ona po prostu intensywnie żeruje, żeby zrównoważyć bilans, że tak powiem, energetyczny w swoim organizmie. Pingwiny cesarskie są nielotami, tak jak powiedziałem, natomiast ich zredukowane skrzydła są im bardzo przydatne, jeżeli chodzi o pływanie w wodzie, gdzie polują na ryby. Potrafią przebywać pod wodą około 20 minut i nurkować do 535 metrów w wodzie. Jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, na świecie istnieje 18 gatunków pingwinów. Pingwin cesarski jest największym z nich i lokuje się w pierwszej dziesiątce największych ptaków świata. Jest również, podobnie jak nasz bocian biały, najlepiej poznanym ptakiem i budzącym olbrzymią sympatię ze względu właśnie na swoje wyjątkowe usposobienie. Warto tutaj wspomnieć, że najstarsze skamieniałości praprzodków tych ptaków liczą sobie, to mnie zawsze fascynują takie daty, około 61 milionów lat. I mimo tak długiej obecności na Ziemi, mówimy tu oczywiście o praprzodkach pingwinów, i pomimo faktu, że one żyją na świecie aż tak długo, to nazwa gatunkowa pingwina pojawiła się dopiero w XVI wieku naszej ery. Jeżeli chodzi o pływanie, to pingwiny, kicając po lodzie, są dość nieporadne. Znaczy utrzymują postawę pionową, jako jedyne ptaki na świecie, tak jak ludzie. Natomiast dość ich chód po śniegu wygląda śmiesznie. Natomiast zupełnie inaczej zaczynają funkcjonować w wodzie, kiedy tylko zeskoczą po prostu z jakiejś kry, to zaczynają po prostu być mistrzami pływania. Są pełne gracji, bardzo szybko pływają. Ten ich, to jest właśnie taki wodny lot pływanie pingwinów. Jeżeli chodzi o kolejny gatunek, to jest chyba mój ulubiony nielot, to jest nowozelandzka papuga kakapo. Ja wspomniałem na którymś naszym spotkaniu o niej właśnie podczas audycji dotyczącej przylotów. Natomiast Jest to o tyle fascynujący ptak, że występuje tylko i wyłącznie na niewielkich wyspach rozsianych wokół Nowej Zelandii. Jest to jedyny gatunek nielota wśród papug, a jednocześnie jest to najcięższa papuga na świecie, ponieważ samiec waży przeciętnie ponad 2 kg, natomiast jego maksymalna waga osiąga 4 kg. Żeby było śmiesznie, papuga ta posiada bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu, co wiąże się z tym, iż prowadzi nocny tryb życia. I teraz uwaga, wydaje na świat młode tylko raz na 2 do 5 lat. Decyduje o tym obfitość pewnych owoców, pewnych gatunków drzew i krzewów. Jeśli papugi stwierdzają, że baza pokarmowa może być w danym okresie zbyt uboga, to po prostu nie decydują się na lęgi w danym okresie. 5 lat to jest dość długi okres. W XIX wieku papuga zyskała taki status ciekawostki naukowej, co niestety nie posłużyło jej jakoś dobrze, ze względu na fakt, że każdy prywatny kolekcjoner dziwów przyrody i każde muzeum chciało mieć w swoich zasobach po prostu tęże papugę. I w tym okresie, kiedy no, wiek XIX jest nazywany wiekiem ludzkiego rozumu, w tym okresie niestety ta papuga została praktycznie wytrzebiona, bo ponieważ tysiące egzemplarzy zostało przekazanych właśnie do muzeów na całym świecie, bądź zamkniętych w ogrodach zoologicznych, gdzie ich przeżywalność wynosiła zaledwie 6 miesięcy. Na początku lat 70. XX wieku nie było pewne, czy papuga kakapo w ogóle jeszcze jest gatunkiem istniejącym. Natomiast w marcu 2014 roku znanych było 125 egzemplarzy, 125 żyjących osobników. Na zakończenie tej opowieści o papudze chciałbym dodać, iż jej średnia długość życia wynosi 95 lat, natomiast maksymalny wiek jest odnotowany na 120 lat, co czyni z niej najdłużej żyjącym ptakiem.

0: jest nadzieja przy takiej długości życia, że jakoś ten ptak się ostoi, mimo że chyba, tak myślę, no, na pewno jest zagrożony, skoro ich jest tak mało.
1: Jest zagrożony, natomiast jest objęty, no, tych 125 ptaków, to
0: absolutnie.
1: To jest, one są objęte taką ochroną, że właściwie każdy egzemplarz jest znany z imienia, ponieważ zostały przeniesione z wcześniej występujących terenów, gdzie zagrażały różne gatunki drapieżników, zostały przeniesione na takie wysepki, gdzie właściwie oprócz nie występują żadne drapieżniki, i ponieważ jest ich tak mało, no to 125 ptaków to właściwie, no, można powiedzieć, że stały się w pewnym sensie ptakami hodowlanymi, w sensie jakby, no, opieki ze strony człowieka, przede wszystkim ochrony przed drapieżnikami.
0: Z Nowej Zelandii blisko do Australii. Ja chcę zapytać, tak już prawie na koniec, może nie u bardzo urokliwego ptaka, kukabarę albo kukaburę, dokładnie nie wiem, czy to na końcu ma być A czy U, ptak trochę podobny do zimorodka, tak myślę, i pięknie śpiewający. Ale jest jeszcze inny ptak, o którym chcę powiedzieć, bo mówimy o nielotach, no to zostawmy tak przy nich. Kazuary z Australii. Co możemy o nich?
1: Również szalenie interesujące ptaki. Mamy trzy gatunki. Jest to kazuar mniejszy, kazuar jednokoralowy i kazuar hełmiasty. Są to trzy nielotne gatunki, które zamieszkują Nową Gwineę oraz północno-wschodnią Australię oraz niewielkie wyspy leżące między Nową Gwineą właśnie a Australią. To, co wyróżnia kazuary jako gatunek ptaków, to oczywiście uwstecznione skrzydła, które są charakterystyczne dla wszystkich nielotów, znaczne rozmiary ciała, znaczna również masa oraz charakterystyczna tylko dla nich narość kostna na głowie, która swoim kształtem przypomina hełm. Do dziś naukowcy wiodą spór, czemu właściwie ten hełm może służyć. On się pojawia dopiero w drugim roku życia kazuarów. Teza, która zyskała sobie jakby uznanie wśród naukowców, mówi, że prawdopodobnie jest to element systemu chłodzenia ciała przez kazuary, który działa podobnie tak jak olbrzymi dziób u tukana. Jeżeli chodzi o kolejną dziwną cechę kazuarów, to jest ich głos, który przypomina basowe dudnienie o bardzo niskiej częstotliwości, co powoduje, że dla człowieka jest to ledwie dosłyszalny dźwięk, i ten dźwięk jest prawie identyczny do dźwięku, jaki wydają słonie. Podstawowym elementem diety czy menu kazuarów są owoce, czasami doprawione, powiedzmy, niewielką ilością białka zwierzęcego, ale są to z reguły ślimaki bądź inne owady. Natomiast pomimo tego, że kazuar jest wegetarianinem, to jest ptakiem, który posiada potężną broń. Tą bronią są jego silne bardzo nogi, które są zakończone stopą z trzema pazurami. I te pazury są olbrzymie, bo jeden z nich środkowy, który jest największy, ma 12 cm. Kazuar potrafi, mimo że jest nielotem, potrafi skoczyć na 1,5 metra wysokości. I ponieważ jest ptakiem, który ceni sobie swoją samotność, bo żyje samotnie, jest ptakiem terytorialnym, więc dość agresywnie traktuje każdy obiekt, który uznaje za zagrożenie swojej autonomii, swojego terytorium. Przy swojej dużej masie ciała i potrafi być ptakiem niebezpiecznym. Niestety rzadko korzysta tak naprawdę z tej broni, bo jest również ptakiem ciekawskim. W 2014 roku trafił na listę sporządzoną przez Księgę Rekordów Guinnessa. Niestety z adnotacją taką, że jest to najbardziej niebezpieczny ptak na świecie, co jest absurdem tak naprawdę, bo miały co prawda dwa wypadki śmiertelne wśród ludzi z udziałem kazuara. Jeden to był ptak hodowlany, drugi to był ptak dziki. Natomiast no, jest to takie trochę komercyjne moim zdaniem podejście do tych ptaków i ta opinia jest bardzo krzywdząca, ponieważ tak naprawdę kazuary są gatunkiem ptaków, dzięki którym funkcjonują lasy deszczowe, w których one występują. Bez nich te lasy przestałyby istnieć. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że kazuary trawią nasiona około 238 gatunków roślin z terenów lasów deszczowych. Czyli one rozsiewają tak naprawdę te lasy i naukowcy są tutaj jednoznacznie pewni, że gdyby nie one, to lasy deszczowe przestałyby istnieć. Jeśli mogę, jeszcze trzy zdania, szybciutko na zakończenie, bo został nam

0: Ciekawy gatunek nielota, mianowicie jest to kiwi. Jest to kolejna grupa nielotów, 5 gatunków, występują na terenie Nowej Zelandii. Ich cechą wspólną są najbardziej zredukowane wśród nielotów skrzydła. One mają zaledwie 5 cm i tak naprawdę nie są widoczne wśród piór. Ciekawą rzeczą jest to, że u wszystkich gatunków kiwi noża występują na samym początku dzioba, a nie na końcu, tak jak u większości ptaków. Ciekawe jest również to, że kości kiwi są wypełnione szpikiem kostnym, takim jak u ssaków, nie mają go ptaki lotne. Ciekawe jest również to, że samica, która osiąga mniej więcej wielkość kury domowej, znosi jajo, które jest 6-krotnie większe od jaja kurzego. I na zakończenie chciałem podkreślić to, że cały czas odkrywamy, nie tylko pewne gatunki giną na świecie, ale odkrywamy też gatunki nowe i właśnie jeden z gatunków kiwi został odkryty dopiero w 1994 roku. Z kolei kiwi brunatny jest symbolem narodowym Nowej Zelandii.
1: I tutaj mimo chęci musimy postawić kropkę. Nasz czas dobiegł końca. Ta pewnie arcyciekawa lista nie jest jeszcze zamknięta, jeszcze by się poopowiadała, ale to może taka zachęta, takie zostawienie trochę niedosytu, żeby do tematu kiedyś wrócić. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie na kolejne spotkanie, opowieści o ptakach, naszych braciach mniejszych i o ich tajemnicach. Kłaniamy się, ksiądz Mariusz Sokołowski oraz
0: Paweł Kowalczyk.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Pan Czarniecki już w mieście. Widzę nasze chorągwie. Ogień szwedzki słabnie coraz bardziej. Stój, stój! Komenderuje wojewoda. Lecz tłumy go nie słyszą i biegną na oślep. Wtem biała chorągiew ukazuje się na bramie krakowskiej. Istotnie, Czarniecki, przebiwszy dom gdański, wpadł na kształt huraganu do obrębu fortecy. A gdy pałac Daniłowiczowski już był także zdobyty, gdy w chwilę później i litewskie znaki zabłysły od strony Świętego Ducha na murach, uznał Wittenberg, że dalszy opór daremny. Mogli wprawdzie Szwedzi bronić się jeszcze w wyniosłych domach Starego i Nowego Miasta, lecz i mieszczanie chwycili już za broń. Obrona musiałaby się skończyć na straszliwej rzezi Szwedów, bez nadziei zwycięstwa. Trębacze poczęli tedy trąbić na murach i wiewać białymi chorągwiami. Widząc to, komendanci polscy wstrzymali szturm, po czym generał Löwenhaupt w otoczeniu kilku pułkowników wyjechał bramą nowomiejską i popędził co tchu do króla. Jan Kazimierz miał już miasto w ręku, lecz dobry pan pragnął wstrzymać rozlew krwi chrześcijańskiej, więc przystał na podawane poprzednio Wittenbergowi warunki. Miasto miało być oddane ze wszystkimi nagromadzonymi w nim łupami. Każdemu Szwedowi pozwolono było zabrać to tylko, co ze Szwecji ze sobą przywiózł. Załoga ze wszystkimi generałami z bronią w ręku miała prawo wyjść z miasta, zabrawszy chorych i rannych oraz damy szwedzkie, których kilkadziesiąt było w Warszawie. Polakom, którzy przy Szwedach jeszcze służyli, udzielono amnestii ze względu, że zapewne nie było już wysługujących się dobrowolnie. Wyłączony został jeden Bogusław Radziwiłł, na co Wittenberg zgodził się tym łatwiej, iż książę stał w tej chwili z Douglasem u Boga. Warunki podpisano natychmiast. Wszystkie dzwony w kościołach poczęły głosić miastu i światu, że stolica przechodzi znów do rąk prawego monarchy. W godzinę później wysypało się mnóstwo co najbiedniejszego ludu z zawałów szukać miłosierdzia i chleba w polskich obozach. Wszystkim już bowiem, prócz Szwedów, brakło w mieście żywności. Król kazał dawać co było można, sam zaś odjechał patrzeć na wyjście załogi szwedzkiej. Stanął więc otoczony dostojnikami duchownymi świeckimi w asystencji tak wspaniałej, iż oczy ludzkie ćmiła. Wszystkie niemal wojska, więc koronne pod hetmanami, dywizja Czarnieckiego, litewskie pod Sapiechą i niezmierne tłumy pospolitego ruszenia wraz z czeladzią zebrały się obok majestatu, bo wszyscy ciekawi byli widzieć tych Szwedów, z którymi przed kilku godzinami tak straszliwie i krwawo walczyli. Przy wszystkich bramach od chwili podpisania ugody stali komisarze polscy. Powierzono im zbadanie, czy Szwedzi jakowych łupów nie wywożą. Osobna komisja zajęta była przejmowaniem łupów w samym mieście. Ukazała się więc naprzód jazda, której było niewiele, zwłaszcza że wyłączono od prawa wyjścia Bogusławową. Za nią szła artyleria polowa z lekkimi działami. Ciężkie bowiem miały być wydane Polakom. Szli tedy żołnierze obok dział z zapalonymi lontami. Nad nimi chwiały się rozwinięte chorągwie, które przed polskim królem niedawno tułaczem na znak czci zniżano. Artylerzyści postępowali hardo, patrząc wprost w oczy polskiemu rycerstwu, jak gdyby chcieli mówić: spotkamy się jeszcze. A Polacy podziwiali ich butną postawę i nieugięty nieszczęściem animusz. Za czym ukazały się wozy z oficerami i rannymi. W naczelnym leżał Benedykt Oxenstierna, kanclerz, przed którym król kazał broń prezentować piechocie, chcąc okazać, że nawet w nieprzyjacielu cnotę uszanować umie. Potem przy odgłosie bębnów i także z rozpuszczonymi chorągwiami szły czworoboki nieporównanej piechoty szwedzkiej, podobne wedle wyrażenia Subakhaziego do chodzących zamków. Za nimi ukazał się świetny orszak rajtarii, przybranej w blachy od stóp do głowy, z błękitną chorągwią, na której złoty lew był wyszyty. Rajtarowie ci otaczali sztab główny. Na ich widok poszedł szmer przez tłumy. Wittenberg jedzie, Wittenberg! Jakoż jechał sam feldmarszałek, a przy nim Wrangel młodszy, Horn, Erskine, Löwenhaupt, Forgel. Oczy polskich rycerzy zwróciły się z chciwością w ich stronę, a zwłaszcza na twarz Wittenberga. lecz oblicze jego nie zwiastowało tak straszliwego wojownika, jakim był w samej istocie. Była to twarz stara, blada, wyniszczona przez chorobę, rysy miał ostre, nad ustami nosił rzadki mały wąs, zadarty w końcach ku górze. Zaciśnięte usta i spiczasty długi nos nadawały mu pozór starego i drapieżnego skąpca. Przybrany w czarny aksamit i w czarny kapelusz na głowie, wyglądał raczej na uczonego astrologa lub na medyka. I tylko złoty łańcuch na szyi oraz brylantowa gwiazda na piersiach i buława feldmarszałkowska w ręku zdradzało jego wysoką hetmańską szarżę. Jadąc, rzucał niespokojnie oczyma na króla, na sztab królewski, na stojące w szyku chorągwie, po czym wzrok jego ogarniał niezmierzone tłumy pospolitego ruszenia i ironiczny uśmiech ukazywał mu się na bladych wargach. A w tych tłumach szmer rosnął coraz bardziej i słowo Wittenberg, Wittenberg było na wszystkich ustach. Po chwili szmer zmienił się w pomruk głuchy, ale groźny, jak pomruk morza przed burzą. Od chwili do chwili cichł, a wówczas hen w dali, w ostatnich szeregach, słychać było jakiś głos perorujący. Temu głosowi odpowiadały inne, odpowiadało ich coraz więcej. Rozlegały się coraz silniej, rozbiegały się coraz szerzej, jakby jakieś echa złowrogie. Przysiągłbyś, że burza idzie z oddali, że wybuchnie z całą siłą. Dostojnicy stropili się i poczęli niespokojnie spoglądać na króla. Co to jest? Co to znaczy? Pytał Jan Kazimierz. Wtem pomruk przeszedł w huk tak straszny, jakby grzmoty poczęły w niebie walczyć ze sobą. Niezmierne tłumy pospolitego ruszenia poruszyły się gwałtownie, zupełnie jak łan zboża, gdy huragan zawadzi o niego swym olbrzymim skrzydłem. Nagle kilkadziesiąt tysięcy szabel zabłysło w słońcu. Co to jest? Co to znaczy? Spytał powtórnie król. Nikt nie umiał mu odpowiedzieć. Wtem Wołodyjowski, stojący w pobliżu przy panu sapierze, zakrzyknął. To pan Zagłoba. Wołodyjowski odgadł. Jak tylko bowiem warunki kapitulacji zostały ogłoszone i doszły do uszu pana Zagłoby, stary szlachcic wpadł w gniew tak straszny, że mowa była mu przez jakiś czas odjętą. Przyszedłszy do siebie, zaczął od tego, iż wskoczył między szeregi pospolitego ruszenia i począł burzyć umysły. Słuchano go chętnie, bo wszystkim się zdało, że za tyle męstwa, za tyle trudów, za tyle krwi wylanej pod murami Warszawy, lepszą powinni mieć nad nieprzyjacielem zemstę. Otaczały więc Zagłobę potężne koła niesfornej i burzliwej szlachty, a on całymi garściami rzucał rozżarzone węgle na prochy i wymową, rozdmuchiwał coraz większy pożar, który tym łatwiej ogarniał głowy, że już i tak dymiły od zwykłych po zwycięstwie libacji. Mości panowie, mówił Zagłoba. Oto te stare ręce 50 lat już pracują dla ojczyzny. 50 lat przelewały krew nieprzyjacielską przy wszystkich ścianach Rzeczypospolitej. Teraz zaś mam świadków, one to Pałac Kazanowskich i Kościół Bernardyński zdobyły. A kiedy mości panowie Szwedzi stracili otuchę, kiedy na kapitulację się zgodzili? Oto wówczas, gdyśmy armaty od Bernardynów na Stare Miasto wyrychtowali. Nie żałowano tu naszej krwi bracia. Hojnie nią szafowano, a pożałowano tylko samego nieprzyjaciela. To my, bracia, substancje zostawiamy bez gospodarza, czelać bez pana, żonę bez męża, dziadki bez ojca. O moje dziadki, co się z wami teraz dzieje? I przychodzimy tu z gołą piersią na armaty. A jakaż nam za to nagroda? Oto taka... Wittenberg wolny odchodzi, jeszcze go honorują na drogę. Odchodzi kat naszej ojczyzny. Odchodzi bluźniciel przeciw wierze. Najświętszej panny wróg zaciekły, podpalacz naszych domów, zdzierca naszych szat ostatnich, morderca żon i dziatek naszych. O moje dziadki, gdzie wy teraz, hańbiciel duchowieństwa i panienek Bogu poświęconych? Biada tobie, ojczyzno, hańba tobie, szlachto. Paroksyzm tobie nowy, wiaro nasza święta. Biada wam kościoły utrapione, płacz tobie i narzekanie, Częstochowo. Bo Wittenberg odchodzi wolno i wkrótce wróci. I wróci wkrótce łzy i krew wyciskać, dobijać, których nie dobił, palić, czego jeszcze nie spalił, hańbić, czego jeszcze nie zhańbił. Płacz, korono i Litwo, płaczcie wszystkie stany, jako ja płaczę, stary żołnierz, który do grobu zstępując na paroksyzm wasz patrzeć musi. Biada tobie, Iliu, miasto starego Priama. Biada, biada, biada. Tak to prawił pan Zagłoba, a tysiące słuchały go i gniew podnosił szlachcie włosy na czuprynach. On zaś jechał dalej, znów biadał i szaty darł na sobie i piersi odkrywał. Wnikał też i w wojsko, które także chętnie skargom jego ucho podawało, istotnie bowiem straszliwa była przeciw Wittenbergowi we wszystkich sercach zawziętość.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
1: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
1: Południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej, założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
3: Il libro è un'occasione per...
4: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
1: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: Różnica między pasterzem a najemnikiem tkwi w relacji do owiec. Dla najemnika jest to relacja zawodowa. Ma zleconą pracę i za nią otrzymuje wynagrodzenie. Nie idzie za tym przywiązanie. Inaczej jest z pasterzem. On wie, że owce są dla niego wszystkim. Bez nich nie byłby pasterzem. Dlatego jego relacja z owcami jest zażyła. Jezus przypomina nam, że zależy mu na relacji z każdym z nas, ponieważ każdy z nas jest dla niego równie ważny. Pomyśl, na czym opieram swoją pobożność? Na wypełnianiu religijnych obowiązków czy budowaniu relacji opartych na zaufaniu?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Tumult byłby wybuchł od razu, ale powstrzymywał go sam Zagłoba z obawy, że gdy za wcześnie wybuchnie, wówczas Wittenberg może się jeszcze jakoś wyratować. A jeśli wybuchnie wówczas, gdy będzie wyjeżdżał z miasta i na oczy się pospolitemu ruszeniu pokaże, to go na szablach rozniosą, zanim się kto patrzy, co się dzieje. I wyrachowania jego sprawdziły się zupełnie. Na widok okrutnika szał ogarnął mózgi niesfornej, a podpiłej szlachty. I w mgnieniu oka burza wybuchła straszliwa. 40 000 szabel zabłysło w słońcu. 40 000 gardzieli poczęło ryczeć: śmierć Wittenbergowi! Dawajcie go sam! Bigosować! Bigosować! Do tłumów szlacheckich przyłączyły się tłumy niesforniejszej jeszcze, a rozbestwionej niedawnym przelewem krwi czeladzi. Nawet karniejsze regularne chorągwie jęły szemrać groźnie przeciw ciemięscy i burza poczęła lecieć z wściekłością na sztab szwedzki. W pierwszej chwili stracili wszyscy głowę, choć wszyscy od razu zrozumieli, o co idzie. Co czynić? Ozwały się głosy przy królu. Jezu miłosierny! Ratować, osłaniać! Hańba nie dotrzymać umowy! Wtem tłumy rozżarte wpadają między chorągwie. Cisną je, chorągwie mieszają się, nie mogąc ustać na miejscu. Na oku widać szable, szable i szable. Pod nimi rozpalone twarze, wytrzeszczone oczy, wyjące usta, zgiełk. Szum i dzikie okrzyki rosną z przerażającą szybkością. Na czele leci czeladź, ciury i wszelka wojskowa hołota, podobniejsza do zwierząt lub diabłów niż do ludzi. Zrozumiał i Wittenberg, co się dzieje. Twarz mu pobladła jak płótno. Pot obfity, a zimny, zrosił mu w jednej chwili czoło i, o dziwo, ów feldmarszałek, który przedtem światu całemu gotów był przegrażać, ów pogromca tylu armii, zdobywca tylu miast, ów stary żołnierz, zląkł się teraz tak okropnie wyjącej tłuszczy, iż przytomność opuściła go zupełnie. I począł dygotać całym ciałem, i ręce opuścił i jęczał, i ślina poczęła mu ciec z ust na złoty łańcuch, a buława marszałkowska z ręki wypadła. Tymczasem straszliwa ciżba była coraz bliżej i bliżej. Już okropne postacie otaczały nieszczęsnych jenerałów na oku. Chwila jeszcze, rozniosą tak wszystkich na szablach, że jednego szczątka nie zostanie. Inni jenerałowie powydobywali szpady, chcąc umrzeć z bronią w ręku, jak na rycerzy przystało, lecz stary ciemieńca zesłabł zupełnie i przymrużył oczy. Wtem pan Wołodyjowski skoczył sztabowi na ratunek. Chorągiew, idąc w skok klinem, roztrąciła tak tłuszcze, jak okręt płynący wszystkimi żaglami roztrąca spiętrzone fale morza. Krzyk tratowanej hołoty pomieszał się z krzykiem laudańskich, lecz jeźdźcy pierwej dopadli sztabu i otoczyli go w mgnieniu oka murem koni, murem piersi własnych i szabel. Do króla! Krzyknął mały rycerz. I ruszyli. Tłum otoczył ich ze wszystkich stron, biegł z boków, z tyłu. Wywijał szablami, drągami, wył coraz wyraźniej, lecz oni parli naprzód, tnąc szablami od czasu do czasu na boki, jak tnie potężny odyniec otoczony przez stado wilków. Wtem Wojniłowicz skoczył w pomoc Wołodyjowskiemu, za nim Wilczkowski z królewskim pułkiem, za nim kniaź Połubiński i wszyscy razem, oganiając się ustawicznie, przyprowadzili sztab przed oblicze Jana Kazimierza. Tumult, zamiast zmniejszać się, rósł coraz bardziej. Zdawało się przez chwilę, że rozhukana tłuszcza bez względu na majestat będzie chciała dostać w ręce jenerałów. Wittenberg oprzytomniał, ale strach nie opuścił go bynajmniej, więc zeskoczył z konia jak zając napierany przez psy lub wilki, chroni się aż pod wozy zaprzężone. Tak on kopnął się mimo podagry, aż pod nogi królewskie. Tam rzucił się na kolana i chwyciwszy za strzemię, począł krzyczeć: ratuj, miłościwy panie! Ratuj! Mam twoje słowo królewskie, ugoda podpisana! Ratuj, ratuj! Zmiłuj się nad nami! Nie pozwalaj mnie zamordować! Król na widok takiego upokorzenia i tak

rzekł król. Wittenberg, który pilno patrzył im w oczy, odetchnął swobodniej. Najjaśniejszy panie, zawołał, wierzyłem w twoje słowo jak w Boga. A na to stary hetman koronny pan Potocki. A czemuś to waść tyle przysiąg, tyle ugód i kapitulacji łamał? Kto czym wojuje, od tego ginie. Wszakżeś to Wolfa pług królewski wbrew kapitulacji zagarnął. To nie ja, to Miller, odrzekł Wittenberg. Hetman spojrzał z pogardą, za czym odwrócił się do króla. Miłościwy panie, nie mówię tego, abym waszą królewską mość miał do złamania także ugody pobudzać, bo niechże wiarołomstwo po ich jedno stronie będzie. Więc co czynić? Spytał król. Jeśli go teraz do Prus odeślę, to z 50 000 szlachty ruszy za nim i nim do Putuska dojedzie, już go rozsiekają. Chyba by mu cały komput wojska za stróże dodać, a tego czynić nie możem. Słyszysz, wasza królewska mość, jako tam wyją? Rewera, słuszna jest przeciw niemu zawziętość. Trzeba naprzód jego osobę ubezpieczyć, a odesłać wszystkich wówczas, gdy ten ogień ugaśnie. Nie może inaczej być, rzekł kanclerz Koryciński. Ale gdzie go ubezpieczyć? Tu go trzymać nie możem, bo tu licha wojna domowa wybuchnąć gotowa. Ozwał się pan wojewoda Ruski. Na to wystąpił pan starosta Kałuski, sobie pan, i wydymając mocno wargi, rzekł ze zwykłą sobie fantazją. A cóż, miłościwy panie, dajcie mi ich do zamościa, niech posiedzą, póki się spokój nie uczyni. Już ja go tam przed szlachtą obronię. Ba, niech mi spróbują go wydrzeć, ba. Ale w drodze, jak go wasza dostojność obronisz? Spytał kanclerz. Ha, jeszcze mnie na pachołku wstać. Albo to nie mam piechoty i dział, co? Niech go Zamojskiemu wydrą, obaczym. Tu zaczął się w boki brać, po udach klepać i na kulbace na obie strony się przechylać. Nie ma innej rady, rzekł kanclerz. Ja nie widzę, dodał pan Landskoroński. To ich i weźcie, panie starosto, rzekł do Zamojskiego król. Lecz Wittenberg, widząc, że już życiu jego nic nie grozi, uznał za stosowne protestować. Nie tegośmy się spodziewali, rzekł. Na to pan Potocki, ukazując w dal ręką. A to proszę, nie zatrzymuję, wolna droga. Wittenberg umilkł. Tymczasem kanclerz rozesłał kilkudziesięciu oficerów, aby głosili wzburzonej szlachcie, że Wittenberg nie odejdzie wolno, ale zostanie odesłany do Zamościa. Tumult nie zaraz wprawdzie się uciszył, jednakże wieść podziałała uspokajająco. Nim wieczór zapadł, umysły zwróciły się w inną stronę. Wojska poczęły wchodzić do miasta i widok odzyskanej stolicy napełnił wszystkie dusze radością triumfu. Radował się i król, jednakże myśl, że nie mógł w zupełności dotrzymać warunków ugody, trapiła go niepomału, zarówno jak wieczna niekarność pospolitego ruszenia. Czarniecki żuł w sobie gniew. Z takim wojskiem nigdy nie można być jutra pewnym, mówił do króla. Czasem bije się źle, czasem po bohatersku. Wszystko od fantazji, a lada podmuch to i bunt gotowy. Daj Boże, by się nie zaczęli rozjeżdżać, rzekł król, bo jeszcze potrzebni, a już myślą, że wszystkiego dokonali. Sprawca tego rozruchu powinien być końmi rozerwan, bez względu na usługi, jakie oddał, mówił dalej Czarniecki. Kazano też najsurowiej szukać pana Zagłoby, bo nikomu nie było tajno, że on to podniósł burzę, lecz pan Zagłoba jak w wodę wpadł. Szukano go w mieście, w namiotach, między taborem, nawet między Tatarami. Wszystko na próżno. Powiadał przy tym Tyzenhaus, że król, jak zawsze dobry, miłościw, życzył sobie z całej duszy, żeby go nie znaleziono i że nawet nowenny na to odprawiał. Zaś w tydzień później, po jakowymś obiedzie, gdy monarsze serce wezbrało radością, usłyszano z ust Jana Kazimierza słowa następujące. A rozgłoście tam, żeby się pan Zagłoba dłużej nie chował, bo już nam po nim i jego krotochwilach tęskno. Gdy kasztelan kijowski żachnął się na to, król dodał. Kto by w tej Rzeczypospolitej jeno sprawiedliwość, niemiłosierdzie miał w sercu, ten by zamiast serca topór w piersiach nosić musiał. O winę tu łatwiej niż gdzie indziej, ale też i poprawa nigdzie tak rychło nie następuje. A mówiąc to, miał pan więcej jeszcze Babinicza na myśli niż Zagłobę. Zaś o Babiniczu myślał dlatego, że młody junak, właśnie

właśnie poprzedniego dnia pokłonił się do nóg królewskich z prośbą, by mu na Litwę nie było wzbroniono jechać. Mówił, że chce tam wojnę ożywić i Szwedów podchodzić, jak niegdyś Chowańskiego podchodził. A ponieważ król i tak miał zamiar posłać tam doświadczonego w podjazdowej wojnie żołnierza, więc pozwolił, opatrzył, pobłogosławił i jeszcze mu czegoś tam po cichu do ucha życzył, po którym życzeniu padł mu młody rycerz do nóg jak długi. Po czym nie zwłócząc ruszył raźno na wschód. Subag Ghazi, znacznym podarkiem ujęty, pozwolił mu nowych 500 dobruckich ordyńców z sobą zabrać. Szło więc za nim 1500 ludzi dobrych, siła, z którą można było przecie coś począć. I paliła się głowa junacka chęcią bojów i wojennych czynów. Śmiała mu się nadzieja sławy. Słyszał już, jak cała Litwa wymawia z chlubą i podziwem jego imię. Słyszał zwłaszcza, jak powtarzają je jedne kochane usta i dusza dostawała mu skrzydeł. A jeszcze i dlatego tak mu się jechać chciało, że gdzie przyjechał, tam pierwszy szczęsną wieść zwiastował, iż Szwed pobit i Warszawa wzięta. Warszawa wzięta, gdzie zatętniły kopyta jego konia. Tam całe okolice rozbrzmiewały tymi słowami. Tam lud witał go z płaczem na drogach. Tam bito we dzwony po kościołach i śpiewano Te Deum Laudamus. Gdy jechał lasem, to sosny ciemne, gdy polami to łany zbóż złocistych, wiatrem kołysane, zdawały się powtarzać szumiąc radośnie. Szwed pobit! Warszawa wzięta! Warszawa wzięta!